usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Była piękną kobietą z Antiochii, kurtyzaną, która pewnego razu przyszła do świątyni w czasie kazania biskupa Nonusa i poprosiła go o chrzest. Potem udała się do Jerozolimy, gdzie w przebraniu mężczyzny prowadziła aż do śmierci, to jest do około roku 457, ascetyczne życie. Tak, dzieje świętej Pelagii pokutnicy potrafią działać na naszą wyobraźnię. To jednak, co jest w tej historii naprawdę istotne, to ukryte jest nie w owym spektakularnym nawróceniu grzesznicy, tylko w reakcji pobożnych mężów. Zanim bowiem trafiła ona do tej świątyni, wcześniej ostentacyjnie przed nią przejechała na osiołku, a jej nagie i kształtne ciało było wyraźnie widoczne pod ubraniem. I co zrobili wtedy wszyscy mężczyźni zebrani na placu przed kościołem? Spuścili ze wstydem oczy. Jedynie biskup Nonus stał i patrzył, a patrzył z czystą radością, bez żadnych podtekstów. Zrozumiał bowiem w tej jednej chwili, że ta kobieta włożyła więcej wysiłku w to, by podobać się mężczyznom, niż on, biskup, żeby stać się radością swojego Stwórcy. I chyba to właśnie spojrzenie, pozbawione pożądliwości, za to pełne uwielbienia dla Boga, który takie rzeczy w takiej sytuacji potrafi objawiać, to spojrzenie naprawdę zaintrygowało tę kobietę. Zaintrygowało tak bardzo, że weszła do świątyni jako Małgorzata, to jest perła, a opuściła ją już jako Pelagia, czyli ta, która wypływa na głębie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Prawie 10 minut po 6. Dziś mamy 4-8 października. Za chwilę Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz w piosence zatytułowanej Trudno tak razem być. A ja was witam serdecznie w czwartkowy poranek. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Będę z wami dzisiaj do godziny 10. Podobnie zresztą jak wczoraj, przedwczoraj i w poniedziałek. Tak cały tydzień. Jeszcze jutro w tych godzinach też się będziemy spotykać. Od przyszłego tygodnia zupełnie inaczej. Życzę miłego dnia i bardzo dobrego radiowego odbioru.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Błogosławiony Pius IX. Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od grzechu. Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach i krajach zagościł pokój, gromadźcie się wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na to, jak jesteście utrudzeni.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Jest 8 października, można by powiedzieć, że jesień w pełni. No na razie jeszcze mamy polską złotą jesień, chociaż dziś według prognoz ostatni dzień, kiedy ta temperatura jest znośna. Od jutra już będzie nieznośna, bo spadnie około 7-8 stopni w ciągu dnia, maksymalnie 15 stopni Celsjusza. No to już niestety nie jest tak kolorowo i przyjemnie. Tak więc dziś ostatni dzień, by pojechać na rowerze na wycieczkę lub iść na długi spacer, bo maksymalnie 22 stopnie dzisiaj na termometrze będą. No i jeszcze dzisiaj dużo słońca, od jutra już bardziej możemy spodziewać się opadów deszczu niż promieni słonecznych. Aktualna prognoza pogody tuż po serwisie o 7, na której już teraz serdecznie zapraszam. W tej chwili 21 po 6.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach. Podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Just Like Fire to była piosenka zaśpiewana na różowo, ponieważ wokalistka, która ją wykonywała, ma pseudonim Pink. W naszym programie już za parę minut będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.30 przegląd prasy. O 8.30 naszym gościem będzie Włodzimierz Nowak ze Stowarzyszenia Urbanator. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z wielkim muzykiem Michałem Urbaniakiem, tylko z centrum handlowym przy ulicy Opieńskiego. To skandal, czy nie, że chcą to wyburzyć? O tym więcej w rozmowie o 8.30. 9.15 to jak zwykle spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Słowo o słowie. Pan profesor będzie rozwiązywał różne kwestie językowe. Zobaczymy, o czym dzisiaj będzie opowiadał. Właściwie nie zobaczymy, tylko posłuchamy o 9.15. I około godziny 9.20 po raz kolejny w tym tygodniu przypomnę wam, że jutro rozpoczynają się targi Viva Seniorze.

0: Indeks smogu.
1: Dziś powietrze osiągnęło wysoki poziom zanieczyszczenia i jest niezdrowe dla osób wrażliwych. Drobne cząstki stałe PM2,5 są na poziomie niedobrym, na poziomie umiarkowanym są cząstki stałe PM10 i dwutlenek azotu. Na poziomie znakomitym jest prawie jak zwykle ozon przygruntowy.

Elton John cały czas stoi, a was oczywiście jak zwykle namawiam do porannej gimnastyki, porannej czwartkowej gimnastyki, gdyż dziś w kalendarzu czwartek, 8 dzień października, imieninowe życzenia mamy dla Brygidy, Pelagi, Laurencji, a także dla Marcina, Ludwika, Walerii, Gintera, Symeona, Taide, Marciusza, Ewodi i Artemona. Teraz piosenka o tym, czego nie ma. A czego nie ma? Nie ma gorącego lata. Ale jakby na przekór temu faktowi, grupa Big Day wykona piosenkę w dzień gorącego lata. Za 9:07.

0: Reklama.
1: Viwa seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego

0: Bierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko Dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: W Poznaniu rusza międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na poznańskim Świerczewie coraz bardziej zaawansowana. Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego zaprasza na piknik rodzinny z Mazurkiem u Wybickiego. Dziś w Poznaniu startuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Przez ponad dwa tygodnie rywalizować będzie ze sobą 50 muzyków z całego świata. W tym roku uczestników wyłoniono spośród 252 osób, które nadesłały swoje zgłoszenia do pierwszego etapu preselekcji. Pochodzą oni z 36 krajów położonych na 4 kontynentach. Najwięcej aplikacji napłynęło z Chin, Japonii, Polski, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Wymagania regulaminowe spełniło 236 skrzypków. Ostatecznie do udziału w konkursie zakwalifikowano 50 osób. Trwa budowa Świerczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Buczka w Poznaniu. Nowa infrastruktura ma być przeznaczona do gry w piłkę nożną, badmintona, tenisa ziemnego oraz tenisa stołowego. Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x62 metry. Informuje Paulina Nowicka-Szewer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Dobiega końca również budowa boiska do badmintona. Do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. Oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej.
2: Zaplanowano także montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych i stojaków rowerowych. Teren zostanie uzupełniony o 13 nowych drzew. Od kilku dni w parku imienia Leszczyńskich Satyryków działa tężnia solankowa. Ma 4 metry wysokości i 3 metry średnicy. Wypełniona jest tarniną śliwy ułożoną w poziomie oraz w lekkim pochyleniu na zewnątrz tężni. Ścieka po niej solanka, która trafia do zbiornika znajdującego się pod tężnią. Można z niej korzystać codziennie od godziny 8 do 20. Budowa tężni i zagospodarowanie terenu wokół niej kosztowały prawie 500 tysięcy złotych, a na realizację zadania Leszno pozyskało prawie 300 tysięcy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Mieszkańcy wielkopolskiej Brodnicy znów upamiętnią generała Józefa Wybickiego. Z okazji zbliżającej się 100. rocznicy wprowadzenia Mazurka Dąbrowskiego do polskich szkół, Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego imienia generała Józefa Wybickiego organizuje piknik rodzinny z Mazurkiem u Wybickiego. Przy budynku szkoły w Brodnicy będzie można wysłuchać koncertu orkiestry Dętej Szczępinia czy zatańczyć poloneza, zapowiada prezes stowarzyszenia Wiesława Franczak.
4: Będą liczne atrakcje dla rodzin, dla dzieci, dla osób dorosłych, warsztaty między innymi z kaligrafii, warsztaty tematyczne, kąciki zabaw.
2: Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę i rozpocznie się o godzinie 11 złożeniem kwiatów przy nagrobku Wybickiego. Wstęp na piknik jest wolny.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Około 10 stopni teraz na poznańskim termometrze. Maksymalna temperatura prognozowana na dziś to 22 stopni Celsjusza. Cieszmy się tym, bo od jutra jesienne chłody nadejdą. Zachmurzenie dziś będzie małe i umiarkowane. Wieczorem

możemy spodziewać się opadów deszczu. Pogoda ma dziś umiarkowany wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne. Ciśnienie jest umiarkowane.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. To cytat na dziś, tak powiedział, a nawet kiedyś zaśpiewał Marek Grechuta. No, prawda, no nie ma co się oglądać za siebie, trzeba patrzeć z nadzieją w przyszłość. Tego się trzymajmy. Ja wam życzę miłego dnia. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzisiaj z wami do godziny 10. Dzień dobry.

0: drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pragnienie. Głębokie, palące i nieustępliwe popycha nas do wytrwałych poszukiwań, proszenia, czekania. Przełknięcie wstydu stania pod drzwiami. Czasem czujemy tylko, że pragniemy czegoś więcej, ale nie umiemy określić czego. Jezus podpowiada, by pragnąć Ducha, by to o Niego usilnie prosić. On jest tym, którego najbardziej chce dawać nam Bóg, nasz Ojciec. On wie, jak odpowiedzieć na nasze pragnienia. Czego pragnę najgłębiej? Czy mam odwagę o to zabiegać?

Dni są coraz krótsze, od jutra dni będą też ciemniejsze, bo mało słońca będzie na niebie. Chociaż druga połowa października ma być słoneczna, ale już chłodna, żeby nie powiedzieć zimna. Dzisiaj słońce nad Poznaniem wstało o 7.04, zajdzie o 18.13. Rachunek bardzo prosty, dzień potrwa tylko 11 godzin i 9 minut. Już niebawem przegląd prasy.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach. Podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
6: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Ukraina nie zamierza kapitulować. Są gotowi wytrzymać za wszelką cenę. Więcej na stronie 8. W Gazecie Wyborczej także o tym, że prokurator żąda najwyższej kary. 8 lat więzienia żąda prokurator dla Sebastiana M., sprawcy dramatycznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Przyznał, że wobec skutków tragedii nie uważa tej kary za sprawiedliwą, ale wyższej przepisy nie przewidują. Prawo jest dziurawe. Głos Wielkopolski pisze o tym, że niebawem, dzisiaj dokładnie, rozpocznie się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Udział w nim weźmie 50 skrzypków, w tym 8 reprezentantów Polski. Więcej na temat konkursu na stronie 3 w dzisiejszym Głosie Wielkopolskim. Gościem Rzeczpospolitej jest prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, który mówi, że nasz projekt jądrowy nie zwalnia tempa, ruszają zamówienia na pierwszy reaktor. Dziennik Gazeta Prawna. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, w wywiadzie zamieszczonym na stronie 14 twierdzi, że Europa szykuje się do konsolidacji nadzoru finansowego. Polska nie może tego przespać. W dzienniku Gazecie Prawnej również o tym, że zreformowana PIP już w akcji przekształcenia umów stały się faktem. Zapraszamy do lektury.
5: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Jeśli ktoś chciałby się rozerwać kulturalnie dzisiaj po południu lub wieczorem, no to może warto wybrać się do kina na Lalkę ze Stanisławem Dorocińskim i Ignacem Kondratem w rolach głównych. Wybrać się do kina na Lalkę i porównać adaptację kinową z adaptacją Netflixową. Ciekawe, która lepsza. Słyszałem, że mnie na przykład bardzo pozytywnie zaskoczył poziom aktorstwa w tej lalce serialowej. W kinowej ponoć jest jeszcze lepiej. A jeśli ktoś chciałby na przykład wybrać się dzisiaj na koncert, no to polecam koncert Cafe Bodo w Kino Teatrze Apollo, gdzie Tadeusz Zajbert i Emilia Czekała zaśpiewają piosenki onegdaj bardzo dawno temu prezentowane przez Eugeniusza Bodo i Hankę Ordonówną. Dajcie potem znać, na co się zdecydowaliście. A jeśli te propozycje są niewystarczające, no to odsyłam do serwisu kulturalnego, który na naszej antenie pojawi się o godzinie 11.30. Zawsze jednak można wybrać się na jedną z dzikich plaż. To grupa Rotary. Za 18 minut minie 8.00.

To była piosenka deszczowa, zaśpiewała ją Adele, która chyba jeszcze teraz odpoczywa od występów i od nagrań. Jak sama powiedziała jakieś pół roku temu, chce zadbać o rodzinę przede wszystkim. Rodzina zawsze powinna być stawiana na miejscu pierwszym. Adele zdecydowała, że to jest bardzo rozsądne posunięcie. Czekamy na nowe utwory. Czekamy też na deszcz. Dzisiaj niewielkie opady deszczu są prognozowane na godziny wieczorne. Więcej w prognozie pogody już niebawem. Od piątku rozpocznie się u nas prawdziwa jesień, mimo że to jeszcze październik, ale ta jesień to już będzie taka prawdziwie listopadowa. Tak jak śpiewała kiedyś Maryla Rodowicz, te listopady liści, te listopady łez. Obyśmy nie mieli powodów do płaczu ze względu na fatalną pogodę, ale widok liści, które dopiero co spadły z nieba, niektórym daje ogromną radość. Search for the Hero. W poszukiwaniu bohatera, grupa M People.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdym

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu usuwa z ulic nielegalne kontenery na odzież. Powiat poznański przyłączył się do programu Policji Przyszłość A Ty. Leszno chce wybudować ring wokół osiedla Przyjaźni. Z Poznania znikają kolejne kontenery na odzież. Zarząd Dróg Miejskich w ubiegłym miesiącu usunął aż 6 takich pojemników. Mieszkańcy, którzy wrzucali tam niepotrzebne ubrania, myśleli, że dają im drugie życie. Okazało się jednak, że wiele kontenerów stoi na ulicach nielegalnie, wyjaśnia rzecznik ZDM-u Agata Kaniewska.
2: Kontenery stoją najczęściej w terenach zieleni, stanowiących część pasa drogowego. Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców, a także kontroli naszych pracowników, prowadzimy ewidencję takich pojemników. Właściciele tych kontenerów otrzymują od nas wezwanie do ich natychmiastowego usunięcia.
1: Jeżeli właściciel nie reaguje, kontener zostaje zabrany przez miejskie służby i trafia do magazynu ZDM. W ciągu 2 lat usunięto już blisko 100 pojemników. Samo stawianie kontenerów nie jest nielegalne, ale najpierw trzeba to zgłosić do ZDM-u.
0: Informacje z regionu.
1: Powiat poznański włączył się w realizację ogólnopolskiego programu Policji Przyszłość A Ty. Jego celem jest wspieranie nastolatków w podejmowaniu odpowiedzialnych i dojrzałych decyzji, a także budowaniu zdrowych relacji z rówieśnikami i rodzicami. Wszystko po to, by nie zostawiać młodzieży samych w obliczu wyzwań, takich jak cyberprzemoc, hejt, uzależnienia czy presja rówieśnicza. Program łączy profilaktykę z twórczą aktywnością młodzieży. Na realizację programu Powiat Poznański otrzymał dotację celową z budżetu województwa wielkopolskiego w ramach wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Leszno chce zbudować ring wokół osiedla Przyjaźni. O planach miasta mówił podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami prezydent Grzegorz Rusiecki. Największym wyzwaniem będą kwestie własnościowe. Części terenu nie można bezpłatnie przejąć, mówi Grzegorz Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
3: Część nieruchomości ma bowiem nieuregulowany stan własnościowy, a w gruntach występują udziały wielu osób. W związku z tym wstępna koncepcja przebiegu drogi jest już przygotowywana, a miasto rozmawia z leszczyńską spółdzielnią mieszkaniową na temat odpłatnego przejęcia terenu.
1: Inwestycja prawdopodobnie będzie gotowa w 2028 lub 2029 roku.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: W związku z przypadającym 14 listopada Światowym Dniem Ubogich, poznańska Caritas przygotowuje zimową pomoc dla osób ubogich, samotnych i doświadczających bezdomności. 15 listopada organizacja zaprasza osoby potrzebujące na pielgrzymkę do Częstochowy. W listopadzie i grudniu przekaże im zimowe pakiety. Trafią one do osób korzystających z Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności i wspieranych przez Caritas Jadłodajni. Pomoc ma też dotrzeć do osób, które przebywają w pustostanach, lasach czy na działkach. W pakietach znajdą się m.in. ciepłe skarpety, bieliznę, rękawiczki, czapki, szaliki, termosy, koce i ciepłą odzież. Dary można przenosić do centrali Caritas w poniedziałki i wtorki od 8 do 14.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wieczorem wzrośnie do dużego i niewykluczone, że przydadzą się parasole lub inne zabezpieczenia przeciwdeszczowe. Temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza, teraz jest 10 stopni, ciśnienie spada na barometrze w tej chwili 1006 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Jest 5 po 8, czwartek, zaśpiewa teraz Natalia Imbruglia, a ja zapraszam na kolejną godzinę porannego programu Radia Emaus. Przy mikrofonie Tomek Wanta.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
2: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
3: Jezus mówi dziś nie do tłumów, ale do swoich uczniów, a więc do grupy przyjaciół, i porównuje relacje z Bogiem do przyjaźni właśnie. Wie, że jest ona czymś, czego doświadczamy na różnych etapach życia. Jeśli potrafimy budować przyjacielskie relacje w codzienności i w nich prosić albo na prośby odpowiadać, to jest to nasze przygotowanie do czegoś większego i trudniejszego, proszenia o dary Ducha Świętego i działania w zgodzie z nimi. Pomyśl, o którą przyjacielską relację mogę dziś zadbać?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

śpiewał, a nawet grał Phil Collins. W kalendarzu 8 października, czwartek, dziś Wikipedia donosi, że w Peru świętują Dzień Marynarki Wojennej. Jest to rocznica bitwy pod Angamos. Nie będę się tu wdawał w szczegóły. Jeśli ktoś jest zainteresowany, no to proszę sobie doczytać, na przykład na Wikipedii. W Chorwacji też dzisiaj święto niepodległości, a w Polsce świętujemy przede wszystkim dzisiaj imieniny, chociaż doczytałem też, że dzisiaj w Polsce Dzień Ośmiornicy, cokolwiek to znaczy. Imieninowe pozdrowienia dla Brygidy, Pelagi, Laurencji, Marcina, Ludwika, Walerii, Guntera, Marciusza, Ewodi i Artemona. Pozdrawiamy serdecznie. Przypominam, że jutro w Poznaniu targi Viva Seniorzy się rozpoczną. Za godzinę będzie okazja do zdobycia zaproszenia na tę właśnie imprezę.

Najbliższą niedzielę rozpoczyna się w Poznaniu 24. Ekumeniczne Święto Biblii. To spotkania, koncerty, debata ekumeniczna, nabożeństwo, modlitwa w duchu TZ oraz inne wydarzenia ewangelizacyjne. Słowo będziemy chcieli przekazać poprzez muzykę, dodaje ksiądz superintendent Sławomir Rodaszyński. No i faktycznie całe to ekumeniczne święto Biblii w niedzielę zostanie zainaugurowane koncertem studentów Akademii Muzycznej, którzy wystąpią na specjalnie zaimprowizowanej scenie w kościele ewangelicko-augsburskim Łaski Bożej przy ulicy Obozowej i to będzie początek obchodów tego właśnie święta, które potrwa do niedzieli 18 października i skończy się też koncertem grupy TGD. Tym razem koncert będzie miał miejsce w Aulinowej Akademii Muzycznej. Tak więc na początku, na godzinę 17, zapraszamy do kościoła przy ulicy Obozowej na koncert inaugurujący 24. Ekumeniczne Święto Biblii. Za kwadrans 9, prosto ze Szwecji, Cardigans.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich.

0: atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowała raport o radykalizacji młodzieży. Dokument ma trafić na biurko premiera. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił w TVP Info w kontekście wczorajszego ataku w szkole w Ostrołęce.
1: Taki raport jest przygotowany, bo była o tym rozmowa. Zresztą też posłowie na Komisji Służb Specjalnych na ten temat rozmawiali. To jest poważny kłopot. I to jest kłopot związany w ogóle z radykalizacją postaw młodzieży na całym świecie. To znaczy mówię przynajmniej o Europie, mówię o Stanach Zjednoczonych. To wynika też z tego, jak działa niestety sieć. Stąd też ten pierwszy krok o tym, żeby nie było w szkole po prostu komórek, żeby z nich nie korzystać.
0: Adam Szłapka dodał, że rząd nie rozważa wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń do szkół. Zdaniem rzecznika rządu mogłoby to skomplikować organizację placówek. Wczoraj uczeń klasy maturalnej wszedł do budynku szkoły z niebezpiecznym narzędziem i zaatakował 5 uczniów oraz 2 nauczycieli. Następnie zaatakował 2 osoby poza terenem placówki. Młody mężczyzna został zatrzymany.
2: Informacje z regionu.
0: Gmina Rawicz zastanawia się nad zaciągnięciem pożyczki do 16,5 miliona złotych. Pieniądze miałyby ułatwić terminowe zapłacenie wykonawcom za inwestycje dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy, m.in. za termomodernizację 5 placówek oświatowych. Pożyczka miałaby być rozwiązaniem tymczasowym i zostać spłacona po wpływie pieniędzy z dofinansowań z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Gmina nie ma problemów finansowych, uspokaja burmistrz Grzegorz Kubik.
3: Są tacy, którzy to tak będą zawsze interpretować i jakby swoją interpretację narzucać mieszkańcom, ale jak rozmawiam z mieszkańcami i też obserwuję rozsądne komentarze, nie botowskie, nie jakichś tam anonimowych profili, tylko mieszkańców, no to rozumieją sytuację, że taka jest.
0: Grzegorz Kubik zapewnia, że termin otrzymania pożyczki nie jest znany. Możliwe, że będzie to początek przyszłego roku. W poznańskim Nowym Zoo będzie można dowiedzieć się więcej o pingwinach, ale przede wszystkim oddać krew. W sobotę odbędzie się tam wydarzenie Pingwiny bez barier. Pracownicy ogrodu skupią się na tych zwierzętach, ponieważ na terenie zoo trwają już prace nad budową wybiegu i basenu właśnie dla nich. Remigiusz Koziński z zoo mówi, że podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się, jakie bariery przełamują pingwiny, ale także ludzie.
4: To bariery związane na przykład z tym, że ktoś nie widzi. Będziemy więc używać pisma Braille'a i będziemy przy pomocy Państwa z Polskiego Związku Niewidomych pokazywać Państwu, jak z tego pisma Braille'a się korzysta. Natomiast będzie nam bardzo również pomagać Fundacja Otwartych Możliwości, która to fundacja przygotuje specjalne stoisko z konkursami. Jest to fundacja zajmująca się osobami, które mają różnego rodzaju problemy neurologiczne.
0: Przed wejściem do zoo stanie krwiobóz. Osoby, które tego dnia oddadzą krew, dostaną voucher do ogrodu za symboliczną złotówkę. Wydarzenie rozpocznie się o 9:30 i potrwa do 14:00.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Leszno chce zagospodarować teren przy cmentarzu komunalnym przy ulicy Osieckiej. Mają tam powstać nie tylko nowe miejsca pochówku dla ludzi, ale także grzybowisko dla zwierząt domowych. W przyszłym roku miasto chce zlecić analizy i wykonanie koncepcji w tym zakresie. Koncepcja ma objąć 2 nowe strefy – las albo łąkę pamięci. To fragment terenu leśnego, w którym zamiast tradycyjnych grobów stosuje się pochówek prochów zmarłych bez klasycznych nagrobków. Najczęściej prochy umieszcza się bezpośrednio w ziemi, a miejsce oznacza się na przykład niewielką tabliczką. Grzebowisko dla zwierząt domowych może powstać w północnej części terenu obecnego cmentarza, oddalonym od miejsca pochówku ludzi.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: W Poznaniu jest pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W ciągu dnia będzie ciepło, temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Dane meteo na tę chwilę to 11 stopni 1007 hektopaskali. Tak jak mówiłem, temperatura będzie rosła, a ciśnienie będzie spadać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Pan Mariusz wita mnie serdecznie, a potem pisze, powiem wprost, bez owijania w bawełnę. Córka brała udział w ważnym dla niej konkursie i tak dalej. Przepraszam za ten uśmiech radiowy, ale jeżeli mówimy, że coś mówimy wprost bez owijania w bawełnę, to już właśnie przynajmniej troszkę w tę bawełnę owinęliśmy. Nie powiedzieliśmy tego od razu, tylko powiedzieliśmy, że powiemy to wprost. Nawet mówienie, że mówimy wprost, już jest mówieniem trochę nie wprost, ale to trochę tylko żart. Pytanie dotyczy czegoś innego. Córka pana Mariusza miała podać dwa synonimy wyrazu cenny i podała takie oto synonimy, ważny i wartościowy. Czy to są dobre synonimy? Otóż słowo cenny jest używane w różnych znaczeniach. Jeżeli myślimy wyłącznie o wartościowości, to niewątpliwie wartościowy będzie jednym z synonimów, a także innym synonimem będzie na przykład drogi. Drogi, cenny, wartościowy, czyli wart wiele, na przykład wiele pieniędzy. Ale słowo cenny odnosi się nie tylko do takiej pieniężnie wymiernej ceny. Odnosi się także do czegoś ważnego. Na przykład, kiedy mówimy o cennej inicjatywie, o cennym pomyśle, to wyceniamy to nie tyle w pieniądzach, ile właśnie w wadze. I w odniesieniu do takiego znaczenia słowa cenny, ważny będzie synonimem bardzo dobrym. Rzecz w tym, że my często mamy synonimy niedokładnie odpowiadające jakiemuś słowu i bardzo dobrze, bo gdyby dokładnie odpowiadały jakiemuś słowu, to po cóż one nam potrzebne? Tylko wprowadzające jakieś nowe trochę znaczenia. Tak, uważam, że oba te słowa są synonimami słowa cenny, tyle tylko, że w różnym odcieniu znaczeniowym tego właśnie słowa. I ważny jest synonimem wtedy, kiedy myślimy o cenności pomysłu, inicjatywy, idei i tak dalej, i wartościowy, który może być i do tej sytuacji odniesiony, a także do znaczenia słowa cenny w ściślejszym już związku ze słowem cena.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

22 minuty po 9:00 słuchacie porannego programu Radia Emaus. Już niebawem w Poznaniu rozpoczną się targi Viva Seniorzy. Po raz 15 zresztą. Ja mam jedno podwójne zaproszenie do rozdania, ale żeby nie było tak łatwo, trzeba będzie odpowiedzieć na jedno bardzo proste pytanie, które za chwilę zadam, omawiając to, co trzeba napisać w treści wiadomości tekstowej, konkursowej wiadomości tekstowej, którą należy wysłać pod numer 7148. Koszt wysłania takiej wiadomości to tylko złoty 23. W treści proszę wpisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko wraz z adresem mailowym i na końcu proszę napisać, kiedy w Poznaniu rozpoczną się targi Viva Seniorzy. Czas start 7148 to numer naszej SMS-owej linii konkursowej. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: rana.
1: Viwa seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viwa seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
8: To jeszcze w nawiązaniu do tej reklamy, której przed chwilą słuchaliśmy. Targi Viva Seniorzy już niebawem w Poznaniu. Dziś do zdobycia jedno podwójne zaproszenie na te targi. Wystarczy wysłać do nas SMS na numer 7148. W jego treści napisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko wraz z adresem mailowym i na końcu proszę napisać odpowiedź na pytanie. A pytanie brzmi, kiedy w Poznaniu rozpoczynają się targi Viva Seniorzy. Pytanie niezwykle proste, odpowiedź nie powinna sprawić wam absolutnie żadnej trudności. 7148, pod ten numer proszę wysłać SMS-a. Tylko w Radiu Emaus wiadomości z pierwszej ręki, o czym będzie dzisiaj donosić to złe słowo, o czym będzie dzisiaj informować Radio Emaus, o tym już Piotr Wielicki. Witaj Piotrze.
9: Witaj Tomku. No donosił nie będę, może będę informował, bo z tymi donosami to różnie bywa. Poznań, w Poznaniu niewielkie jest na razie zainteresowanie transkrypcją zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci, mimo że Poznań uznaje takie akty. Przez ostatnie półtora miesiąca było 16 takich spraw, a w tej chwili 5 wniosków czeka na wpisanie do polskiego rejestru. No teraz dobra informacja dla tych, którzy lubią jeździć na łyżwach, ponieważ w sobotę poznańskie ośrodki sportu i rekreacji oficjalnie otwierają w Poznaniu sezon łyżwiarski i ruszają dwa obiekty, lodowisko Malta i lodowisko w hali sportowej Wilda. O tym oczywiście więcej w naszych informacjach. Rozpoczął się nowy rok akademicki na Politechnice Poznańskiej. No i tutaj tylko powiem, że w związku z rozwojem nowych technologii ta uczelnia poszerzyła ofertę o 3 nowe kierunki. To są inżynieria mechaniczna, mikroelektronika i komunikacja cyfrowa oraz technologie kwantowe. Cóż jeszcze powiemy? W Leszno chce rozbudować cmentarz komunalny przy ulicy Osieckiej, ponieważ na tym obecnie zaczyna brakować miejsca. No i przy okazji również w pewnym oddaleniu od cmentarza, ale niedaleko, ma powstać taki cmentarz, takie grzebowisko dla zwierząt domowych. I to w takim skrócie. Wszystko na razie.

Pan Zenek napisał SMS-a do nas z informacją, że targi Viva Seniorzy rozpoczynają się jutro i potrwają do soboty. Właściwie to nie była informacja, tylko odpowiedź na pytanie, które zadałem, pytanie konkursowe. Pan Zenek otrzymuje zaproszenie na targi Viva Seniorzy. Co więcej, będzie mógł na nie pójść razem z osobą towarzyszącą. Zachęcam do zapoznania się z programem tych targów, gdyż jest naprawdę atrakcyjny. Zresztą jak w roku ubiegłym. W tym roku to już 15. edycja. Zapraszam serdecznie, panie Zenku. Za chwilę wysyłam do pana wiadomość mailową, tym razem z załącznikami, a w tych załącznikach jest to jedno zaproszenie właśnie. Właściwie są dwa załączniki, dwa pojedyncze bilety, które można potraktować jako jedno podwójne zaproszenie. Zapraszam serdecznie, a tych, którzy chcą otrzymać jeszcze jedno zaproszenie na targi Viva Seniorzy, zapraszam jutro do słuchania porannego programu Radia Emaus. Po raz ostatni już na naszej antenie będzie można je zdobyć.

Dziś ostatni dzień, kiedy będzie można nacieszyć się piękną, słoneczną pogodą i wysoką temperaturą. Jutro już ta temperatura spada co najmniej o 17 stopni, no nie, żartowałem, o 7 stopni, no ale i tak już będzie nieprzyjemnie, będzie bardzo, mimo że to październik, będzie bardzo listopadowo, no ale myślę, że trzeba będzie po prostu poszukać pozytywnych aspektów tego stanu pogodowego rzeczy, które nam tu od jutra nastania. Za chwilę Kuba Antkowiak, który w związku z tą kwestią będzie starał się was podtrzymywać na duchu. Ja serdecznie dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro z samego rana. Do usłyszenia. Mówi Tomek Wandal.

Radio Emaus na dobry dzień. Reklama. Wyobraź sobie 19-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.

0: 33 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
1: W Poznaniu rusza międzynarodowy konkurs skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na poznańskim Świerczewie coraz bardziej zaawansowana. Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego zaprasza na piknik rodzinny z mazurkiem u Wybickiego.

0: Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod batutą Łukasza Borowicza. W programie znalazły się m.in. utwory Antoniego Szałowskiego i Grażyny Bacewicz. Trwa budowa Świerczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Buczka w Poznaniu. Nowa infrastruktura ma być przeznaczona do gry w piłkę nożną, badmintona, tenisa ziemnego i tenisa stołowego. Na tym etapie niemal gotowe jest boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 na 62 metry, informuje Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
1: Dobiega końca również budowa boiska do badmintona. Do tego wybudowany zostanie jeszcze kort tenisowy oraz ustawiony stół do gry w tenisa stołowego. Wykonawca przygotowuje też podłoże, na którym zamontowane zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. Oprócz infrastruktury sportowej postępuje też budowa nowej infrastruktury pieszo-rowerowej.
0: Zaplanowano także montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych i stojaków rowerowych. Teren zostanie uzupełniony o 13 nowych drzew. A w sobotę poznańskie ośrodki sportu i rekreacji oficjalnie otwierają nowy sezon łyżwiarski. Od tego dnia będzie można się poślizgać na lodowiskach nad Maltą oraz w wielofunkcyjnej hali sportowej Wilda. Z tafli na Malcie będzie można korzystać codziennie od 8 do 22, a w piątki i soboty obiekt będzie działał godzinę dłużej, aż do 23. Natomiast obiekt w hali sportowej Wilda pierwszego dnia będzie działał od godziny 16, a w kolejne dni od 7 do 21.45. Mieszkańcy Wielkopolskiej Brodnicy znów upamiętnią generała Józefa Wybickiego. Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy wprowadzenia Mazurka Dąbrowskiego do polskich szkół, Stowarzyszenie Miłośników Dziedzictwa Narodowego imienia generała Józefa Wybickiego organizuje piknik rodzinny z Mazurkiem u Wybickiego. Przy budynku szkoły w Brodnicy będzie można wysłuchać koncertu orkiestry Dętej Szczępinia oraz zatańczyć poloneza, zapowiada prezes Stowarzyszenia Wiesława Franczak.
2: Będą liczne atrakcje dla rodzin, dla dzieci, dla osób dorosłych, warsztaty m.in. z kaligrafii, warsztaty tematyczne, kąciki zabaw.
0: Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę i rozpocznie się o godzinie 11 złożeniem kwiatów przy nagrobku Wybickiego. Wstęp na piknik jest wolny.
3: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Przyjaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością również 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, biometr także jest umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po 10 kłania się środek dnia po raz pierwszy dzisiaj. Kuba Natkowiak, a także Piotr Wielicki. Jesteśmy z wami na posterunku, no i mówimy dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Była piękną kobietą z Antiochii, kurtyzaną, która pewnego razu przyszła do świątyni w czasie kazania biskupa Nonusa i poprosiła go o chrzest. Potem udała się do Jerozolimy, gdzie w przebraniu mężczyzny prowadziła aż do śmierci, to jest do około roku 457, ascetyczne życie. Tak, dzieje świętej Pelagii pokutnicy potrafią działać na naszą wyobraźnię. To jednak, co jest w tej historii naprawdę istotne, to ukryte jest nie w owym spektakularnym nawróceniu grzesznicy, tylko w reakcji pobożnych mężów. Zanim bowiem trafiła ona do tej świątyni, wcześniej ostentacyjnie przed nią przejechała na osiołku, a jej nagie i kształtne ciało było wyraźnie widoczne pod ubraniem. I co zrobili wtedy wszyscy mężczyźni zebrani na placu przed kościołem? Spuścili ze wstydem oczy. Jedynie biskup Nonus stał i patrzył, a patrzył z czystą radością, bez żadnych podtekstów. Zrozumiał bowiem w tej jednej chwili, że ta kobieta włożyła więcej wysiłku w to, by podobać się mężczyznom, niż on, biskup, żeby stać się radością swojego Stwórcy. I chyba to właśnie spojrzenie, pozbawione pożądliwości, za to pełne uwielbienia dla Boga, który takie rzeczy w takiej sytuacji potrafi objawiać, to spojrzenie naprawdę zaintrygowało tę kobietę. Zaintrygowało tak bardzo, że weszła do świątyni jako Małgorzata, to jest Perła, a opuściła ją już jako Pelagia, czyli ta, która wypływa na głębie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minuty po godzinie 10:00 za nami na naszej antenie mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, a muzycznie za nami Terry Swims, Mr. Know It All. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Co widzimy? Widzimy, że dzisiaj czwartek, 8 października. Imieniny dzisiaj obchodzą m.in. Brygida, Marcin, ale także Ludwik. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o nietypowe święta. Mamy dzisiaj 3. Światowy Dzień Ośmiornicy, Międzynarodowy Dzień Podologii, a także Światowy Dzień Wzroku. No i widzę, że mamy dzisiaj takie przysłowie. Po świętej Brygidzie babie lato przyjdzie. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Marka Grechuty i myślę, że wszyscy, albo prawie wszyscy je znamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Co będzie w muzycznej podróży w czasie, o tym się przekonacie już za moment, bo o 10:30 w nią właśnie wyruszamy. Ale zanim Mr. i Broken Wings.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: W której parafii archidiecezji poznańskiej zbierają na remont dachu kościoła, a w której szykują się do odpustu albo koncertu? Gdzie działa parafialny teatr, gdzie odbywa się przegląd piosenki maryjnej, w którym sanktuarium jest cudowny obraz i czym słynie? Wszystkiego dowiecie się z programu U proboszcza w parafii, który co tydzień gości na naszej antenie i stara się przybliżać codzienne życie parafii archidiecezji poznańskiej oraz starań ich proboszczów. Zapraszamy w każdy czwartek o 12.30.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
7: Dziesiąta 30, muzyczna podróż w czasie startuje. Dzisiaj przygotowałem dla Was dwa wydarzenia. Najpierw rok 2007, premiera singla Rosie Murphy, Let Me Know, a także rok 1950, urodziny Roberta Bella, znanego jako Cool, który to artysta występuje w grupie Cool and the Gang. Zagramy Celebration, jeden z najbardziej znanych utworów tego zespołu. Więc dzisiaj taka dosyć taneczna muzyczna podróż w czasie. Ja myślę, że co, gramy, nie gadamy, a przede wszystkim słuchamy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 11. Za nami na naszej antenie muzyczna podróż w czasie. Dzisiaj bardzo taneczna, a muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory prosto z Polski. Z jednej strony Kuba i Kuba, stygnie lata, z drugiej strony Republika i odchodząc. My oczywiście jeszcze nie odchodzimy, bo jesteśmy przynajmniej w paśmie w środku dnia z wami do godziny 14.30. Ale co w najbliższym czasie pojawić na naszej antenie? Na pewno pojawią się najnowsze informacje. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki, także jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, ale także z tym, co globalne, zapraszamy was bardzo gorąco. Godzina 11, najnowsze informacje, ale zanim informacje, to oczywiście, że pogramy tym razem na naszej antenie The Cranberries.

Radio Emaus. W środku dnia. Let's go.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Neonet, Neonet.
3: To korzyści pełen sklep.
2: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
4: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
2: Neonet.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
7: Sejm będzie dziś głosował nad ustawą antyalkoholową. Powiat poznański rozdaje czujki dymu i czadu. Leszno chce wybudować ring wokół osiedla przyjaźni. Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Zaproponowane przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol. Polskie Stronnictwo Ludowe uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ustawa może zostać przyjęta głosami posłów PiS.
6: Informacje z regionu.
7: Po raz kolejny powiat poznański rozdaje mieszkańcom czujki dymu i czadu. 17 odsłon.

0: Konkurs polega na wypełnieniu ankiety i wymyśleniu hasła promującego powiat poznański. Komisja będzie losować szczęśliwych zwycięzców co 2 tygodnie. Konkurs potrwa do końca roku. Leszno musi zmagać się z budową ringu wokół osiedla Przyjaźni. O planach miasta mówił podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami prezydent Grzegorz Rusiecki. Największym wyzwaniem będą kwestie własnościowe. Części terenu nie można bezpłatnie przejąć, mówi Grzegorz Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.
1: Część nieruchomości ma bowiem nieuregulowany stan własnościowy, a w gruntach występują udziały wielu osób. W związku z tym wstępna koncepcja przebiegu drogi jest już przygotowywana, a miasto rozmawia z leszczyńską spółdzielnią mieszkaniową na temat odpłatnego przejęcia terenu.
0: Inwestycja prawdopodobnie będzie gotowa w 2028 lub 2029 roku.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: W związku z przypadającym 14 listopada Światowym Dniem Ubogich, poznańska Caritas przygotowuje zimową pomoc dla osób ubogich, samotnych i doświadczających bezdomności. 15 listopada organizacja zaprasza osoby potrzebujące na pielgrzymkę do Częstochowy. W listopadzie i grudniu przekaże potrzebującym zimowe pakiety. Trafią one do osób korzystających z Centrum Pomocy Osobom w Kryzysie Bezdomności i wspieranych przez Caritas Jadłodajni. Pomoc ma też dotrzeć do osób, które przebywają w pustostanach, lasach czy na działkach. W pakietach znajdą się ciepłe skarpety, bielizna, rękawiczki, czapki, szaliki, termosy, koce i ciepła odzież. Dary można przenosić do centrali Caritas w poniedziałki i wtorki od 8 do 14.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 15 stopni Celsjusza. Wiatr wieje również z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1005 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, biometr także jest umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 5 minut po godzinie 11, cały czas kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, jestem z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Błogosławiony Pius IX. Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od grzechu. Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach i krajach zagościł pokój, gromadźcie się wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na to, jak jesteście utrudzeni.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 20 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Myśli Świętych, a za nami chłopcy z Placu Broni. Kocham wolność. A przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co piszczy w poznańskiej kulturze, a dzieje się naprawdę bardzo dużo, jak to zawsze w Poznaniu. No ale zanim kultura, no to oczywiście, że pogramy, no i patrzymy, co teraz na naszej playliście zagramy, a teraz pojawi się Somber i My Body Isn't Ready, 11.30, serwis kulturalny. Zapraszamy.

0: Emaus. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
6: Autopromocja. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
8: 11.30, czas na kulturę. Zapraszam Was na parę wydarzeń, na które możecie się dzisiaj wybrać w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od koncertu Café Bodo, który to koncert odbędzie się o godzinie 19, a miejsce to Kinoteatr Apollo. Café Bodo to niezwykły koncert, w którym Eugeniusz Bodo i Hanka Ordonówna ożywają na scenie, śpiewając swoje największe przeboje, a znakomici artyści wcierają się w rolę słynnych postaci. Tadeusz Seibert, finalista 10. edycji The Voice of Poland, występuje jako tytułowy Bodo, a Emilia Czekała zachwyca swoim głosem jako Hanka Ordonówna. Całość dopełniają sentymentalne dźwięki orkiestry symfoników bydgoskich pod batutą Marka Czekała. Koncert Café Bodo dziś o 19 w Kinoteatrze Apollo. Teraz również zapraszam Was na koncert, ale tym razem będzie mocno rozrywkowo. Dzisiaj w klubie Dwa Progi w Poznaniu wystąpi zespół Metro, trasa 365 widoków na przyszłość. Czterech muzyków, kilkanaście koncertów i właśnie 365 widoków na przyszłość. Po wiosennej trasie i letnim sezonie festiwalowym zespół Metro, autorzy przebojowych singli Nic nie płonie, Hej Aloszka czy Tak, tak, tak, zaprasza na kolejne koncerty klubowe. Tym razem będą one podsumowaniem najbardziej intensywnego roku w dotychczasowej karierze grupy. Roku, w którym ukazały się doskonale przyjęte single i roku, w którym swoimi działaniami zespół przypieczętował tytuł nadziei polskiej muzyki. W końcu roku, który wciąż trwa i przyniesie jeszcze niejedną niespodziankę z obozu zespołu Metro. Koncert Metro, zespołu Metro, trasa 365 widoków na przyszłość, dziś o godzinie 19 w poznańskim klubie Dwa Progi. No i na koniec koncert również, ale tym razem zaproszę Was na koncert John Anderson and the Band Geeks. To wydarzenie odbywa się o godzinie 20, a miejsce to Międzynarodowe Targi Poznańskie, a dokładniej Sala Ziemi. John Anderson to postać doskonale znana wszystkim wielbicielom rocka i rocka progresywnego. Wraz z basistą Chrisem Squierem założył jeden z najważniejszych zespołów progresywno-rockowych Yes. No i na koncercie pojawią się na pewno utwory zespołu Yes, ale i nie tylko, także zapraszam Was na to wydarzenie. John Anderson, czyli wokalista zespołu Yes i jego The Band Geeks performing Yes Epics, Classics and More dziś o 20 w Sali Ziemi na Międzynarodowych Targach Poznańskich. To wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym przedpołudniowym. Kolejny popołudniowy już o 16.30. Również Was na niego zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 14 minut zostało do godziny 12. Za nami pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, a muzycznie pojawił się Ronan Keating, później Anastasia, to była reprezentacja lat 2000, a za nami to I Can't Stop Loving You, to jest jeszcze końcóweczka lat 80. A przed nami punktualnie o godzinie 12 pojawi się Anioł Pański, a następnie najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, a teraz pogramy po polsku i nieco spokojniej. Perfekt. Kołysanka dla nieznajomej.

0: swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Areszt, zablokowanie numeru alarmowego w Gostyniu. Fragment ulicy Opolskiej w Poznaniu zamknięty dla ruchu. Kolejny atak ucznia w szkole na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje. Blokowanie numeru alarmowego 112 może skończyć się więzieniem. Taką karę odbędzie mieszkaniec Gostynia, który w ubiegłym roku przez ponad miesiąc utrudniał działalność Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Jak wyjaśni oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu Monika Curyk, początkowo wymiar kary był łagodniejszy.
3: Za popełnione wykroczenie sąd wymierzył mu karę grzywny. Mężczyzna nie uiścił jednak zarządzonej należności. W związku z niewykonaniem kary sąd wydał zarządzenie o jego doprowadzeniu do zakładu karnego. Policjanci zatrzymali 51-latka i doprowadzili do zakładu karnego w Rawiczu. Tam odbędzie 10 dni zasądzonej kary zastępczej.
2: Funkcjonariusze przypominają, że na numer 112 dzwoni się tylko w sytuacjach zagrożenia. Za nieuzasadnione blokowanie linii grozi kara aresztu, pozbawienia wolności lub grzywny do 1500 zł.
1: Informacje z Poznania.
2: Od godziny 6 rano dziś ulica Opolska w Poznaniu jest całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od Jesionowej do Jarzębowej. Przyczyną jest awaria kanalizacji. Na czas zamknięcia wyznaczono objazd ulicami Kołłątaja, Bohaterów, Westerplatte, Jesionową i Opolską. Także dla komunikacji miejskiej. Jak długo potrwają utrudnienia, jeszcze nie wiadomo.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wielkopolscy funkcjonariusze znów uderzyli w nielegalny hazard. Służba celno-skarbowa z wielu województw wraz z policją przeprowadziła skoordynowaną operację polegającą na przeszukaniu kilkudziesięciu miejsc. Mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
4: W wyniku wspólnych działań zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające. W 51 wytypowanych punktach zatrzymano łącznie 58 osób w wieku od 19 do 72 lat.
2: W wyniku podjętych czynności zabezpieczono ponad 500 000 zł. 7 osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzania i prowadzenia nielegalnych gier na automatach. Wśród zatrzymanych znalazł się także 19-latek, za którym wydano list gończy. Funkcjonariusze podkreślają, że sprawa jest rozwojowa.
1: Informacje z kraju.
2: Zmarła woźna ranna po ataku ucznia w Leszczydole Nowinach na Mazowszu. Dziś zaatakował ją absolwent placówki za pomocą niebezpiecznego narzędzia. 37-letniej kobiety mimo reanimacji nie udało się uratować, mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka mazowieckiej policji, podinspektor Katarzyna Kucharska.
5: Z tego, co mi przekazano, najbardziej ranna była właśnie kobieta 37-letnia. Jej stan był najbardziej poważny. Wiele czasu trwała reanimacja i próba ratowania jej życia. Nie udało się. Pozostałe osoby to nauczycielka i dyrektor. Z tego, co wiem, mają lżejsze obrażenia.
2: Wczoraj do ataków nastolatków dochodziło w innych szkołach na Mazowszu, w Sierpcu i w Ostrołęce. W tej ostatniej uczeń ostrym narzędziem ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana. Biometr również jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pragnienie. Głębokie, palące i nieustępliwe popycha nas do wytrwałych poszukiwań, proszenia, czekania. Przełknięcie wstydu stania pod drzwiami. Czasem czujemy tylko, że pragniemy czegoś więcej, ale nie umiemy określić czego. Jezus podpowiada, by pragnąć Ducha, by to o Niego usilnie prosić. On jest tym, którego najbardziej chce dawać nam Bóg, nasz Ojciec. On wie, jak odpowiedzieć na nasze pragnienia. Czego pragnę najgłębiej? Czy mam odwagę o to zabiegać?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 12. Za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, a za nami Wojciech Baranowski i sierpień, mimo tego, że mamy październik, chociaż w sumie temperatury, no powiedzmy sobie, że jak jest chłodny sierpień, no to również się tutaj łapią. Już za moment na naszej antenie, no 12.30 kolejny odcinek audycji U proboszcza w parafii. Zapraszam w imieniu autorki tego programu, czyli Lili Łady. Zapraszam Was bardzo gorąco, a teraz na naszej antenie Nelly Furtado.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Wow, wow, wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Neonet. Neonet.
8: Do korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
7: Neonet.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. U proboszcza w parafii. Zaprasza Lilia Łada.
10: Poznań Katarzys Festival, 25-lecie parafii świętej Faustyny w Grodzisku Wielkopolskim. Zbliżający się ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej w Pniewach, poświęcenie domu matki i dziecka w Kiekszu oraz kolejne spotkanie klubu książki w parafii imienia Jezus na Łacinie w Poznaniu. Jak zawsze wiele się dzieje u proboszczów w parafiach archidiecezji poznańskiej.
0: U proboszcza w parafii.
10: W Poznaniu od 5 października trwa 9. Poznań Katarzys Festival. Miłośnicy muzyki z początków chrześcijaństwa mieli już okazję wysłuchać koncertu poświęconego Johnowi Dowlandowi oraz śpiewu Cystersów w wykonaniu Marcela Peresa i chóru festiwalowego. Dyrektor festiwalu Jan Kiernicki szczególnie zaprasza na dzisiejszy koncert w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia przy ulicy Szewskiej w Poznaniu, podczas którego wybrzmi muzyka Hildegardy z Bingen.
11: Wiecznej mniszki z XII wieku, autorki traktatów z dziedzin teologii, medycyny, botaniki, ziołolecznictwa, która otrzymywała wizję mistyczną i je spisywała, ale również była kompozytorką. Pisała niesamowitą muzykę. Niektórzy uważają, że pod wpływem natchnienia.
10: Jej muzyka zostanie przedstawiona w sposób eksperymentalny, bo elementom śpiewu ludowego będzie towarzyszyć muzyka elektroniczna. Pełen program festiwalu znajduje się na jego stronie.
0: U proboszcza w parafii.
10: Jeszcze do 17 października można nadsyłać zgłoszenia na ogólnopolski przegląd piosenki maryjnej, który odbywa się w Pniewach. Organizują go dwie tamtejsze parafie oraz Centrum Kultury Miasta i Gminy Pniewy. Sam przegląd odbywa się 24 października, a jak to się wszystko zaczęło, mówi Paulina Królak, pomysłodawczyni przeglądu.
12: Ja sama jako mała dziewczynka jeździłam często na różne przeglądy piosenek religijnych. Bardzo miło wspominam Śremsong. No i wówczas, kiedy tam byłam, to zawsze gdzieś tak w moim sercu było takie pragnienie, że ja bym chciała coś takiego stworzyć u siebie w parafii. No chyba musiał przyjść odpowiedni czas, musiałam dojrzeć i też tak się stało. Przyszedł do nas wspaniały ksiądz proboszcz, który ogarnia naprawdę dwie pniewskie parafie, a to nie lada wyzwanie. Więc poszłam po prostu do księdza proboszcza, do księdza Wojciecha. Wojciecha z takim pytaniem, czy moglibyśmy coś takiego zorganizować u nas w parafii. Przede wszystkim, żeby to właśnie był dzień taki wspólnotowy, żeby to nie był tylko taki dzień, gdzie dzieci przyjadą, czy też dorośli, młodzież z taką intencją, ja chcę wygrać, ja chcę tu przyjechać z nagrodą. Nie o to nam głównie chodzi. Miło jest to, jak ktoś wygra, ale bardziej nam chodzi o to, żeby ta młodzież, te dzieci, te osoby dorosłe dawały przykład po prostu swoim świadectwem innym ludziom, co w dzisiejszych czasach myślę, że jest bardzo ważne i bardzo istotne. No i to tak właśnie zakorzeniło się we mnie gdzieś tam już od tych najmłodszych lat i na całe szczęście mamy takiego cudownego księdza proboszcza, który powiedział do mnie: okej, Paulina, działamy i tak już działamy właśnie przez 5 lat.
10: Termin przeglądu, październik, nie jest przypadkowy. Październik jest przecież miesiącem Maryi i to dlatego właśnie wtedy soliści, zespoły muzyczne oraz schole śpiewające pieśni ku jej czci są zapraszane do Pniew.
12: Wszystko odbywa się jednego dnia. Ciężko dokładnie powiedzieć, o której godzinie to się wszystko zacznie, ponieważ zawsze to jest związane z tym, ile osób, ile grup się zgłosi. Ale mamy już doświadczenie z poprzednich lat, dlatego mogę tak zdradzić, że zazwyczaj to wydarzenie rozpoczyna się plus minus około godziny 9-10. Na początek jest przyjęcie wszystkich uczestników i później są konsultacje z akustykiem, a następnie rozpoczynamy już oficjalnie przegląd ogólnopolski piosenki maryjnej. Dodatkowo później jest przerwa, podczas przerwy, gdzie jest oczywiście czas na posiłek, to także uczymy się tegorocznego hymnu, przeglądu, no i robimy takie małe przygotowanie do mszy świętej, więc ta przerwa pomiędzy jedną częścią przeglądu a drugą częścią jest dosyć długa i później właśnie oprawę muzyczną całej mszy świętej przygotowują sami uczestnicy.
10: Szczegóły przeglądu są dostępne na stronach obu parafii w Pniewach.
0: U proboszcza w parafii.
10: Parafia pod wezwaniem świętej Faustyny w Grodzisku Wielkopolskim 4 października świętowała 25-lecie. Z tej okazji została tam odprawiona msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. Czy 25 lat to dużo, czy mało? Mówi ksiądz Piotr Przydrożny, proboszcz parafii.
13: Zależy jak spojrzeć. Jeżeli się patrzy na historię Kościoła, to nie jest dużo, no ale dla nas to jest dla siebie całe istnienie, jakie tutaj mamy, nie? 25 lat. W tej chwili my jesteśmy w takim położeniu, że główne nasze zadanie to jest rozszerzenie, dokończenie, można powiedzieć, budowy Kościoła. Jest Kościół, co prawda, ale musimy go powiększyć, ponieważ całe budownictwo w Grodzisku w zasadzie skupia się tutaj na naszym terenie. Ta parafia się nieustannie powiększa, no i w zasadzie to powoduje to, że przybywają ludzie z różnych stron kraju i nie tylko kraju, no więc w jakiś sposób trzeba ich tam duszpasterstwem też objąć. Właśnie w ten sposób, żeby ich w jakiś sposób przyciągnąć i zintegrować wokół parafii.
10: A czego można życzyć parafii z okazji 25 lat istnienia?
13: Tego, żeby patronka prowadziła nas tak, jak do tej pory to się działo. Ja tu co prawda jestem proboszczem dopiero 5 lat, także w pewnym sensie można powiedzieć, no jedna piąta tego, co istniało. I żeby pozwoliła nam zbudować ten gmach widzialny i to, co jest niewidzialne i nawet chyba ważniejsze, no bo ważniejszy jest ten kościół przez duże K z tych ludzkich cegieł niż ten, który budujemy. No, miejmy nadzieję, że jedno pójdzie w parze z drugim.
10: I oczywiście tego księdzu proboszczowi oraz wszystkim parafianom z parafii świętej Faustyny życzymy z całego serca.
0: U proboszcza w parafii.
10: 8 października arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, poświęci Dom Matki i Dziecka w Kiekszu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Placówka niedawno przeszła generalny remont i jest w stanie przyjąć 13 mam z dziećmi, ale obecnie przebywa tam tylko jedna. Problemem jest finansowanie, a dokładniej rzecz biorąc wyegzekwowanie pieniędzy od gmin i powiatów na utrzymanie ich mieszkańców, jak tłumaczy siostra Martyna.
14: Dzisiaj nie ma obowiązku stałego i często osoby zmieniając miejsce po raz kolejny są w innym terenie, często w innej części Polski. Potem jak dochodzi sprawa finansowania, kto ma płacić za pobyt mamy? Gmina, którego terenie czy powiatu mieszkała aktualnie, czy na terenie, którym mieszkała kiedyś i ma stałe zameldowanie?
10: Dlatego siostry założyły zbiórkę na portalu Się Pomaga. Chcą za zebrane środki opłacić rachunki, kupić żywność, środki czystości, leki czy pieluszki. Wszystko to, co jest niezbędne, by móc opiekować się większą liczbą kobiet z dziećmi niż jedna. To tym pilniejsze potrzeby, że zbliża się zima, pora roku, gdy znacznie więcej kobiet z dziećmi szuka miejsca schronienia.
0: U proboszcza w parafii.
10: Klub Książki Łacina znów zaprasza na spotkanie. Odbędzie się ono 10 października, a jego gościem będzie Michał Potocki, autor książki Malta, Święci i Diabły. Mówi Majk Urbaniak, który poprowadzi spotkanie.
15: Tym razem przyjeżdża do nas Michał Potocki, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej, zajmujący się tematyką międzynarodową, który napisał niedawno fascynującą książkę reporterską poświęconą Malcie, nie tej poznańskiej, ale tej na Morzu Śródziemnym. Książka jest zatytułowana Malta, Święci i Diabły. Świętych i diabłów można znaleźć wszędzie, ale Malta jest pod tym względem wyjątkowa, ponieważ cała tożsamość tego kraju, ale także w dużej mierze jego dziedzictwo materialne i architektura opierają się o tożsamość chrześcijańską. Maltanie uważają, że byli pierwszym schrystianizowanym narodem na świecie, schrystianizowanym jeszcze przez świętego Pawła. No a drugim elementem jest oczywiście bardzo długa i spektakularna obecność zakonu joannitów, zakonu rycerskiego, jednego z najbardziej słynnych zakonów rycerskich średniowiecznej Europy, którego dzieje się tak potoczyły, że koniec końców wylądował na Malcie, kierując swego czasu bohaterską obroną przed flotą turecką. I myślę, że każdy, kto na Malcie był, a z Poznania mamy bezpośrednie, wygodne połączenie na Maltę, wie, o czym mówię.
10: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. Wstęp wolny.
0: U proboszcza w parafii.
10: 17 października w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na osiedlu bohaterów II wojny światowej w Poznaniu będzie można posłuchać oratorium zatytułowanego Tchnienie. Jest ono poświęcone błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce. Opowiada o życiu, wierze i świadectwie kapłana męczennika oraz zaprasza do refleksji nad jego wciąż aktualnym przesłaniem – wiernością Chrystusowi, prawdzie i miłości. Wykonawcami oratorium będą chór i orkiestra Jordan, Anna Aleksandrowicz-Sopran oraz Aleksander Machalica, lektor. Kompozytorem i dyrygentem jest Tomasz Karwański. Libretto przygotowała Monika Wydrzyńska. Oratorium rozpocznie się o godzinie 19.
0: U proboszcza w parafii. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: 11 minut zostało do godziny 13. Za nami na naszej antenie kolejny odcinek audycji U proboszcza w parafii. Dziękuję w imieniu autorki tego programu, czyli Lili Łady. A za nami grupa Maroon 5, She Will Be Loved, to także Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Przed nami punktualnie o godzinie 13. Znowu Lilia Łada, ale tym razem będzie ona przedstawiać najnowsze informacje Radia Emaus. Przypominam, godzina 13. Właśnie te informacje, o tych informacjach usłyszycie. Ale zanim Lilia Mrozu ze swojej tegorocznej płyty Nie ma miejsca jak dom. Gramy ten utwór w tym momencie. Godzina 13. Najnowsze informacje.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Jutro w Poznaniu rozpoczynają się targi Viva Seniorzy. Powiat rozdaje czujki, dymu i czadu. Kolejne ataki nastolatków w szkołach to efekt brutalizacji życia, uważa psycholożka. Warsztaty, rękodzieło, porady zdrowotne, prawne oraz koncerty i bardzo dużo tańca. Jutro na Międzynarodowych Targach Poznańskich rozpocznie się kolejna edycja targów Viva Seniorzy. Każdy znajdzie tam coś dla siebie, zapewniała Natalia Tafelska, PR-owiec imprezy.
2: Jeżeli chodzi o strefę warsztatową, no to tutaj znajdziemy wiele perełek dla miłośników rękodzieła. Będzie można sobie uszyć własnoręcznie jesienną dynię, woreczek z ziołami, spróbować scrapbookingu.
1: Będzie też wiele innych atrakcji, które zazwyczaj uważa się za niewłaściwe dla seniorów. Ale walka z takimi przekonaniami to także jeden z celów imprezy, mówi Hanna Lisiecka, dyrektor targów Viva Seniorzy.
3: Przełamujemy te stereotypy, raczej skupiamy się na tym, że są to osoby dojrzałe, wolne, często już w wieku emerytalnym, które mają mnóstwo czasu wolnego, ale też przede wszystkim ogromne doświadczenie i pasję oraz chęć do działania. I to staramy się wykorzystać i zachęcić ich, żeby mogli wykorzystać to również na warsztatach, zobaczyć, czy znajdą coś ciekawego dla siebie, co będą mogli potem kontynuować.
1: Targi Viva Seniorzy będą się odbywać w pawilonie trzecim i potrwają do 11 października.
0: Informacje z powiatu poznańskiego.
1: Po raz kolejny powiat poznański rozdaje mieszkańcom czujki dymu i czujki czadu. Jesienią i zimą zatruć jest więcej niż w pozostałych porach roku. Dlatego właśnie taka akcja, tłumaczy starosta poznański Jan Grabkowski.
4: Nie tylko czujka czadu, ale także czujka dymu. Czujka czadu daje efekt jeszcze jeden, że jak coś, czego nie widać, bo dym widać, bo czadu nie widać, to jest cichy zabójca. Warto mieć w domu i jedno urządzenie, i drugie. My robimy konkurs, rozdajemy, namawiamy, wszędzie jesteśmy, gdzie trzeba. Ludzie są naprawdę

0: Informacje z kraju.
1: Kolejne ataki w szkołach i agresywne zachowania młodzieży to wypadkowa wielu zdarzeń i emocji, które otaczają młodych ludzi w realnym życiu i w internecie, ocenia dr Karolina Apelt z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psycholożka rozwoju wyjaśnia, że młodym ludziom coraz trudniej regulować stany emocjonalne, a wpływ na to mają informacje z sieci i mediów społecznościowych.
2: Także doświadczanie przemocy w przeszłości też zwiększa ryzyko, że ktoś też będzie później stosował zachowania agresywne, ale także powiedziałabym o pewnej brutalizacji życia współczesnego, z którą mamy niewątpliwie do czynienia.
1: Zdaniem psycholog do brutalizacji życia społecznego, także tego w internecie, przekłada się na agresywne zachowania w realnym życiu.
2: To bycie obserwowanym, co jest charakterystyczne też dla zachowań w sieci, że one nie znikają. Mówimy, co się raz pojawi w internecie, to już tam jest na zawsze, prawda? Więc stąd też taka świadomość tego, jak mocno oddziałują różne zachowania, także właśnie te przemocowe związane z mediami, z siecią.
1: Dziś w szkole podwyżkowym absolwent placówki zaatakował 3 osoby. Zmarła 37-letnia kobieta, a 2 inne zostały ranne. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek ranił w szkole 9 osób i się jeszcze samookaleczył.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana. Biometr również jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 6 minut po godzinie 13, środek dnia w Radiu Emaus. Cały czas trwa Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
2: Jezus mówi dziś nie do tłumów, ale do swoich uczniów, a więc do grupy przyjaciół i porównuje relacje z Bogiem do przyjaźni właśnie. Wie, że jest ona czymś, czego doświadczamy na różnych etapach życia. Jeśli potrafimy budować przyjacielskie relacje w codzienności i w nich prosić albo na prośby odpowiadać, to jest to nasze przygotowanie do czegoś większego i trudniejszego, proszenia o dary Ducha Świętego i działania w zgodzie z nimi. Pomyśl, o którą przyjacielską relację mogę dziś zadbać?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dobra muzyka w Radiu Emans.
2: Minuty po godzinie 13. Za nami na naszej antenie mini audycja 5 minut z Bogiem, a także tegoroczny hymn męskiego grania, nareszcie na czele męskiego grania Igor Herbut, Zalia, a także Vito Bambino. A ja zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl. Tam w zakładce, w sekcji Gość Dnia, na stronie głównej, możecie wysłuchać naszych porannych rozmów. Możecie wysłuchać rozmowy m.in. z aspirantem Martinem Halaszem z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Tematem rozmowy był sezon grzewczy, pożary i Czad. Możecie też wysłuchać rozmowy z Mariuszem Kubiakiem, dyrektorem Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. A także zapraszamy na rozmowę z doktorem Mateuszem Coftą i Natalią Dukiewicz z Fundacji Redemptoris Missio. Tematem rozmowy była akcja Opatrunek na Ratunek. Zapraszam do odsłuchu tych rozmów, które przeprowadziliśmy z naszymi gośćmi. Również możecie tych rozmów posłuchać, jeżeli nie chcecie, na stronie, chociaż oczywiście zachęcamy do tego, ale również zachęcamy Was do pobrania aplikacji mobilnej Radia Emaus na Wasze smartfony. Jeżeli chcecie być jeszcze bliżej Radia Emaus, zapraszamy do pobrania aplikacji. No i również zapraszamy, jeżeli jeszcze jakimś cudem tego nie robicie, do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych, Facebook, Instagram. Tam jesteśmy, no i również tam będziemy. Ale przede wszystkim działamy w eterze, no i gramy dalej. Tym razem duet Vicky Gamory Kaja, Ramię w ramię.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 19 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Alicia Keys, Aloy Black, a także duet Wiktor Waligura i Dryskal. Przypominam, że możecie nas informować na przykład o tym, co się dzieje na poznańskich ulicach albo na wielkopolskich trasach. Przypominamy nasz numer kontaktowy do Radia Emaus 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Również możecie się z nami kontaktować przez nasze media społecznościowe, Facebook, a także Instagram. Tam również jesteśmy, a przede wszystkim jesteśmy do waszej dyspozycji, jeżeli chodzi o informowanie o różnych sytuacjach. Jeżeli o czymś wiecie, śmiało nam dawajcie znać. My od razu te informacje przekażemy na antenie. I również, kto wie, może na przykład te informacje później pojawią się w głównym wydaniu wiadomości, które mamy od godziny 6 do godziny 19 na naszej antenie, ale przede wszystkim dawajcie nam znać, a może jeszcze raz przypomnę numer telefonu 601 077 033, a my gramy dalej, znowu tym razem pogramy po polsku. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna.

0: Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 14. Za nami na naszej antenie Sylwia Grzeszczak, tamta dziewczyna, za nami także Sanach i projekt Enklawa ITP ITD. Muzyka za nami, przed nami punktualnie o godzinie 14. Najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, ale także z tym, co globalne, słuchajcie naszych informacji. One startują już o godzinie 14, także zostańcie z nami. Pograliśmy po polsku, no to tym razem wybieramy się za granicę. Kogo widzimy? Widzimy na naszej playliście Hoziera i jego utwór Too Sweet.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama. Dobraj sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrody z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznaniacy upamiętnią Konrada Drzewieckiego. Nowa Nadzieja krytykuje władze Poznania. Premier Donald Tusk chce walczyć z radykalizacją młodzieży. Poznaniacy upamiętnią Konrada Drzewieckiego, choreografa, tancerza i twórcę Polskiego Teatru Tańca. W tym roku przypada setna rocznica jego urodzin. Z tej okazji Szkoła Baletowa przy Gołębiej, Teatr Wielki i Polski Teatr Tańca przygotowały liczne atrakcje, które rozpoczną się 14 października. Między innymi odsłonięcie ruchomej rzeźby Tlen, zapowiada dyrektorka placówki Iwona Pasińska.
2: Konrad byłby bardzo niezadowolony, gdybyśmy mu zrobili po piersie. Byłoby to zbyt trywialne, a uchwyciliśmy ruch, przejrzystość, lekkość. To nie my uchwyciliśmy, przepraszam, autor, profesor Tomasz Matusewicz, ale udało się zawrzeć wszystko to, o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o dziedzictwo i to, żeby było to piętno artystyczne.
1: 15 października w Szkole Baletowej rozpocznie się 4. Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego imienia Konrada Drzewieckiego. Z kolei w Fotoplastykonie Poznańskim do końca listopada można oglądać poświęconą mu wystawę.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznań nie jest przygotowany na wojnę z Rosją, tak uważają działacze Nowej Nadziei i przekonują, że władze stolicy Wielkopolski nie podejmują działań w tym kierunku. Kilka miesięcy temu zadali urzędnikom 14 pytań.
3: Jedno z pytań, które zadaliśmy, to było, czy miasto Poznań planuje rozbudowę przejść podziemnych w celu stworzenia dodatkowych miejsc doraźnego ukrycia lub ukryć. Na ten moment nie są planowane żadne działania. Taką odpowiedź dostaliśmy. Następne pytanie, czy miasto Poznań planuje dostosować istniejące ogólnodostępne przejścia podziemne do kategorii ukryć lub schronów? Obecnie miasto Poznań nie planuje działań polegających na dostosowaniu istniejących przejść podziemnych do kategorii schronów lub ukryć.
1: Mówił prezes partii Nowa Nadzieja w Poznaniu Robert Mendlewski. Z kolei członek partii Piotr Tuczyński przekonuje, że powinny być dostosowane przejścia podziemne na wypadek wojny.
4: Jeżeli nie mamy takich typowych schronów, budynki mieszkalne są budowane bez tych schronów, tak jak w niektórych państwach od razu już przy planie budowy to jest uwzględniane, u nas tego nie ma, no to jest takie najłatwiejsze miejsce. Na przykład na Ukrainie widzimy, że w Kijowie takimi miejscami schronienia są właśnie metra.
1: Działacze Nowej Nadziei krytykują również kolejny wyjazd Jacka Jaśkowiaka do Izraela. Prezydent poinformował o tym podczas targów Local Trends.
0: Informacje kulturalne.
1: Dziś w Poznaniu, Gnieźnie i Mieścisku rozpoczyna się Festiwal Literatury Europy Środkowo-Wschodniej Endemity. W tym roku pytanie o historię regionu i jego endemiczną literaturę nabiera szczególnej wagi ze względu na wojnę za wschodnią granicą.

0: przyczynami agresji w szkołach.
1: Te działania, które prowadzi policja, one ujmują sprawców, wykluczają już możliwość dalszego ich działania. Natomiast na pewno premier będzie chciał mówić o walce z przyczynami. Rola służb specjalnych w tym przypadku to ten wątek badania radykalizacji młodzieży, czy w ogóle radykalizacji, która może przynosić przemocowe zachowania. To też współpraca bardzo różnych instytucji państwowych, publicznych, samorządowych, rodziny, szkoły, kościoła, wszystkich tych, którzy odpowiadają za wychowanie dzieci.
0: Rano w Leszczydole na Nowinach absolwent podstawówki wszedł do budynku i ostrym narzędziem zamordował woźną oraz ranił 2 osoby. Wczoraj w szkole w Ostrołęce i w jej okolicy nastoletni napastnik ranił 9 osób. Policja udaremniła też kolejny atak nastolatka w sierpcu.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: Przejaśnienia w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 21 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1004 hektopaskale. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona umiarkowana, a biometr również jest umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 14, cały czas kłania się środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Pan Mariusz wita mnie serdecznie, a potem pisze, powiem wprost, bez owijania w bawełnę. Córka brała udział w ważnym dla niej konkursie i tak dalej. Przepraszam za ten uśmiech radiowy, ale jeżeli mówimy, że coś mówimy wprost bez owijania w bawełnę, to już właśnie przynajmniej troszkę w tę bawełnę owinęliśmy. Nie powiedzieliśmy tego od razu, tylko powiedzieliśmy, że powiemy to wprost. Nawet mówienie, że mówimy wprost, już jest mówieniem trochę nie wprost, ale to trochę tylko żart. Pytanie dotyczy czegoś innego. Córka pana Mariusza miała podać dwa synonimy wyrazu cenny i podała takie oto synonimy, ważny i wartościowy. Czy to są dobre synonimy? Otóż słowo cenny jest używane w różnych znaczeniach. Jeżeli myślimy wyłącznie o wartościowości, to niewątpliwie wartościowy będzie jednym z synonimów, a także innym synonimem będzie na przykład drogi. Drogi, cenny, wartościowy, czyli wart wiele, na przykład wiele pieniędzy. Ale słowo cenny odnosi się nie tylko do takiej pieniężnie wymiernej ceny. Odnosi się także do czegoś ważnego. Na przykład, kiedy mówimy o cennej inicjatywie, o cennym pomyśle, to wyceniamy to nie tyle w pieniądzach, ile właśnie w wadze. I w odniesieniu do takiego znaczenia słowa cenny, ważny będzie synonimem bardzo dobrym. Rzecz w tym, że my często mamy synonimy niedokładnie odpowiadające jakiemuś słowu i bardzo dobrze, bo gdyby dokładnie odpowiadały jakiemuś słowu, to po cóż one nam potrzebne? Tylko wprowadzające jakieś nowe trochę znaczenia. Tak, uważam, że oba te słowa są synonimami słowa cenny, tyle tylko, że w różnym odcieniu znaczeniowym tego właśnie słowa. I ważny jest synonimem wtedy, kiedy myślimy o cenności pomysłu, inicjatywy, idei i tak dalej, i wartościowy, który może być i do tej sytuacji odniesiony, a także do znaczenia słowa cenny w ściślejszym już związku ze słowem cena.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 23 minuty po godzinie 14. Za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, za nami także duet Zakopauer, Jania Dąbrowska, Kwiaty. No i już powolutku, słuchajcie, kończymy pasmo w środku dnia. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Byłem z wami od godziny 10 do 14.30. Dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, a także Lili Ładzie za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro również od 10 do 14.30, a dzisiaj od 14.30 będzie z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, a na sam koniec Survivor i Eye of the Tiger. Dzięki wielkie, słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Viva seniorzy! Już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października. Największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva seniorzy 2026. 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.

To się może dzisiaj udać, moi drodzy. Jakość powietrza może być znakomita, bo porywy wiatru na poziomie nawet 40 km na godzinę dzisiaj. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, no myślę, że nie za niskie, nie za wysokie, a będzie jeszcze rosło, bo 1004 hektopaskale teraz na barometrach. Jest ciepło i mokro, no i tylko mogą niepokoić te warunki biometeo. No ale z drugiej strony, jeśli sobie pomyślimy o tym, że jesteśmy w dobrym Radiu Emaus, że dobre nastroje tutaj mamy i że mam nadzieję, że wy też dobrze się z nami czujecie, no to myślę, że warto zadbać o to, żeby warunki biometeo dzisiaj poprawić. Czy to się uda zrobić? Nie mam pojęcia, ale będziemy się starać to zrobić. Mamy do dyspozycji dzisiaj do zachodu słońca trochę godzin, bo słońce zajdzie o godzinie 18.15, a wzeszło o 7.04. No trochę za krótko ten czas między wschodem a zachodem. Przydałoby się więcej tych luksów i tego słońca, żebyśmy bardziej tacy jacyś radośni byli. Mam nadzieję, że to też wam się udziela. Jeśli jest słońce, a nie jakaś szarówka, to może mamy bardziej, więcej pogody ducha w sobie, w środku. Arkadiusz Szymański, witam was serdecznie. Będziemy razem dzisiaj na dobre popołudnie. Dzień dobry.

13 minut brakuje nam do godziny 15. Moi drodzy, 17 października, więc już tuż, już lada moment, na warszawskim Torwarze wystąpi on. On, który za chwilę pojawi się na scenie Radia Emaus, Gips, pewnie go znacie. Zamknie tegoroczną aktywność koncertową artysty ten koncert właśnie na Torwarze. O godzinie 20 początek koncertu, Warszawa, 17 października. Jeśli chcielibyście się tam znaleźć, to myślę, że jest to jeszcze do zrobienia. Torwar dość pojemną sceną jest i tam spokojnie się zmieścicie, a bilety myślę, że jeszcze są. Także gdybyście chcieli się wybrać, to jest szansa. Jeśli się nie wybierzecie, to możecie Gipsa za chwilę u nas na antenie posłuchać. 8 października dzisiaj, nie wiem jakie macie plany na najbliższy czas. Dzisiaj to już jest czwartek, więc tak naprawdę jesteśmy chwilę przed weekendem i może właśnie ten weekend planujecie jakoś wyjazdowo. No, może to jeszcze nie jest wyjazd gdzieś do Warszawy, ale może na przykład chociaż jakiś spacer. Pogoda będzie do tego zachęcała, chociaż prognozy mówią o tym, że w najbliższym czasie ma padać deszcz. No ale wystarczy się odpowiednio ubrać i myślę, że deszcz też nie powinien być przeszkodą. Moi drodzy, no to Gips, nie wchodzi, niech wchodzi na scenę. No to wszedł.

szkole podwyżkowym nie żyje 37-letnia kobieta. Mówimy o tym dzisiaj w informacjach Radia Emaus i za chwilę o godzinie 15 też ten temat powróci, no bo to jednak ważna sprawa. Nie żyje 37-latka. Nowe ustalenia w sprawie ataku w szkole podwyżkowym. Te nowe ustalenia już za chwilę na naszej antenie. Lilia Łada i punktualnie o 15 informacje Radia Emaus. Zachęcam do tego, żebyście zostali z nami.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 17 sekund po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Leszno rozbuduje cmentarz przy ulicy Osieckiej. W Poznaniu ruszają sezonowe lodowiska. Sejm ponownie zajmie się prawem aborcyjnym. Las pamięci i grzebowisko dla zwierząt. Takie są plany rozbudowy cmentarza komunalnego w Lesznie. Władze miasta zauważają, że nekropolię przy ulicy Osieckiej trzeba powiększyć. Stąd decyzja o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania pozostałych terenów z zaplanowaniem wspomnianych dwóch nowych stref. Miejsce grzebowiska nie jest jeszcze przesądzone, mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
3: Z naszych analiz wewnętrznych wynika, że najlepiej byłoby urządzić je w północnej części cmentarza, oddalonej od tych miejsc, gdzie odbywają się pochówki ludzi. Na razie trudno tutaj mówić, czy to o kosztach, czy to o tym, jakiego rodzaju to będzie grzebowisko. To wszystko wykażą nam właśnie analizy i koncepcja.
2: Pomysł stworzenia grzebowiska i lasu pamięci wynika z zainteresowania mieszkańców. Do końca roku mają być znane analizy i koszty ewentualnej rozbudowy.
1: Informacje sportowe.
2: Poznaniacy znów będą mogli się poślizgać. W sobotę ruszają sezonowe lodowiska w stolicy Wielkopolski. Od tego dnia będzie dostępne lodowisko nad Maltą oraz wielofunkcyjna hala sportowa na Wildzie. Mieści się ona obok popularnej Chwiałki. Oprócz normalnego ślizgania się będzie można również potańczyć na lodzie, mówi rzecznik POSIR-u Filip Borowiak.
4: Co roku proponujemy naszym mieszkańcom na obu lodowiskach tak zwane ice party, czyli zabawę przy muzyce, którą zapewnia DJ. Są kolorowe światła, więc jest to taka, można powiedzieć, dyskoteka na lodzie. I te ice party będą także w tym sezonie. Kiedy będą się odbywały, to zapowiemy w mediach społecznościowych, także zapraszam do śledzenia.
2: Z tafli na Malcie będzie można korzystać codziennie w godzinach od 8 do 22. W piątki i soboty obiekt będzie działał godzinę dłużej. Lodowisko na Wildzie w soboty będzie działało od godziny 16. Pełen harmonogram i ceny biletów dostępne są na stronie miasta.
1: Informacje z Poznania.
2: Już jutro poznański Stary Rynek ozdobi kwietny dywan z wrzosów przedstawiający poznańskie koziołki oraz napis PBO. Wzór został wcześniej wybrany przez mieszkańców i mieszkanki miasta w głosowaniu. Do układania pachnącego i kolorowego obrazu może się włączyć każdy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, a chętni do układania kwietnego dywanu powinni się stawić na Starym Rynku obok fontanny Apolla. Do stworzenia obrazu posłużą kolorowe wrzosy. Będzie on przedstawiał poznańskie koziołki, a kwiaty po akcji trafią do mieszkańców Poznania.
1: Informacje z kraju.
2: Częściowe odstąpienie od karania za pomoc w aborcji oraz przywrócenie możliwości przerwania ciąży z powodu ciężkiej, nieodwracalnej wady płodu zakładają dwa projekty ustaw przyjęte przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw zmiany prawa aborcyjnego.

0: nóżki na grzędzie i dokuczacie młodym kobietom w taki sposób, że chcecie im zabrać prawo do tego, żeby mogły decydować o własnym życiu, o własnym ciele.
1: Kolejne posiedzenie Sejmu rozpocznie się 20 października.
2: To były informacje Radia Emaus.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Maksymalnie na termometrach w stolicy Wielkopolski zobaczymy dzisiaj 21 stopni Celsjusza, ale jest pewien paradoks, moi drodzy, bo zazwyczaj porywisty wiatr obniża temperaturę, którą widzimy na termometrach, a dzisiaj wiatr w porywach sięgnie nawet 40 km na godzinę. Natomiast odczuwalna temperatura będzie wyższa o 1 stopień jeszcze od tego, co będziemy widzieli na termometrach. 22 stopnie. Takiej temperatury odczuwalnej spodziewać się dzisiaj należy, natomiast w nocy będzie zdecydowanie chłodniej. W zasadzie zimno będzie, bo z tych 22 stopni zejdziemy do 5 stopni odczuwalnej temperatury, a więc naprawdę zrobi się zimno. W nocy nadal będzie niekorzystny biometr. Jutro dopiero o poranku poczujecie, że warunki biometeo się poprawią.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: wszystko dzisiaj tak szybko, jakoś szybko, nie było czasu nawet się na chwilę zatrzymać. No to teraz się zatrzymaliśmy. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, dzień dobry, Lilio.
1: Dzień dobry, Arku, ja się nie zatrzymałam, ja biegnę dalej, mnie tu nie ma.
0: Ja wiem, że ty biegniesz, ale ja właśnie chcę cię tak trochę przytrzymać, bo no, widujemy się w oka mgnieniu, jak mówiła poetka. No i dzisiaj mam też takie wrażenie, że nie bardzo mamy czas na to, żeby chociaż chwilę ze sobą porozmawiać. Będziemy dzisiaj rozmawiać na pewno jeszcze nie raz i z wami też, drodzy słuchacze, liczymy dzisiaj na jakieś interakcje, jak zazwyczaj to ma miejsce. 8 października dzisiaj, Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, my z wami na dobre popołudnie. No i teraz Mark Ronson i Miley Cyrus, czyli też taki duet.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Była piękną kobietą z Antiochii, kurtyzaną, która pewnego razu przyszła do świątyni w czasie kazania biskupa Nonusa i poprosiła go o chrzest. Potem udała się do Jerozolimy, gdzie w przebraniu mężczyzny prowadziła aż do śmierci, to jest do około roku 457, ascetyczne życie. Tak, dzieje świętej Pelagii pokutnicy potrafią działać na naszą wyobraźnię. To jednak, co jest w tej historii naprawdę istotne, to ukryte jest nie w owym spektakularnym nawróceniu grzesznicy, tylko w reakcji pobożnych mężów. Zanim bowiem trafiła ona do tej świątyni, wcześniej ostentacyjnie przed nią przejechała na osiołku, a jej nagie i kształtne ciało było wyraźnie widoczne pod ubraniem. I co zrobili wtedy wszyscy mężczyźni zebrani na placu przed kościołem? Spuścili ze wstydem oczy. Jedynie biskup Nonus stał i patrzył, a patrzył z czystą radością, bez żadnych podtekstów. Zrozumiał bowiem w tej jednej chwili, że ta kobieta włożyła więcej wysiłku w to, by podobać się mężczyznom, niż on, biskup, żeby stać się radością swojego Stwórcy. I chyba to właśnie spojrzenie, pozbawione pożądliwości, za to pełne uwielbienia dla Boga, który takie rzeczy w takiej sytuacji potrafi objawiać, to spojrzenie naprawdę zaintrygowało tę kobietę. Zaintrygowało tak bardzo, że weszła do świątyni jako Małgorzata, to jest perła, a opuściła ją już jako Pelagia, czyli ta, która wypływa na głębie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Melanie C śpiewała, że nigdy już nie będzie tak samo, a okazuje się, że na S11 może być tak samo. Jest korek przed węzłem Krzesiny, bo tam drogowcy pracują i na S11 przed węzłem Krzesiny na podkacie na tłok samochodowy. Droga Krajowa 92, jak podają motosygnały, Poznań Pniewy, w Gaju Wielkim wahadło, ruch wahadłowy i tam też drogowcy pracują, a na autostradzie A2 przed węzłem Wschód też korek na zjeździe na S5. Uważajcie na siebie, jedźcie ostrożnie, pamiętajcie, że inni uczestnicy ruchu też są istotni i warto na nich zwracać uwagę, żeby samemu bezpiecznie dojechać do domu, ale żeby też innym dać taką dozę bezpieczeństwa i bezpiecznego powrotu do domu albo do pracy. 24 minuty, w zasadzie już prawie 25 minut po godzinie 15.

0: kurami i spacery nad stawem. Tylko 55 km od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglass wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglass.pl.
2: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio

Może nie wszyscy słyszeli, że za naszym radiowym oknem raz po raz pojawia się Aleksandreta Obrożna. Taka papuszka zielona. Tak, i ona podobno tutaj normalnie gdzieś mieszka w okolicy. Ja pytałem pana profesora Piotra Tryjanowskiego, mojego serdecznego kolegę, czy to normalne, że taka Aleksandreta Obrożna się tutaj pojawia od czasu do czasu? Tak, no to jest gatunek inwazyjny i niestety, należy powiedzieć niestety, że się tutaj pojawia, ale piękna jest, muszę powiedzieć, i nasz kasztanowiec za oknem i ta Aleksandretta na nim, no naprawdę wygląda idealnie. Teraz akurat chwilowo jej nie ma, ale raz po raz przylatuje. Swego czasu zrobiliśmy chyba nawet zdjęcie, ja zrobiłem zdjęcie, było na naszej stronie internetowej. Jak tylko przyleci, może z koleżankami tym razem, to zrobię zdjęcie i będzie na pewno na naszej stronie internetowej. Jak tam u was, jeśli chodzi o ptaki za oknem? A może inne zwierzęta do was przychodzą? Kuna na przykład. No tak, miałem ostatnio doświadczenie z kuną, ale to nie jest mój przyjaciel. Już to jasno sobie uświadomiłem, że kuna nie jest moim przyjacielem. Niezależnie od tego, jakbyście to rozumieli, to ja powiem to wyraźnie do wszystkich słuchaczy i słuchaczek Radia Emaus. Jeśli mam dojechać na poranek do radia, no to kuna nie jest moim przyjacielem. Już mi to kiedyś uzmysłowiła.

czym jest senioralna mapa Poznania? No, ja nie za bardzo wiem tak naprawdę, ale wiem, co zrobić, żeby się dowiedzieć, czym jest senioralna mapa Poznania. Dzisiaj o godzinie 20.10, tuż po serwisie Radia Watykańskiego, audycja Dojrzali na fali, na którą zaprasza oczywiście Maciej Gładysz. Będzie też Wojciech Bauer z nim w studiu, ale nie tylko on. I będzie właśnie dzisiaj temat w audycji Dojrzali na fali o senioralnej mapie Poznania. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, to zachęcam do tego, żeby być blisko Radia Emaus o godzinie 20.10. Audycja nie tylko dla seniorów, od razu podkreślam, nie tylko dla seniorów, bo Dojrzali na fali to audycja dla seniorów oczywiście, ale też dla tych, którzy sympatykami seniorów siebie określają. To już dzisiaj o godzinie 20.10. Dojrzali na fali zaprasza Maciej Gładysz.

50 skrzypców, skrzypków i skrzypaczek, w tym 8 reprezentantów Polski, weźmie udział w konkursie, międzynarodowym konkursie skrzypcowym imienia Henryka Wieniawskiego. Ogromna ranga tego konkursu i przyciąga wybitnych wirtuozów skrzypiec z całego świata. I ten konkurs właśnie w Poznaniu to jeden z najstarszych i najbardziej renomowanych konkursów muzycznych na świecie. Może ktoś z was będzie słuchał tych pięknych wykonań muzyki Henryka Wieniawskiego na skrzypcach.

0: Reklama. Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach, stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Neonet, Neonet,
2: to korzyści pełen sklep.
1: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
3: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
1: Neonet.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: To już 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Niewielkie zainteresowanie transkrypcjami aktów ślubu w Poznaniu. Oborniki będą mieć nowoczesny dworzec. Rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. W stolicy Wielkopolski zainteresowanie transkrypcjami zagranicznych aktów małżeństw par homoseksualnych jest niewielkie. Szczegóły sprawdzał nasz reporter Mateusz Markiewicz.
3: Przez półtora miesiąca urzędnicy w Poznaniu dokonali wyłącznie 16 takich operacji. 5 wniosków czeka na wpisanie do rejestru w naszym kraju. Dla porównania Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu podaje, że w przeciągu roku rozpatrywanych jest 1500 wniosków o transkrypcję innych dokumentów zagranicznych. Poznań przez półtora miesiąca nie odmówił dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa pary homoseksualnej. Urząd robi to na podstawie rozporządzenia ministra cyfryzacji. Zmiana tych przepisów to odpowiedź na wcześniejsze orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warto przypomnieć, że oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego w Polsce w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych opiera się na kategorycznym sprzeciwie. Kościół konsekwentnie przypomina, że w świetle nauki chrześcijańskiej oraz artykułu 18 Konstytucji RP małżeństwo jest wyłącznie instytucjonalnym związkiem kobiety i mężczyzny. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Oborniki zyskają nowoczesny dworzec. Spółka PKP ogłosiła przetarg na budowę obiektu przy stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto. Nie będzie to jednak standardowa inwestycja, tylko pierwszy w kraju modułowy obiekt, który jako prototyp w ramach międzynarodowego projektu badawczego przetestuje proekologiczne rozwiązania na kolei. Przetarg obejmuje opracowanie koncepcji i same prace budowlane, wyjaśnia Justyna Gawron z Biura Komunikacji PKP.
4: Nowy dworzec zapewni podróżnym komfortową poczekalnię, toalety oraz dostęp dla osób o różnych potrzebach. W ramach inwestycji zagospodarowane zostanie również otoczenie obiektu, gdzie powstaną chodniki, zieleń, elementy małej architektury oraz zadaszona poczekalnia zewnętrzna.
2: Wizualizację nowego budynku przygotowali już eksperci z Politechniki Poznańskiej. Dworzec powstanie w sąsiedztwie modernizowanej linii kolejowej. Pasażerowie powinni móc z niego korzystać już w połowie przyszłego roku.
1: Informacje drogowe.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła remont nawierzchni na drodze krajowej nr 92 na odcinku Nekla-Starczanowo. Obecnie wykonawca przywraca tam stałą organizację ruchu, a jutro rozpocznie kolejny etap prac.
5: Obejmie on jezdnię północną na odcinku Gierłatowo-Zasutowo, czyli w kierunku Poznania. Na czas remontu ruch zostanie przeniesiony na jezdnię w kierunku Warszawy i będzie odbywał się na niej w obu kierunkach. Prace potrwają około 2 tygodni. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków.
2: Mówiła Alina Cieślak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Informacje o kolejnych etapach remontu będą podawane na bieżąco.
1: Informacje kulturalne.
2: Dziś w Poznaniu rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Najstarszy tego typu konkurs skrzypcowy na świecie, odbywający się od 1935 roku. Przez ponad 2 tygodnie rywalizować będzie ze sobą 48 młodych muzyków z całego świata, wyłonionych w preselekcji. Ogółem do konkursu zgłosiły się 252 osoby z 36 krajów na 4 kontynentach, m.in. z Chin, Japonii, Polski, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się 9 października i potrwają 2 tygodnie. Uroczysta gala wręczenia nagród połączona z pierwszym koncertem laureatów

0: pielgrzymek lotniczych www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: No i proszę bardzo, poprawiła nam się jakość powietrza. Jest dobra w Poznaniu, a była umiarkowana, więc to jest bardzo dobra informacja w tym serwisie pogodowym. 22 stopnie na termometrach w Poznaniu, a odczuwalna temperatura teraz to 20 stopni Celsjusza. Popada deszcz dzisiaj jeszcze. Około godziny 18 spodziewane są opady deszczu, potem zajdzie słońce o godzinie 18.14, o 19 znowu popada troszeczkę i potem 21-22. Wtedy jeszcze też opady w Poznaniu są spodziewane. Noc powinna już być bezdeszczowa, a jutro o poranku zaświeci słońce i to na bezchmurnym niebie. Tak to będzie. A wzejdzie słońce jutro o godzinie 7.06. A więc 6 minut po godzinie 7. Już będziemy mieli słońce nad horyzontem. Już? Dopiero.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego spotkania. 6 minut po godzinie 16. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Jak się masz?
1: Bardzo dobrze.
0: Ja też mam się bardzo dobrze, nawet lepiej niż dobrze. Bo to w ogóle jak usłyszałem, że jest jakość powietrza dobra, a nie umiarkowana, no to w ogóle sama radość. Naprawdę, sama radość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Błogosławiony Pius IX. Różaniec to broń pozwalająca zwyciężyć demony i utrzymująca cię z dala od grzechu. Jeśli pragniecie, by w waszych sercach, domach i krajach zagościł pokój, gromadźcie się wspólnie i odmawiajcie różaniec, zawsze bez względu na to, jak jesteście utrudzeni.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Jeden z najważniejszych konkursów skrzypcowych na świecie rozpoczyna się. I o tym będzie między innymi już za chwilę o 16.30 w serwisie kulturalnym. Jest spora część, która temu będzie poświęcona, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, co dzieje się w kulturze w Poznaniu i okolicach, to 16.30 serwis kulturalny na naszej antenie wtedy zagości. Możecie sobie wtedy zaplanować czas na to, żeby z kulturą się spotkać, żeby z niej skorzystać, żeby ją kosztować, bo kulturę można kosztować, ona jest na wyciągnięcie ręki i zawsze nas ubogaca. 23 minuty póki co po 16, no to teraz jeszcze grupa T-Love coś zaśpiewa.

0: Reklama.
1: Wow, viva seniorzy, już za moment na Międzynarodowych Targach Poznańskich. 9 i 10 października, największe targi dla seniorów. Będą koncerty, włoskie przeboje i rockowe hity zespołu Żuki. Występy artystyczne, inspirujące prelekcje, kreatywne warsztaty i bezpłatne badania. A do tego tańce, hulańce i swawola. Dwa dni pełne muzyki, humoru, dobrej energii i spotkań z ludźmi, z którymi po prostu chce się być. Viva Seniorzy 2026, 9 i 10 października na MTP. Bilety na tobilet.pl.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
4: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: Hamowo Mirona Białoszewskiego. Taki utwór znacie? No, ten utwór właśnie będzie punktem odniesienia do warsztatów, które będą poświęcone słuchaniu codzienności jako praktyce pisarskiej. No i punktem wyjścia będzie dzielnicowe podwórko, codzienne życie mieszkańców, ulicy Głównej i wszystko, co można z tego życia na tej Głównej wyłapać. Będzie można porozmawiać o zmyśle słuchu, jako o narzędziu literackim, o tym, co jak dobre ucho może filtrować te fragmenty codzienności, które warto zapamiętać i utrwalić w tekście. Będzie można przyjrzeć się temu, jak literatura rejestruje mowę codzienną, jej rytm, powtórzenia, niedopowiedzenia i przypadkowość. I to wszystko właśnie w odniesieniu do Hamowa Mirona Białoszewskiego. I te ćwiczenia dzisiaj na Fyrtlu Główna, ulica Główna 42, Pracownia Literatury, będzie dzisiaj nasłuchiwała dzielnicę. Fyrtel Główna dzisiaj zaprasza do tego, żeby wsłuchać się w to, co w dzielnicy piszczy, dudni, gra. I o tym będą te warsztaty w Pracowni Literatury przy ulicy Głównej 42. To już dzisiaj o godzinie 17, ale dzisiaj także o godzinie 19. Inauguracja 17 już Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No i tam to się wszystko rozpocznie dzisiaj. Będzie doskonała muzyka, będzie wiolonczelistka Tea Yong Kim, będzie orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, no ale będą też doskonałe utwory Antoniego Szałowskiego, uwertura na orkiestrę symfoniczną, Camille Saint-Saëns, pierwszy koncert wiolonczelowy A-moll op. 33, będzie także trzecia symfonia Grażyny Bacewicz, no i to wszystko w ramach tego 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego, który dzisiaj się rozpoczyna. Zazdroszczę tym, którzy będą mogli uczestniczyć w tym koncercie dzisiejszym i kolejnych koncertach w ramach tej wielkiej imprezy skrzypcowej w Poznaniu, no i nie tylko w Poznaniu, bo też ona będzie miała swoją część w Warszawie również. Ale jeśli chcecie, to dzisiaj o godzinie 19 inauguracja tego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza. No i jeszcze jedno zaproszenie. Zdążę. Koncert Cafe Bodo. To dzisiaj Kinoteatr Apollo zaprasza na spotkanie z Eugeniuszem Bodo i Hanką Ordonówną. Oczywiście w tej roli Tadeusz Zajbert jako Bodo, Emilia Czekała jako Ordonka, no i Orkiestra Symfoników Bydgoskich pod batutą Marka Czekały. No i oczywiście będą utwory, które kojarzymy z Eugeniuszem Bodo i z Hanką Ordonówną. To już dzisiaj w Kinoteatrze Apollo o godzinie 19. To był serwis kulturalny. Proszę się częstować kulturą.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Oto jak można być dumnym z tego, że urodziło się w tym, a nie innym miejscu na świecie, to urodzony w Stanach Zjednoczonych Bruce Springsteen śpiewał o sobie tak naprawdę, o tym, że urodził się w Stanach Zjednoczonych. Moi drodzy, a dzisiaj, jeśli chcecie wiedzieć na przykład, co będzie można przeczytać w najnowszym numerze przewodnika katolickiego, no to nie musicie czekać, aż to czasopismo trafi do waszej ręki, tylko do waszych rąk, tylko o 18.30 na naszej antenie popołudnie z przewodnikiem katolickim będzie ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny przewodnika katolickiego, i będzie także jego zastępca redaktora naczelnego, czyli Piotr Jóźwik, i oni opowiedzą o tym, o czym będzie można przeczytać w najnowszym numerze tego pisma. Jeśli chodzi o to natomiast, co działo się dzisiaj w ciągu dnia, a może przeoczyliście coś takiego, to jest też taki punkt programu, który nazywa się Podsumowanie Dnia w Radiu Emaus, i to podsumowanie dnia o godzinie 18 na naszej antenie się pojawia, więc jeśli któryś z serwisów informacyjnych wam umknął i jakaś istotna informacja nie została przez was zakodowana, to myślę, że o 18 Lilia Łada ułoży to wszystko tak, aby nic co ważne wam nie umknęło, ale póki co to nie jesteśmy przed 18, tylko przed 17, a już 17 za 15 minut będzie, i wtedy też Lilia Łada się tu pojawi i najnowsze informacje Radia Emaus.
1: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Na 601 077 033. Paulina zadała mi pytanie, czy coś wiem na temat tego, kiedy kończą się godziny szczytu. No i pytanie, kiedy kończą się godziny szczytu? Godziny szczytu są wtedy, kiedy ludzie albo jadą do pracy, albo wracają z pracy, albo po prostu jest nasilony ruch spowodowany tym, że no coś się wtedy dzieje. No a jeśli chodzi o czas, który mamy teraz na zegarze, to jest 16:54 już prawie, no a na S11, na której nasza słuchaczka jest, nadal korek przed węzłem Krzesiny. No i stąd to pytanie. Jeśli jesteście w tamtym rejonie i macie jakieś informacje co do tego, czy to się niedługo skończy, to ja poproszę o takie dane na 601 077 033, albo może macie dane pod tytułem kiedy są tak naprawdę godziny szczytu, bo wydaje mi się, że są wtedy, kiedy widzimy tłok na ulicach. No to wtedy zdecydowanie wydaje nam się, że to jest ten moment, kiedy wszyscy nagle wyjechali, bo się tak umówili. No nie, no bo po prostu wracają z pracy albo do pracy jadą. Moi drodzy, u nas o godzinie 17:00 informacje Radia Emaus i Lilia Łada. Zachęcam, bądźcie blisko. Być może też jakieś informacje drogowe się pojawią. Nie wiem, to zobaczymy, to Lilia Łada wszystko opowie o 17:00.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
2: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
3: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Czy torowisko tramwajowe na moście Królowej Jadwigi zostanie wydzielone? 13-latek z nożem w podgostyńskiej szkole. Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższania stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Czy torowisko tramwajowe na moście Królowej Jadwigi zostanie wydzielone? Oto postuluje radny Andrzej Prędkę. Zdaniem polityka ruch na przeprawie jest utrudniony dla tramwajów. Decyzja w tej sprawie należy do miejskiego inżyniera ruchu.
2: Sam DPM, czyli Zarząd Transportu Miejskiego, odnosi się przychylnie do takiej propozycji. Oczywiście DPM zawsze ma na myśli jak największy komfort pasażerów komunikacji miejskiej. Natomiast żyjąc w mieście, no też należy być świadomym, że im sprawniejsza komunikacja miejska, tym więcej ludzi z niej korzysta, tym mniej ludzi korzysta ze swoich własnych samochodów, a to z kolei oznacza mniejsze korki. Uważam, że w mieście należy stawiać na transport publiczny.
1: Mówił Andrzej Prędkę. Zdaniem samorządowca jeden pas na moście Królowej Jadwigi nie byłby aż tak uciążliwy.
2: Co więcej, to nawet nie jest nowe rozwiązanie, ponieważ ono było zastosowane już w zeszłym roku podczas remontu torowiska na moście Świętego Rocha. Wówczas więcej linii było poprowadzonych mostem Królowej Jadwigi i aby odciążyć ten ruch tramwajowy, który często tak czy inaczej stoi tam w korkach z samochodami, wydzielono torowisko, skutkując tym, że jeden pas ruchu samochodowego pozostał dostępny dla kierowców.
1: Andrzej Prędkę twierdzi, że decyzję musi podjąć ktoś, kto ma siłę przebicia. Jego zdaniem jest to prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
0: Informacje z Gostynia.
1: Gostyńscy policjanci interweniowali w szkole w podgostyńskim Pępowie. 13-letni uczeń placówki przeniósł w plecaku nóż i pochwalił się koledze. Ten natychmiast powiedział o tym nauczycielom, a ci powiadomili policję. Jak powiedziała w TVN24 oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Gostyniu, komisarz Monika Curyk, nastolatek nie wyjął tego noża z plecaka podczas pobytu w szkole. Jednak o sprawie zostali poinformowani jego rodzice, a teraz sprawa trafi do sądu rodzinnego i dla nieletnich. Przypomnijmy, że ostatnio doszło do 3 ataków w szkołach z użyciem noża. W miejscowości Leszczydł Nowiny 15-latek ranił nożem 3 osoby, jedna zmarła. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował maczetą 10 osób w szkole w Ostrołęce, a policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu.
0: Informacje z Poznania.
1: Kolejny rok akademicki na Politechnice Poznańskiej czas zacząć. Wczoraj w Centrum Wykładowym studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie. Oprócz tego inauguracyjny wykład wygłosił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rolę uczelni technicznych podkreślał natomiast rektor Politechniki Poznańskiej profesor Teofil Jesionowski.
3: Dzięki intensywnej, ale i twórczej aktywności Politechnika Poznańska należy do liderów myśli technicznej, kształcąc liderów innowacji, inżynierów i naukowców, którzy są odpowiedzialni za rozwój kraju, Europy. W dynamicznie zmieniających się czasach, wyzwaniach geopolitycznych, brak stabilności, w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa, rola uczelni technicznych jest kluczowa dla budowania nowoczesnej, konkurencyjnej, bezpiecznej przyszłości Polski.
1: Warto dodać, że Politechnika Poznańska w tym roku obchodzi 50-lecie kształcenia na kierunku informatyka oraz 75-lecie utworzenia pierwszego Wydziału Architektury.
0: Informacje z kraju.
1: Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższania stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce.
4: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakikolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
1: Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Jeszcze dzisiaj 21 stopni na termometrach.

0: Chyba jest jakiś błąd systemu. Ja nie wierzę, że tak będzie, no ale podobno tak ma być.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Wiesz, że za około 9 minut będzie zachód księżyca? Taką mam informację.
1: Trochę się pogubiłam. Tak? Ale rozumiem, że księżyc ma swoje widzimisię i akurat chce mu się teraz zajść. Okay.
0: No nie teraz, za 9 minut powiedziałem. Za 9 minut jest 6 minut po godzinie 17, a zachód księżyca przewidziany jest na godzinę 17.15. A więc jeszcze chwila i jak ktoś ma okazję widzieć księżyc, to on za chwilę będzie się właśnie chował. A faza księżyca teraz to jest do nowiu, czyli on się zbliża do nowiu, a nie do pełni. I to też jest taka informacja, która może dla kogoś jest ważna. No, bo takie informacje czasami są bardzo istotne dla niektórych osób. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Nie wiem, czy dla nas ważna jest pełnia, czy brak pełni, czy nów. No, ale myślę, że muzyka jest dla nas ważna. No to zagrajmy.

0: Radio Emaus. Dobre radio. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pragnienie. Głębokie, palące i nieustępliwe popycha nas do wytrwałych poszukiwań, proszenia, czekania. Przełknięcie wstydu stania pod drzwiami. Czasem czujemy tylko, że pragniemy czegoś więcej, ale nie umiemy określić czego. Jezus podpowiada, by pragnąć Ducha, by to o Niego usilnie prosić. On jest tym, którego najbardziej chce dawać nam Bóg, nasz Ojciec. On wie, jak odpowiedzieć na nasze pragnienia. Czego pragnę najgłębiej? Czy mam odwagę o to zabiegać?

Okazuje się, że koszty pracy mocno niepokoją biznes. Pisze o tym dzisiaj Anita Błaszczak w Rzeczpospolitej. Choć tegoroczna podwyżka płacy minimalnej w Polsce była jedną z najniższych w Europie, to w ostatniej dekadzie byliśmy pod tym względem w czołówce. No i tutaj w Rzeczpospolitej możemy dzisiaj zobaczyć ranking, jak wygląda to zestawienie w porównaniu z Mołdawią, Albanią, Serbią, Ukrainą, Litwą, Rumunią, Bułgarią, Północną Macedonią i Węgrami. No i tu to zestawienie umiejscowione jest w Rzeczpospolitej. Jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat państw w Europie z największym wzrostem płacy minimalnej, no to odsyłam do dzisiejszej Rzeczpospolitej. Tam więcej na ten temat przeczytacie, ale w Rzeczpospolitej także o tym, że kupowanie używanych rzeczy to już nie jest żaden wstyd, a bardziej moda. Okazuje się, że tylko 1/3 Polaków wskazuje oszczędność jako główny powód kupowania z drugiej ręki. 55% nas kupuje używane rzeczy choć raz w miesiącu. Po prostu taki trend widać się już zrobił, że nie jest to passé, nie jest to wstyd, tylko wręcz przeciwnie. Okazuje się, że jesteśmy bardziej ekologiczni, kupując rzeczy z drugiego obiegu. 17:25 już prawie na zegarze, no i teraz The Verve, Bittersweet Symphony u nas na antenie.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto wyhodował największą pyrę? A kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Okazuje się, że studia z sztuczną inteligencją bez reguł. Norbert Nowotnik pisze na ten temat, że resort nauki nie przygotowuje ogólnopolskich zasad korzystania ze sztucznej inteligencji na uczelniach. No i co, czego to dotyczy? Dotyczy to tego, że część z tych uczelni wprowadza własne rekomendacje co do tego, jak korzystać ze sztucznej inteligencji, czy w ogóle jest to dopuszczalne, czy nie bardzo, czy sztuczna inteligencja powinna być w pewnym zakresie w ogóle zakazana, jeśli chodzi o tworzenie jakichś wystąpień naukowych. No, studia z AI bez reguł, o tym dzisiaj Norbert Nowotnik pisze w Rzeczpospolitej. Myślę, że artykuł warty uwagi, no bo pewnie wielu z was, wielu z nas korzysta ze sztucznej inteligencji. Ja mam trochę obawy, muszę powiedzieć.

dzisiaj po godzinie 21:00, tuż po apelu jasnogórskim, ksiądz profesor Janusz Nawrot i Hubert Piechocki i kolejny odcinek spotkania w ramach Kręgu Biblijnego. Krąg Biblijny tuż po apelu jasnogórskim na naszej antenie, na antenie Radia Emaus. Zapraszam serdecznie w imieniu księdza profesora Janusza Nawrota i Huberta Piechockiego. A o 18:00 oczywiście Lidia Łada i podsumowanie najważniejszych informacji, które dzisiaj zaistniały. Będzie podsumowanie dnia punktualnie o 18:00 na naszej antenie.

97 lat temu w Krakowie zmarł Jacek Malczewski, malarz, rysownik. Jego obrazy zainicjowały w młodopolskim malarstwie nurt symbolizmu. No i warto wspomnieć, że w poznańskim, w Narodowym Muzeum w Poznaniu, to jest jedna z największych kolekcji dzieł Jacka Malczewskiego. Ponad 100 jego obrazów, w tym 48 dzieł należących do Fundacji imienia Raczyńskich. Jeśli nie widzieliście obrazów Jacka Malczewskiego, to może czas wybrać się do Muzeum Narodowego w Poznaniu, bo tam te obrazy są prezentowane. Myślę, że warto to zrobić. You got it!

0: Wyobraź sobie XIX-wieczny dworek, zabytkowy park, zagrodę z alpakami i spacery nad stawem. Tylko 55 kilometrów od Poznania czeka dworek Róża Poraja w Budziejewie. Idealne miejsce na wypoczynek, uroczystości rodzinne, wycieczki i specjalne atrakcje dla klubów seniora. Chcesz poznać ofertę wyjątkowych wyjazdów dla grup i seniorów? Wybierz się na targi Viva Seniorzy w Poznaniu i odwiedź stoisko dworku Róża Poraja. Czekamy na Państwa na targach stoisko numer 36 i 44 lub wejdź na dworekbudziejewo.pl i odkryj miejsce z klimatem i duszą.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Autoglass naprawia, autoglass wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglass. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglass szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Oborniki zyskają nowoczesny dworzec. Spółka PKP ogłosiła przetarg na budowę obiektu przy stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto. Nie będzie to jednak standardowy budynek, tylko pierwszy w kraju modułowy obiekt, który jako prototyp w ramach międzynarodowego projektu badawczego przetestuje proekologiczne rozwiązania na kolei. Przetarg obejmuje opracowanie koncepcji i same prace budowlane, wyjaśnia Justyna Gawron z Biura Komunikacji PKP.
2: Nowy dworzec zapewni podróżnym komfortową poczekalnię, toalety oraz dostęp dla osób o różnych potrzebach. W ramach inwestycji zagospodarowane zostanie również otoczenie obiektu, gdzie powstaną chodniki, zieleń, elementy małej architektury oraz zadaszona poczekalnia zewnętrzna.
1: Wizualizację nowego budynku przygotowali już eksperci z Politechniki Poznańskiej. Dworzec powstanie w sąsiedztwie modernizowanej linii kolejowej. Pasażerowie powinni móc z niego korzystać już w połowie przyszłego roku.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznaniacy znów będą mogli się poślizgać. W sobotę ruszają sezonowe lodowiska w stolicy Wielkopolski. Od tego dnia będzie dostępne lodowisko nad Maltą oraz drugie w wielofunkcyjnej hali sportowej na Wildzie. Mieści się ona obok popularnej Fiałki. Oprócz normalnego ślizgania się będzie można również potańczyć na lodzie, mówi rzecznik POSIR Filip Borowiak.
3: Co roku proponujemy naszym mieszkańcom na obu lodowiskach tak zwane ice party, czyli zabawę przy muzyce, którą zapewnia DJ. Są kolorowe światła, więc jest to taka, można powiedzieć, dyskoteka na lodzie. I te ice party będą także w tym sezonie. Kiedy będą się odbywały, to zapowiemy w mediach społecznościowych, także zapraszam do śledzenia.
1: Z tafli nad Maltą będzie można korzystać codziennie w godzinach od 8 do 22. W piątki i soboty obiekt będzie działał godzinę dłużej. Lodowisko na Wildzie w sobotę będzie działało od godziny 16. Pełny harmonogram i ceny biletów dostępne są na stronie miasta Poznania.
0: Informacje kulturalne.
1: Poznaniacy upamiętnią Konrada Drzewieckiego, choreografa, tancerza i twórcę Polskiego Teatru Tańca. W tym roku przypada setna rocznica jego urodzin. Z tej okazji trzy instytucje kulturalne, w których działał, Szkoła Baletowa przy Gołębiej, Teatr Wielki i Polski Teatr Tańca, przygotowały liczne atrakcje. Obchody rozpoczną się 14 października. W Teatrze Tańca będzie można od południa oglądać zachowane nagrania z prób czy występów przygotowanych przez Drzewieckiego. O godzinie 18 na dziedzińcu nastąpi punkt kulminacyjny, czyli odsłonięcie ruchomej rzeźby Tlen, zapowiada dyrektorka placówki Iwona Pasińska.
4: Konrad byłby bardzo niezadowolony, gdybyśmy mu zrobili po piersie. Byłoby to zbyt trywialne. A uchwyciliśmy ruch, przejrzystość, lekkość. To nie my uchwyciliśmy, przepraszam, autor, profesor Tomasz Matusewicz, ale udało się zawrzeć wszystko to, o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o dziedzictwo i to, żeby było to piętno artystyczne.
1: Dzień później, 15 października, w Szkole Baletowej rozpocznie się 4. Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego imienia Konrada Drzewieckiego. Z kolei w Fotoplastykonie Poznańskim do końca listopada można oglądać poświęconą mu wystawę.
0: Informacje z Leszna.
1: Las pamięci i grzebowisko dla zwierząt. Takie są plany rozbudowy cmentarza komunalnego w Lesznie. Władze miasta zauważają, że nekropolię przy ulicy Osieckiej trzeba powiększyć. Stąd decyzja o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania pozostałych terenów z zaplanowaniem wspomnianych dwóch nowych stref. Miejsce grzebowiska nie jest jeszcze przesądzone, mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
5: Z naszych analiz wewnętrznych wynika, że najlepiej byłoby urządzić je w północnej części cmentarza, oddalonej od tych miejsc, gdzie odbywają się pochówki ludzi. Na razie trudno tutaj mówić, czy to o kosztach, czy to o tym, jakiego rodzaju to będzie grzebowisko. To wszystko wykażą nam właśnie analizy i koncepcja.
1: Pomysł stworzenia grzebowiska i lasu pamięci wynika z zainteresowania mieszkańców. Do końca roku mają być znane analizy i koszty ewentualnej rozbudowy.
0: Informacje z Poznania.
1: W piątek 9 października poznański Stary Rynek ozdobi kwietny dywan z wrzosów przedstawiający poznańskie koziołki oraz napis PWO. Wzór został wcześniej wybrany przez mieszkańców i mieszkanki miasta w głosowaniu. Do układania pachnącego i kolorowego obrazu może się włączyć każdy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, a chętni do układania kwietnego dywanu powinni stawić się na Starym Rynku obok fontanny Apolla. Do stworzenia obrazu posłużą kolorowe wrzosy, a po akcji kwiaty trafią do mieszkańców Poznania.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Akcja policji w rejonie ulicy Braci Czeskich w Szamotułach. Padły strzały, dwie osoby są ranne. Jak powiedziała portalowi szamotuły.pl aspirant Sandra Huda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję do zakładu fryzjerskiego na rynku z powodu znajdującego się tam mężczyzny z nożem, budzącego strach wśród przechodniów. Gdy policjanci pojawili się na miejscu, mężczyzna próbował ich zaatakować. Funkcjonariusze użyli paralizatora, jednak ten okazał się nieskuteczny.

0: sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Po reklamie. Pogoda.
9: Jakość powietrza w Poznaniu mamy dobrą, ale może się okazać, że będzie bardzo dobra, bo deszcz popada raz po raz. Teraz gdzieś tam już pewnie w Poznaniu pada. U nas jeszcze nad Hartowem chmur deszczowych nie widać, ale pewnie się pojawią. Koło godziny 19 również mogą być. Potem będzie mała przerwa z dostawą deszczu i o 21-22 znowu powinno padać, a potem reszta nocy już powinna być bezdeszczowa. Ciśnienie atmosferyczne 1002 hektopaskala, więc takie myślę w sam raz. Nie za wysokie, nie za niskie. Jeśli chodzi o jutro, idealne warunki, jeśli chodzi o biometr. Jutro biometr ma być korzystny, no bo jutro piątek, no więc musi być biometr korzystny. No pewnie pogoda o tym wie i dlatego tak to skonfigurowała. W sobotę natomiast całkiem inaczej będzie.
8: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: znasz jakąś Pelagię?
1: Nie.
0: A Brygidę?
1: Też bym miała poważny problem.
0: A Demetriusza?
1: Nie.
0: A Laurencję?
1: Chyba celowo mi robisz na złość, co przyznaj
0: się. Nie, to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego.

0: Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Pan Mariusz wita mnie serdecznie, a potem pisze, powiem wprost, bez owijania w bawełnę. Córka brała udział w ważnym dla niej konkursie i tak dalej. Przepraszam za ten uśmiech radiowy, ale jeżeli mówimy, że coś mówimy wprost bez owijania w bawełnę, to już właśnie przynajmniej troszkę w tę bawełnę owinęliśmy. Nie powiedzieliśmy tego od razu, tylko powiedzieliśmy, że powiemy to wprost. Nawet mówienie, że mówimy wprost, już jest mówieniem trochę nie wprost, ale to trochę tylko żart. Pytanie dotyczy czegoś innego. Córka pana Mariusza miała podać dwa synonimy wyrazu cenny i podała takie oto synonimy, ważny i wartościowy. Czy to są dobre synonimy? Otóż słowo cenny jest używane w różnych znaczeniach. Jeżeli myślimy wyłącznie o wartościowości, to niewątpliwie wartościowy będzie jednym z synonimów, a także innym synonimem będzie na przykład drogi. Drogi, cenny, wartościowy, czyli wart wiele, na przykład wiele pieniędzy. Ale słowo cenny odnosi się nie tylko do takiej pieniężnie wymiernej ceny. Odnosi się także do czegoś ważnego. Na przykład, kiedy mówimy o cennej inicjatywie, o cennym pomyśle, to wyceniamy to nie tyle w pieniądzach, ile właśnie w wadze. I w odniesieniu do takiego znaczenia słowa cenny, ważny będzie synonimem bardzo dobrym. Rzecz w tym, że my często mamy synonimy niedokładnie odpowiadające jakiemuś słowu i bardzo dobrze, bo gdyby dokładnie odpowiadały jakiemuś słowu, to po cóż one nam potrzebne? Tylko wprowadzające jakieś nowe trochę znaczenia. Tak, uważam, że oba te słowa są synonimami słowa cenny, tyle tylko, że w różnym odcieniu znaczeniowym tego właśnie słowa. I ważny jest synonimem wtedy, kiedy myślimy o cenności pomysłu, inicjatywy, idei i tak dalej, i wartościowy, który może być i do tej sytuacji odniesiony, a także do znaczenia słowa cenny w ściślejszym już związku ze słowem cena.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus.

Ja ten utwór przed chwilą słyszany, który wyśpiewała Lanberry razem z Tripsem, dedykuję wszystkim słuchaczom Radia Emaus. Dziękuję, że jesteście tu, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników, że jesteście z dobrym Radiem Emaus, bo gdyby was tam nie było, to nasza praca tutaj nie miałaby kompletnie żadnego sensu. Już za chwilę o 18.30 popołudnie z przewodnikiem katolickim na naszej antenie, ale jeszcze na razie zagramy. To będzie męskie granie orkiestra. Będzie Zalia, będzie Vito Bambino i będzie Igor Herbut.

0: popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki,
2: Piotr Jóźwik.
1: Ja wiem, że uczniowie chyba teraz, zdaje się, przynajmniej w podstawówce, nie mają tych zadań domowych. Czy już to wróciło?
3: Nie, obowiązkowych nie ma, ale my przynajmniej jako rodzice w swojej klasie powiedzieliśmy, że nie mamy nic przeciwko, żeby były, a wręcz nalegamy, żeby wróciły. No, z różnym tam efektem. Młodzież dzisiaj jest bardzo tak podmiotowo nastawiona i mówi, że nie ma żadnych problemów, żeby zwrócić uwagę nauczycielowi, że przecież nielegalne jest zadawanie zadań dla wszystkich.
1: Ty lubiłeś odrabiać lekcje?
3: Ja nie znałem innego świata. Znaczy, to było oczywiste, że rano się było w szkole, potem trzeba było odrobić zadanie domowe i tyle.
1: Pytam tak dlatego, że trochę o odrobione lub nieodrobionej lekcji my w tym tygodniu, a chodzi konkretnie o 10 lat funkcjonowania dokumentu, który wywołał sporo kontrowersji. Dokumentu papieża Franciszka, czyli adhortacji o miłości w rodzinie Amoris Laetitia.
3: Tak, sporo było dyskusji na ten temat, zwłaszcza na temat jednego fragmentu. Jakoś szczególnie upodobali sobie wszyscy dyskutanci właśnie ten słynny ósmy rozdział, w którym mowa była o warunkach, jakie muszą spełnić osoby żyjące po rozstaniu ze swoim mężem czy żoną w nowych związkach, by przystąpić do komunii. No i właśnie tutaj było naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Szkoda, że ten ósmy rozdział przysłonił całą treść tego dokumentu i chyba też na to zwraca uwagę ojciec Roman Groszewski w wywiadzie z Dawidem Gospodarkiem.
1: Bardzo na to zwraca uwagę, bo przede wszystkim jako jezuita Roman Groszewski jest duszpasterzem, rekolekcjonistą, dyrektorem domu rekolekcyjnego, domu formacji duchowej w Kaliszu. No i jako jezuita przede wszystkim idzie drogą rozeznawania, którą wyznaczył, wskazał założyciel święty Ignacy z Loyoli. No i to jest dokładnie ta sama droga, ten sam mechanizm, który postanowił wprowadzić czy zaproponować, no nie nowy też powiedzmy, no nie nowy nie tylko dlatego, że sięgający Ignacego, ale nie nowy w ogóle dla chrześcijaństwa, właśnie papież Franciszek do tego tematu. Co jest ciekawe, papież Franciszek nie zrobił tu nic nowatorskiego, znaczy zrobił oczywiście, ale nie zrobił w tym sensie, że to nie jest jakiś nowum, które wprowadził. No, papież Franciszek opierał się tak naprawdę na takich uchylonych drzwiach, które pozostawił papież Jan Paweł II w Familiaris Consortio i to tam właśnie pojawia się po raz pierwszy temat i wręcz możliwość dopuszczenia osób w powtórnych związkach do Komunii Świętej. Papież oczywiście Franciszek 10 lat temu aktualizuje w ogóle ten temat, no bo trochę czasu minęło od Familiaris Consortio, świat się zmienił, problemy nowe się pojawiły. Natomiast prawdą jest to, co powiedziałeś, że my skupiliśmy się jednak, być może właśnie to pokazuje też, że żyjemy przede wszystkim najbardziej problematycznymi kwestiami. Natomiast jakby umknęło zupełnie całe nauczanie tam papieża właśnie o miłości w rodzinie, który mówi o na przykład o przygotowywaniu do sakramentu, wskazuje, jak dużo tu jest na przykład braków, nie, że księdza, zanim zostanie wyświęcony, tak, formuje się, kształtuje w tym seminarium przez kilka długich lat, tak, i on rozważa, i Kościół rozważa, czy on się nadaje, nie nadaje, aż w końcu podejmują tą decyzję wszystkie możliwe zaangażowane strony. No tutaj, no co, no parę kateches, nie? No właśnie, więc na przykład zwraca uwagę na to, że okej, nawet jeśli już przygotowujemy, ale czy jesteśmy z tymi małżeństwami, jak już ten sakrament się odbędzie? Czy to jest tylko tak, że jak w wielu sprawach napięcie jest w przygotowaniu, odhaczone, no i teraz radźcie, nie? Więc jakby papież zwraca naprawdę na wiele rzeczy uwagę, więc jest to dokument, do którego warto na pewno wrócić. Natomiast no, my stawiamy pytanie, czy po pierwsze, ten dokument zyska jakąś recepcję. No bo to nie jest tak, że papież napisał, można dołożyć na półkę. No tylko...
3: Nie?
1: nie powinno tak być w każdym razie. Natomiast wydaje się, że sama konstrukcja też szczytu, który się odbywa w Watykanie od 7 do 14 października, który właśnie jest, dokładnie pod tytuł jest 10 lat po Amoris Laetitia. Nie jest pytaniem już, czy papież miał rację, czy nie miał, czy dobrze, że ten dokument wyszedł, czy je. Jest pytaniem o to, co zmieniło się w Kościele, co zmieniło się w rodzinach przez te 10 lat. No my też o to pytamy. Po pierwsze pytamy w skali globalnej, to znaczy, czy ten dokument faktycznie jakkolwiek wpłynął na jakąś praktykę duszpasterską, ale pytamy też z perspektywy Polski, bo wiemy, i powiedzmy sobie to uczciwie, że pontyfikat Franciszka był trudny dla Kościoła nad Wisłą, często niezrozumiały, niezrozumiany, czasem negowany. Nieraz można było odnieść wrażenie, że próbujemy trochę przeczekać, zobaczymy, co będzie dalej. No ale dzisiaj widzimy, że Leon idzie dalej tą drogą. Być może będzie chciał pewne akcenty inaczej rozłożyć. Być może będzie chciał jakoś przesunąć właśnie punkt ciężkości. To zobaczymy. Natomiast Romek Groszewski właśnie zwraca uwagę na to z perspektywy też kogoś, kto towarzyszy małżonkom i który jest zaangażowany na przykład w spotkania małżeńskie, taki ruch, tak to nazwijmy, w Kościele, który też pokazuje właśnie pewną zmianę pokoleniową, pewną zmianę w języku, pewną zmianę w podejściu, która nie jest zmianą w znaczeniu zmiany rozumienia sakramentu, tylko jest zmianą w rozumieniu, że ten sakrament jest realizowany przez ludzi w konkretnym czasie, z konkretną historią i tak dalej. I to trzeba uwzględniać.
3: 10 lat od Amoris Laetitia, ale te zmiany, o których piszemy w naszym temacie numeru, dzieją się też na o wiele dłuższym odcinku czasu. Tak naprawdę to nie jest epoka zmian, tylko zmiana epoki, jak mówił przywołany papież Franciszek. I podobnie jest w kwestii małżeństw, bo jak pisze Bogna Białecka, zupełnie inne są dzisiaj oczekiwania. Jeszcze gdyby zapytać naszych dziadków i wcześniej pradziadków, no to oczekiwania naszych przodków w stosunku do współmałżonka były inne, były po prostu mniejsze, a mimo wszystko byli nasi przodkowie szczęśliwsi. Pisze Bogna Białecka, że warto zrozumieć, dlaczego tak było, bo kryje się w tym odpowiedź na frustrację, która dotyka dziś wielu małżeństw, które teoretycznie powinny być najszczęśliwsze na świecie, a niestety takie nie są. Być może odpowiedź znajdziemy w wybiciu do tego tekstu, które jest bardzo zachęcające do przeczytania całości, bo z jednej strony mamy coraz wyższe oczekiwania, a z drugiej strony coraz mniej godzin inwestujemy w małżeństwo, bo jak pokazują badania, mąż i żona spędzają ze sobą w tygodniu mniej czasu. Bardzo ciekawy przykład, który prowadzi nas od samego początku do samego końca tego tekstu. Naprawdę gorąco polecam, bo to jest taka praktyczna aplikacja tego, o czym też Amoris Laetitia jest. A na dokładkę jeszcze jeden artykuł, to już z kolei Angelika Szelęgowska-Mironiuk i zahaczamy o ludzi najmłodszych, bo tak, jak dobrze wiemy, oni do żeniaczki się nie palą.
1: A ja nawiążę do grafiki, ilustracji, którą przygotowała Agnieszka Sozańska, która pojawia się na okładce, a potem jakby elementy tej ilustracji z okładki pojawiają się przy tekstach. I one właśnie ilustrują tę bliskość, która bliskość małżonków, która jest właśnie, można powiedzieć, obarczona czy obciążona tym mnóstwem tych wymagań, które wydają się tak trudne do spełnienia, że ten uścisk z jednej strony jest takim uściskiem bliskości, a z drugiej strony takim uściskiem, w którym jakby jest pewnego rodzaju bezradność, nie? Wobec tych wszystkich oczekiwań. I teraz nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, czyli że może też to wszystko, pokolenie tego czasu, mające takie, a nie inne predyspozycje, możemy utyskiwać, czy dobrze, źle i w ogóle, a jak było w naszych czasach, ale okazuje się, tacy są i tacy patrzą z przerażeniem być może na to, co ma ich czekać w tym małżeństwie. No i może przez to też mniej siebie w tym widzą. No i
3: A i to jest też pytanie do osób starszych, do tych pokoleń wcześniej, jak one opowiadają o małżeństwie, jaki one dają przykład, bo jak wiemy, słowa to jedno, ale najbardziej przekonuje życie. Także bardzo, bardzo ciekawy, myślę, temat numeru dotykający życia, poruszający właśnie te kwestie naprawdę w wielu różnych wątkach i dodajmy, nie kończymy w tym numerze, bo za tydzień można powiedzieć swego rodzaju kontynuacja, ale o tym będziemy mówić
1: w przyszłym
3: tygodniu. A nawet
1: taka lekko polemiczna, bym powiedział, i to też jest fajne, że na naszych łamach właśnie pokazujemy te perspektywy różne, oczywiście mieszczące się w doktrynie Kościoła.
3: Tak jest.
1: Dalej idąc, przypomnijmy tylko, że Darek Piórkowski, też jezuita, kontynuuje cykl Miłość do Boga. Tym razem zatrzymuje się przy tym, co znaczy kochać całym swoim umysłem. I to niech wystarczy jako zachęta. I w końcu jeszcze powracamy do pielgrzymki Leona do Francji, ponieważ ta ostatnia relacja trochę się zakończyła na tym etapie bardziej, bym powiedział, paryzko-lurdzkim, a jeszcze pozostał Metz i ten wymiar może już mniej duchowy, chociaż też nie zupełnie nie, ale bardziej związany jednak z rolą pewnych instytucji, w ogóle przyszłości z Europy jako takiej. Metz to też miejsce związane z, w jakimś sensie, z korzeniami wspólnoty europejskiej. To jest Robert Schuman, który przecież jest kandydatem na ołtarze. Papież wyraził tam bardzo ciekawą wizję Europy. Ona jest, na to zwraca Michał Kłosowski, cenna w oczach amerykańskiego papieża, bo przecież wiemy, jaki inny, znany Amerykanin ma opinię o Europie. Nie jest to zbyt dobra opinia, natomiast myślę, że papież pochodzący z Ameryki, który potrafi docenić wartość Europy i wskazać Europie, gdzie jest kierunek, żeby nie utracić właśnie tego, co jest w niej cenne, myślę, jest cenne, więc warto przeczytać tekst Michała Kłosowskiego.
3: Jesteśmy w październiku, październik to miesiąc różańca, o różańcu ksiądz Artur Stopka, jak tak czytam te śródtytuł, obrączki, bransoletki, karty i widzę tutaj te ilustracje, to zastanawiam się, na ile właśnie takie portale aukcyjne, jak na przykład Temu, potrafią właśnie sprzedawać różnego rodzaju takie gadżeciki, bo w ten sposób niektórzy też zwietrzyli szansę na duży biznes. Ale ksiądz Artur Stopka pisze, bez względu na to jak, a pomóc tam może właśnie obrączka, może być taka dziesiątka, którą mamy tylko w kieszeni, taka bardzo dyskretna, czasem i smartfon z aplikacją. Cel pozostaje niezmienny. Celem jest kontemplacja i do tego tekstu w dziale dla duszy też w tym numerze odsyłamy.
1: No ja chciałem powiedzieć, że na Temu można kupić nie tylko takie rzeczy codziennego użytku, jak na przykład, nie wiem, golarka do włosów, ale można też kupić całkiem sporo artykułów religijnych, chociaż ja bym zwracał uwagę jednak na jakość tych rzeczy i czy one są faktycznie wykonane tak, jak być powinny. To swoją drogą bardzo ciekawe zawsze było, jak nieraz w Ziemi Świętej kupowali pielgrzymi różańce, to im mówiono, żeby policzyli, czy zgadzają się.
3: Tak,
1: żeby potem nie mieli jedno za mało.
3: Chyba, ostatnio w którymś z teleturniejów było pytanie, ile paciorków liczy różaniec. Chyba tak, gdzieś tam mi migdało.
1: I co, nie wiedzieli?
3: No, a ile?
1: Cały różaniec?
3: Pytanie było, ile liczy różaniec.
1: No to dobra, no bo
3: właśnie.
1: To by trzeba doliczyć.
3: Tam chyba były jakieś odpowiedzi podane, więc można było policzyć.
1: 150 plus tam jeszcze te wstępne. No. Zagieł tutaj, to się wytnie.
3: Dokładnie.
1: Ale jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że jeśli o kontemplacji jeszcze mówimy, no to też i mistrzyni kontemplacji, chociaż i też bardzo konkretnego, czynnego działania, to oczywiście Teresa z Avila, której wspomnienie przypada 15 października i o nie też jej... jej właśnie drodze uczenia się, jakby skupienia, o tak to powiedzmy, nie? Czyli walki, nie chciałem użyć tego słowa, ale niech będzie, z rozproszeniami. To myślę też taki praktyczny trochę poradnik. Ella Viater o tym pisze, ilustruje to piękne zdjęcie konfesjonału, przy którym Teresa się spowiadała, jest w Avila. to wciąż dostępne.
3: Rosja odciska też swoje piętno w tym numerze. Piotr Wójcik o działaniach Rosjan poza domem, na wyjeździe, u nas, na naszym boisku, że zastosuje taką piłkarską, takie piłkarskie porównanie. Różnego rodzaju akcje, które dzieją się w całej, można powiedzieć, Europie. Coraz częściej mamy już do czynienia z działaniami o charakterze zbrojnym, ale poniżej progu wojny. Problem jest w tym, że nikt dokładnie nie wie, gdzie ten próg tak właściwie się znajduje. Sekretarz generalny NATO zapewnił o lojalności członków sojuszu, wzmacnianiu obrony i zaapelował o spokój. Przyglądamy się oczywiście tej sytuacji, a z drugiej strony patrzymy, co się dzieje na rosyjskim podwórku. Tam ostatnio wybory, jak pisze Maria Przełomiec, taka specjalna operacja wyborcza, bo jak mogą Państwo się domyślić, z takim właściwym przeliczeniem tych oddanych głosów niewiele to miało wspólnego. Jak pokazuje zdjęcie do tego artykułu, nie ma w tym zupełnie nic dziwnego. To był bardziej taki plebiscyt, który przyniósł pożądane rezultaty. Władimir Putin dostał zgodę narodu na kontynuowanie tej swojej specjalnej operacji wojskowej, ale otwarte pozostaje pytanie, na jak długo, bo zdaje się, że już Rosjanie będą płacić za wojnę, która trwa kolejny rok na Ukrainie. I warto jeszcze o wyborach, tak, to do Niemiec zaglądamy. Tutaj krótko można powiedzieć, że Mecklenburgia, Pomorze Przednie, tam rekordowy wynik Alternatywy dla Niemiec. Trochę o polityce, trochę o tym regionie, który, jak to Niemcy, nie jest za bardzo popularny w Polsce, bo my jakoś nie rozpatrujemy naszych zachodnich sąsiadów jako takiego ciekawego miejsca, żeby tam pojechać, żeby coś zobaczyć, zwiedzić, poznać, a profesor Tomasz Budnikowski przedstawia nam tutaj właśnie bardzo ciekawy punkt widzenia na ten położony na północy RFN region. Ciekawy tekst Mirosław Konkel, też odrzuceni przez algorytm, bo coraz częściej o naszej przyszłości decyduje właśnie bezduszny system. I nawet jeżeli gdzieś tam za nim schowany jest człowiek, to bardzo często on ucieka od odpowiedzialności albo tej odpowiedzialności wręcz nie chce podejmować. A na koniec to zostawiliśmy sobie deser, prawda?
1: Tak, bo ja nie mam wątpliwości, że lalkę czytałeś. Pytanie, czy lalkę...
3: Bardzo mi się podobała.
1: Czy lalkę jednej z platform streamingowych, filmowych
3: oglądałeś.
1: Nasz kolega redakcyjny oglądał, jemu się akurat podobało. Oczywiście, jeśli nie traktujemy tego miniserialu jako adaptacji książki.
3: I obejrzał też film, bo mamy do czynienia z taką swego rodzaju konkurencją. Z jednej strony mamy serial, z drugiej strony mamy w kinach film. No jak pisze Szymon Bojdo, w czasach Bolesława Prusa ta lalka była dosyć szeroko i na bieżąco komentowana. No i to się nie zmieniło. Dziś współczesne ekranizacje komentowane są właśnie tak samo. I znowu, jak w XIX wieku, mamy do czynienia z sytuacją, w której albo słyszymy bezkrytyczne zachwyty, albo bez żadnych hamulców krytycy równają ją z ziemią. Także taka recenzja jednej i drugiej produkcji na naszych łamach, jak pisze Szymon, jest wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest strach przed zostawieniem czegoś niedopowiedzianym. Nie wiem, pisze, czy to niewiara w intelekt widzów, czy potrzeba wprowadzenia dydaktyzmu. O lalce serialowej, filmowej, ale także tej oryginalnej, publikowanej przez Prusa w odcinkach i o reakcjach, jakie towarzyszyły w naszym dziale Kultura i Czas Wolny. I to taka wisienka na torcie. Wisienki.
1: No tak, bo to lalki w sumie można by powiedzieć. No, jak zawsze sporo treści, nie tylko w druku, ale także w internecie, do czego szczególnie zachęcamy, bo skoro i tak skrolujemy i mamy ten palec przyklejony do smartfona, to dlaczego by nie wejść akurat na stronę przewodnik.katolicki.pl i tam nie poskrolować dobrych treści.
3: Sporo do czytania i sporo też do oglądania, bo ta warstwa wizualna, mam wrażenie, naszym graficzkom w tym numerze udała się szczególnie. Zawsze to jest bardzo, bardzo wysoki poziom, ale...
1: Ale
3: w tym numerze naprawdę jest na czym oko zawiesić.
1: To mówił on.
3: Piotr Jóźwik.
1: Tak. A ja się dołączam, ksiądz Wojciech Nowicki.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Wiktor Waligura. Cztery pory roku, no i nie sam Wiktor Waligura, bo tam też Dryskull swoje trzy grosze dołożył. No ale cztery pory roku, czy ten tytuł może się nie zdezaktualizować już niedługo? Czy będziemy mieli cztery pory roku, czy może będziemy mieli dwie pory roku? Zobaczymy, bo klimat nam się zmienia, pogoda nam się zmienia. Ciepło jest wtedy, kiedy powinno być zimno. Zimą może nie być śniegu, tak prognozy mówią, więc może z jazdy na nartach będzie, no, fiasko. Ale jeśli chodzi o tę piosenkę, na pewno jest godna uwagi. Arkadiusz Szymański, ja dziękuję za dzisiaj, moi drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Emaus. Pojawię się tutaj jutro o 14.30, a tymczasem zostawiam Was w bardzo dobrych rękach. Za chwilę informacje Radia Emaus. No i przypomnę, dzisiaj jeszcze wiele ciekawych audycji na naszej antenie. Myślę, że warto zostać z dobrym Radiem Emaus. Do usłyszenia! Radio Emaus.

0: szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Czy torowisko tramwajowe na moście Królowej Jadwigi zostanie wydzielone? 13-latek z nożem w podgostyńskiej szkole. Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższania stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Czy torowisko tramwajowe na moście Królowej Jadwigi zostanie wydzielone? Oto postuluje radny Andrzej Prędkę. Zdaniem polityka ruch na przeprawie jest utrudniony dla tramwajów. Decyzja w tej sprawie należy do miejskiego inżyniera ruchu.
2: Sam ZTM, czyli Zarząd Transportu Miejskiego, odnosi się przychylnie do takiej propozycji. Oczywiście ZTM zawsze ma na myśli jak największy komfort pasażerów komunikacji miejskiej. Natomiast żyjąc w mieście, no też należy być świadomym, że im sprawniejsza komunikacja miejska, tym więcej ludzi z niej korzysta, tym mniej ludzi korzysta z swoich własnych samochodów, a to z kolei oznacza mniejsze korki. Uważam, że w mieście należy stawiać na transport publiczny.
1: Mówi Andrzej Prędkę. Zdaniem samorządowca jeden pas na moście Królowej Jadwigi nie byłby aż tak uciążliwy.
2: Co więcej, to nawet nie jest nowe rozwiązanie, ponieważ ono było zastosowane już w zeszłym roku podczas remontu torowiska na moście Świętego Rocha. Wówczas więcej linii było poprowadzonych mostem Królowej Jadwigi i aby odciążyć ten ruch tramwajowy, który często tak czy inaczej stoi tam w korkach z samochodami, wydzielono torowisko, skutkując tym, że jeden pas ruchu samochodowego pozostał dostępny dla kierowców.
1: Andrzej Prędkę twierdzi, że decyzję musi podjąć ktoś, kto ma siłę przebicia. Jego zdaniem jest to prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
0: Informacje z Gostynia.
1: Gostyńscy policjanci interweniowali w szkole w podgostyńskim Pępowie. 13-letni uczeń placówki przyniósł w plecaku nóż i pochwalił się koledze. Ten natychmiast powiedział o tym nauczycielom, a ci powiadomili policję. Jak powiedziała w TVN24 oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Gostyniu, komisarz Monika Curyk, nastolatek nie wyjął tego noża z plecaka podczas pobytu w szkole. Jednak o sprawie zostali poinformowani jego rodzice, a teraz sprawa trafi do sądu rodzinnego i dla nieletnich. Przypomnijmy, że ostatnio doszło do 3 ataków w szkołach z użyciem noża. W miejscowości Leszczydł Nowiny 15-latek ranił nożem 3 osoby, jedna zmarła. Dzień wcześniej 19-latek zaatakował maczetą 10 osób w szkole w Ostrołęce, a policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu.
0: Informacje z Poznania.
1: Kolejny rok akademicki na Politechnice Poznańskiej czas zacząć. Wczoraj w Centrum Wykładowym studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie. Oprócz tego inauguracyjny wykład wygłosił profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Rolę uczelni technicznych podkreślał natomiast rektor Politechniki Poznańskiej profesor Teofil Jesionowski.
3: Dzięki intensywnej, ale i twórczej aktywności Politechnika Poznańska należy do liderów myśli technicznej, kształcąc liderów innowacji, inżynierów i naukowców, którzy są odpowiedzialni za rozwój kraju, Europy. W dynamicznie zmieniających się czasach, wyzwaniach geopolitycznych, brak stabilności, w tym szeroko rozumianego bezpieczeństwa, rola uczelni technicznych jest kluczowa dla budowania nowoczesnej, konkurencyjnej, bezpiecznej przyszłości Polski.
1: Warto dodać, że Politechnika Poznańska w tym roku obchodzi 50-lecie kształcenia na kierunku informatyka oraz 75-lecie utworzenia pierwszego Wydziału Architektury.
0: Informacje z kraju.
1: Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższania stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce.
4: Jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania. Upoważniła mnie do oświadczenia, że Rada jest w pełni gotowa do działania, gdyby jakikolwiek niepokojące sygnały się pojawiły. Naszym priorytetem cały czas pozostaje średniookresowa stabilność cen, zgodnie z naszym mandatem. Będziemy więc uwagą analizować napływające dane i prognozy, w tym szczególnie listopadową projekcję NBP, która przedstawi nam przewidywaną ścieżkę inflacji w najbliższych kwartałach.
1: Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam mu co podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać tobie. Powiadam wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień, albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża, lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
2: Jezus mówi dziś nie do tłumów, ale do swoich uczniów, a więc do grupy przyjaciół, i porównuje relacje z Bogiem do przyjaźni właśnie. Wie, że jest ona czymś, czego doświadczamy na różnych etapach życia. Jeśli potrafimy budować przyjacielskie relacje w codzienności i w nich prosić albo na prośby odpowiadać, to jest to nasze przygotowanie do czegoś większego i trudniejszego, proszenia o dary Ducha Świętego i działania w zgodzie z nimi. Pomyśl, o którą przyjacielską relację mogę dziś zadbać?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ustanowienie Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus.

Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
4: W Watykanie trwa kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Wielka Brytania przeżywa tydzień pamięci dziecka utraconego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa od wczoraj kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia, za tym adhortacji papieża Franciszka o duszpasterstwie rodzin. Polskę reprezentuje przewodniczący episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
5: Papież Leon XIV zaprosił wszystkich przewodniczących konferencji episkopatów na całym świecie do Watykanu i w tych dniach rozpoczynamy tygodniową sesję na temat recepcji Amoris Laetitia. Dokument papieża Franciszka, który mówi o duszpasterstwie. Papież chce pewno usłyszeć, jak wygląda recepcja tego dokumentu w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych krajach. Będziemy na ten temat dyskutować. Bardzo zapraszam wszystkich, żeby wspierać to spotkanie i żeby modlitwą otaczać wszystkich, którzy razem z papieżem będą się zastanawiać i pochylać nad tym dokumentem.
4: W obradach zabrał już głos m.in. kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Jego zdaniem Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, także tych, które przeżywają kryzysy i trudności.
6: Rodziny mają Kościołowi wiele do powiedzenia i mogą pomóc mu lepiej głosić Ewangelię, podkreślił kardynał Mario Grech. Sekretarz generalny synodu przypomniał, że podstawą duszpasterstwa musi pozostawać Ewangelia. Jednocześnie wezwał do uważnego słuchania samych rodzin. Zwrócił również uwagę, że wiele z nich zmaga się z problemami finansowymi, napięciami w relacjach i dramatycznymi skutkami wojen. Mimo tych trudności rodziny są, jak mówił maltański kardynał, autentycznymi przykładami nadziei. Przyznał też, że przez 10 lat adhortacja Amoris Laetitia była różnie interpretowana, a jej przyjmowaniu towarzyszyły napięcia. Dlatego wezwał do wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń i lepszego towarzyszenia rodzinom. Karol Darmoros, Vatican News.
4: W intencji uczestników watykańskiego szczytu o duszpasterstwie rodzin Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii biskup Janusz Stepnowski przywołał przykład polskiego papieża, którego nazwał tytanem modlitwy.
7: Wiadomości ze świata.
4: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się jutro tydzień pamięci dziecka utraconego w czasie ciąży, podczas porodu i krótko po narodzeniu. Na wyspach skala zjawiska jest bardzo duża. Do pomocy rodzicom w żałobie wzywają katoliccy biskupi Anglii i Walii.
8: W Wielkiej Brytanii utrata dziecka staje się ważną kwestią społeczną. Według badań połowa Brytyjczyków doświadczyła takiej straty albo zna kogoś, kogo ona dotknęła. Wśród powodów wymienia się coraz późniejsze macierzyństwo. Pod tym kątem zmieniono nawet prawo pracy. Rodzice dotknięci utratą dziecka w początkowej fazie ciąży mogą dostać do 2 tygodni bezpłatnego urlopu. Kościół katolicki apeluje, aby rodzice nie pozostawali z żałobą sami, aby parafie były na nich otwarte i przywołują chrześcijańską nadzieję, która wykracza poza doświadczenie śmierci. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
9: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie ważenie największych ziemniaków z regionu, możliwość degustacji potraw z pyr, a także występy artystyczne oraz koncert zespołu Dynamitki. Dla właścicieli największych ziemniaków przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
10: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
11: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
12: Pokaż.
11: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
12: A ile tych linii?
11: Giga.
12: No to będzie Giga Challenge.
13: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
16: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych.
2: Witam.
1: I jak zawsze mamy też wyjątkowego gościa.
2: Wyjątkowy gość, gościni. Dzisiaj z nami Kinga Bogła, Centrum Inicjatyw Senioralnych, koordynatorka, między innymi koordynatorka projektu Senioralna Mapa Poznania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
1: No i o tej mapie i festmiejscówkach trochę poopowiadam. Już wszystko jest jasne.
3: Tak, już mamy tę wiedzę, już o wyróżnieni mogą legitymować się festmiejscówką przez kolejny rok. Jest to wyróżnienie przyznawane właśnie na rok, tak abyśmy mogli powspierać, popromować, pokazać, jakim wyjątkowym miejscem jest ta wyróżniona organizacja, instytucja czy podmiot z sektora prywatnego także.
1: To zanim powiemy, kto w tym roku może się poszczycić tym tytułem, to przypomnijmy w ogóle samą ideę festmiejscówki.
2: To tak naprawdę wracamy do korzeni. Projekt nasz już ma wieloletnie doświadczenie. Wcześniej pojawił się pod nazwą Miejsca przyjazne seniorom. Były to działania, których celem było tak naprawdę wspieranie, pomaganie, rozwijanie inicjatyw, które były wyjątkowe. Chcieliśmy te inicjatywy wspierać, a jednocześnie doceniać wyróżnieniem. Tych miejsc na naszej mapie pojawiło się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Sam pomysł pojawił się w naszych głowach na podstawie doświadczeń innych miast w Polsce i za granicą, gdzie promowano, ale także pomagano w rozwoju nie tylko instytucjom publicznym, organizacjom pozarządowym, ale również i firmom. I my taką przestrzeń znaleźliśmy w Poznaniu. Postanowiliśmy jednak po kilku latach, aby odświeżyć tą akcję, uwzględnić pewne trendy, które się pojawiały na przestrzeni czasu i zamiast akcji Miejsca przyjazne seniorom, wspólnie głównie z seniorami skupionymi wokół Miejskiej Rady Seniorów, a także instytucji publicznych, pomyśleliśmy o nowej odsłonie, Senioralna Mapa Poznania. To już trzecia tak naprawdę edycja za nami. Celem tej akcji jest to, żeby, o czym mówiłem wcześniej, wspierać te miejsca, ale przede wszystkim pokazać, że wyjątkowe miejsca w przestrzeni miasta są.

0: żeby poinformować seniorów o tym, że mogą skorzystać z oferty organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz firm prywatnych, ale także, aby te miejsca świeciły przykładem, aby były pewną inspiracją dla rozwiązań dla innych instytucji. Nie jest łatwo dostać taki certyfikat, ale wspólnie kapituła, komisja podjęliśmy decyzję o wyborze i jesteśmy pewni, że te miejsca naprawdę są wyjątkowe.
1: To jak wygląda wybór takiego miejsca?
2: To jest złożony proces, chociaż nie nader skomplikowany. W pierwszej kolejności organizacja, instytucja musi złożyć wniosek do Centrum Inicjatyw Senioralnych. Później po wstępnej weryfikacji komisja, w skład której wchodzi przedstawicielka mediów, ja również, przedstawicielka środowiska seniorskiego, odwiedzamy miejsce, dopytujemy o rzeczy, które są w kręgu naszego zainteresowania, wypełniając formularz, referuję to później na posiedzeniu kapituły. Kapituła jest takim ciałem, które bazując na swoim doświadczeniu, na obserwacjach komisji, podejmuje decyzję o przyznaniu wyróżnienia dla takiego miejsca.
1: Na co przede wszystkim zwracacie uwagę?
2: To, o czym było wcześniej wspomniane, na tę wyjątkowość oferty, ponieważ przede wszystkim oferta w Poznaniu dla seniorów jest bardzo bogata. Tak naprawdę poznański senior, poznańska seniorka mają olbrzymi wybór. I to oferta płatna, niskopłatna, bezpłatna w obszarze edukacja, sport, aktywizacja. Możliwości jest mnóstwo. Przy czym my poszukujemy miejsc, które stanowią swego rodzaju inspirację dla innych. Motywują do tego, aby dostrzegać szczególne potrzeby osób seniorskich. Zauważają klienta, który jest inną grupą niż osoby młodsze. Ta grupa już jest coraz bardziej wymagająca, ale właśnie zależy nam na tym, żeby seniorów dostrzegać, kreując ofertę. Więc mają to być podmioty, które stanowią taką innowację wręcz, inspirację, ale jednocześnie oferta tworzona przez te podmioty jest szeroko dostępna. Nie jest to zamknięta organizacja, tylko ta oferta jest dostępna i świadomy senior, seniorka podejmuje wybór, że to miejsce zostało wyróżnione. Przyjrzę się, pójdę, sprawdzę. Ma tę możliwość.
1: To potrzymamy jeszcze troszeczkę w niepewności, zanim powiemy, kto w tym roku otrzymał to wyróżnienie, to powiedzmy, jak to wyglądało w poprzednich latach.
2: To jest trzecia edycja i właściwie niewiele się zmieniło, poza tym, iż w tym roku do tej grupy dołączają podmioty z sektora prywatnego. To jest coś nowego. Otwierają się podmioty z biznesu, które widzą klienta seniorskiego, dostrzegają jego potrzeby i przygotowują ofertę specjalnie dla niego, ale to też nie jest taka trochę droga na skróty, czyli zniżki. Zależy nam na tym, żeby to było coś więcej niż tylko zniżki, ponieważ myślę, że każdy klient może liczyć na zniżki, ale zależy nam na tym, żeby to był właśnie klient wyjątkowy, czyli klient seniorski. Czyli ta oferta ma być specjalnie pod niego przygotowana.
0: Tak mówiąc już wprost, nie oczekiwaliśmy jako komisja czy kapituła miejsca, które, tak jak Kinga wspomniała, zaproponuje tylko dobrą cenę. Bo takich ofert jest bardzo dużo. Chodziło nam o to, żeby te organizacje, te podmioty i te firmy zrobiły coś jeszcze dla seniorów. Czy poprzez swoją dostępność, chociażby architektoniczną, czy poprzez swoją gotowość do działań, na przykład na rzecz seniorów, jakiejś aktywności, spotkań, drzwi otwartych, udostępnienia przestrzeni na przykład dla seniorów na ich działania, łączenie klubów. chcieliśmy trochę, aby te miejsca nie tylko poprzez cenę, ale i także swoje dodatkowe działania można nazwać festmiejscówkami. Tych miejsc trochę w Poznaniu jest. Kilka organizacji się do nas, firm, instytucji zgłosiło. Podjęliśmy trudną decyzję, bo nie wszystkie miejsca zostały pozytywnie ocenione, ale te, które oceniliśmy jako kapituła pozytywnie, możemy uznać za naprawdę wyjątkowe na mapie Poznania. I to, co jest ważne, to jest charakter naszego projektu. Nie przyznajemy tej nagrody, jak to było w poprzednich kampanii, na całe życie. To jest nagroda obecnie dana tylko na rok. To znaczy my, jako kapituła komisja, a przede wszystkim seniorzy, badają, sprawdzają, oceniają, informują, czy to miejsce nadal jest na tak wysokim poziomie, jak było w momencie przyznania nagrody, wyróżnienia, po to, żeby sugerować zmiany, informować, że może coś nie jest tak, jak być powinno, no a ostatecznie ocenić ponownie za rok.
1: No to przejdźmy do tego, jak to w tym roku wyglądało. Ile tych fest miejscówek na mapie Poznania się pojawiło?
2: W tym roku pojawiły się nowe podmioty typu restauracja, kawiarnia, czyli miejsca, które, z których seniorzy bardzo chętnie korzystają. Jest to Havana Cafe, kawiarnia Kociak i restauracja Umberto. Tam ta oferta jest przygotowana z myślą o seniorach nieco szerzej niż właśnie tylko i wyłącznie zaproszenie na kawę czy obiad, ponieważ udostępniana jest przestrzeń na dodatkowe aktywności, na zaangażowanie społeczne, na aktywizowanie seniorów, na informowanie seniorów, na opowieści dla seniorów, integrowanie seniorów, na wspólne działania. Więc te trzy organizacje, te trzy podmioty wychodzą poza swoje dotychczasowe ramy. Nie jest to tylko i wyłącznie biznes, ale to jest też przestrzeń, która ma przyciągnąć seniorów i dać im coś więcej niż tylko kawę smaczną czy pyszny deser. Jest też Teatr Polski w Poznaniu, który oprócz tego, że ma bogatą ofertę kulturalną, to aktywizuje seniorów, wprowadza ich w miejsca, które nie są takie oczywiste, jeśli chodzi o instytucje kultury, wychodzą poza ramy takie standardowe. Mamy też klub seniora, klub Korona, funkcjonujący w ramach Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tam z kolei działalność jest wszechstronna, różnorodna, przyciągająca różne pokolenia. Co więcej, jest też to miejsce bardzo otwarte, nie jest skupione wyłącznie na mieszkańców określonej spółdzielni. Na czym nam też bardzo zależało, żeby to była przestrzeń dostępna dla każdego. Każdy może z tej przestrzeni skorzystać i może pokosztować i kultury, i rękodzieła, i przyjść na kawkę. Więc to też jest ciekawe rozwiązanie. I kolejnym nowym miejscem na senioralnej mapie Poznania jest Klub Języka Angielskiego dla Seniorów, miejscu English and Tea. Tam z kolei jest oprócz standardowej nauki języka integracja i poznawanie świata, ponieważ wychodzą do różnych miejsc, które są w przestrzeni Poznania, czy to są wyjścia na spotkania z kulturą, czy pogadanki, ale to także wyjazdy integracyjne. Nie jest to oferta bezpłatna, ale jest niskopłatna, z opcją taką dostosowania do możliwości finansowych seniorów. To są te nowe miejsca. Natomiast dotychczasowe fest miejscówki także pojawiają się na mapie Poznania. W tym roku jest to 9 miejsc, które znajdują się na mapie Poznania, na senioralnej mapie Poznania. I te miejsca przez rok intensywnie współpracowały z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Jest to dla nas niezwykle ważne, ponieważ to miejsce Centrum Inicjatyw Senioralnych ma pokazywać seniorom, ma wskazywać seniorom, z jakich miejsc on w sposób komfortowy, transparentny, dobry może skorzystać. To jest oferta dostępna, oferta, która jest inspiracją, może być inspiracją także dla innych organizacji, instytucji i cały czas się to rozwija. To jest też dobra formuła, że my dajemy to wyróżnienie na rok i w tym czasie też się przyglądamy. Zależy nam na tym, aby te standardy były utrzymane, ta organizacja, instytucja była w jakiś sposób zaopiekowana, bo wraz za wyróżnieniem, oprócz tego, że mogą pochwalić się, że są na senioralnej mapie Poznania, zyskują od nas taki pakiet promocyjny. Zapraszamy do współpracy, zapraszamy do wspólnych działań, promujemy, informujemy w kanałach informacyjnych, z których my korzystamy, mogą się pojawić w prasie, w telewizji, wraz z naszym, czy w odpowiedzi na nasze zaproszenie. Także to jest taka przestrzeń, dzięki której też pokazujemy szerzej poznaniankom i poznaniakom, że takie miejsca fest funkcjonują.
1: To przypomnijmy jeszcze może, co to są za miejsca, poza tymi nowymi, o których już mówiliśmy.
2: Mhm. Brama Poznania i Galeria Śluza, Centrum Kultury Zamek, Centrum Szyfrów Enigma, Fundacja Petra Senior, Fundacja Orchidea Neurowsparcie, Klub Wsparcia Społecznego w Stowarzyszeniu Zrozumieć i Pomóc, Projekt FIFNA w ramach Fundacji Serdecznik, Przyrodniczy Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogród Zoologiczny w Poznaniu.
1: Gdzie seniorzy mogą się czegoś więcej dowiedzieć o tych festmiejscówkach? Poza dzisiejszą audycją oczywiście.
2: Centrum Inicjatyw Senioralnych to doskonałe miejsce na poznanie festmiejscówek. Oprócz tego, że jest mapa Poznania, senioralna mapa Poznania w wersji papierowej dostępna u nas, to zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Tam też jest opcja zapoznania się z festmiejscówkami i w materiałach naszych informacyjnych, które także są dostępne w Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: To jeszcze na chwilę się pytam o te dwie poprzednie edycje. Jak to wyglądało? Faktycznie była gdzieś tam ta interakcja i ze strony tych festmiejscówek, i ze strony seniorów, którzy przychodzili, opowiadali, czy faktycznie ta miejscówka była fest?
2: Tak, no bazujemy na tych naszych doświadczeniach. Szczególnie jeden aspekt był decydujący, ponieważ zgodnie z regulaminem możemy też wizytować miejsca, czy wizytujemy miejsca co do zasady, ale możemy nie wizytować sytuacji takiej, kiedy bazujemy na właśnie na współpracy. I tak też się zadziało w tym roku. Nie odwiedzaliśmy bezpośrednio tych miejsc, które dotychczas otrzymały wyróżnienie, ponieważ bazujemy na opiniach i na naszych doświadczeniach. Na opiniach seniorów, seniorek i na naszych doświadczeniach, chociażby w zakresie promocji informacji. To, co zostało już wspomniane, ważne jest dla nas komunikat, który idzie do mieszkańców, mieszkanek Poznania. Możecie z tej oferty skorzystać. Natomiast nie mamy tej informacji dla naszych seniorów, seniorek, jeżeli nie zostaniemy poinformowani. Więc zależy nam na tej wręcz doskonałej komunikacji i przepływie informacji o tym, jak wygląda ta oferta. No i kolejna rzecz, wsłuchujemy się w głosy, i to jest dla nas też ważne, wsłuchujemy się w głosy seniorów, seniorek, którzy mówią, tu było, była fajna komunikacja, tu była fajna informacja, to było na czas, no, o tym nie wiedzieliśmy, nie mogliśmy znaleźć informacji. Tego typu historie też do nas docierają i to też jest ważny głos w dyskusji.
0: Warto w tym miejscu również nadmienić, że nagrodzone miejscówki, które ponownie otrzymają ten certyfikat w tym roku, bardzo wiele działań realizowało na rzecz mieszkańców, generalnie seniorów, wspólnie z nami. Na przykład ogród zoologiczny otworzył się na dzień wnuczki i wnuczka. Brama Poznania wspólnie z nami realizowała różne projekty, otwierała się na spotkania chociażby klubów seniora, które je odwiedzały. I możemy o tym mówić tak dalej, więc oprócz takiej stałej oferty, oprócz tych dodatkowych działań, te miejsca są naprawdę otwarte na to, żeby jeszcze chętniej zwiększać swoją współpracę z seniorami z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: No właśnie, czy ze strony tych organizacji i instytucji też był jakiś sygnał, że ta Fest Miejscówka była jakimś takim wyróżnikiem, że to im pomogło trochę w działalności? Czy takie sygnały też do was docierały?
2: Tak, to jest taka motywacja też. Z tego powodu te podmioty, które w pierwszej edycji dostały to wyróżnienie, z tego samego powodu startowały w kolejnej. Więc myślę, że to jest po prostu naturalne podkreślenie tego miejsca, ważności tego miejsca, jakości tego miejsca. Natomiast to też jest tak, że tych miejsc w Poznaniu jest ogrom. I to wyróżnienie nie oznacza, że wszystkie inne są gorszej jakości. Absolutnie nie. Właśnie tych miejsc jest tak dużo i to wspaniale dla poznaniaków i poznanianek, ale regulamin też wyraźnie określa, czego oczekujemy od tych miejsc, że mają być taką inspiracją, mają być otwarci, mają być dostępni, bo to jest z jednej strony motywacja dla organizacji, instytucji, które będą się starać. O tak, robimy super robotę, niech się Poznań dowie, ale to też jest informacja dla seniorów. To jest Fest Miejscówka, to ja mogę pójść z niej skorzystać. Natomiast jeżeli jest to miejsce na przykład ograniczone z różnych względów, no to się nie wpisuje już w konwencję tego konkursu.
1: No można powiedzieć, że to tacy najlepsi z najlepszych.
2: Absolutnie tak. Natomiast my też w swojej pracy widzimy, że tych możliwości jest sporo. Zachwyceni jesteśmy tą ofertą, którą organizacje, instytucje, NGOsy, w tej chwili także sektor prywatny ma ogrom możliwości, ale my pokazujemy tych najlepszych z najlepszych i chcemy, aby oni inspirowali innych. Zobaczcie, można. I to czasem jest tak, że to nie trzeba czynić wielkich inwestycji, żeby robić kawał dobrej roboty. Bo to, o czym było już powiedziane wcześniej, wystarczy udostępnić przestrzeń, wystarczy zaprosić, mieć gotowość na współpracę. To są fajne rzeczy. Tutaj budowanie współpracy, budowanie relacji, to są w tych czasach aktywności niezwykle ważne i na wagę złota.
1: Czyli do organizacji, instytucji apelujemy, że warto podpatrywać tych najlepszych i może w przyszłym roku spróbować zgłosić się, żeby zostać Fest Miejscówką, a do seniorów warto z tych Fest Miejscówek korzystać.
2: Zdecydowanie tak. Zachęcamy, tym bardziej wielokrotnie już deklarowaliśmy, że jesteśmy otwarci na rozmowę. Potrzebujemy różnych inspiracji, potrzebujemy podpowiedzi. Chcemy znaleźć partnerów do wspólnych działań, do projektów. Też oczywiście z różnych względów mamy ograniczenia, ale jeżeli nie podejmiemy tej dyskusji, to się nic nie zadzieje. Więc zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z Centrum Inicjatyw Senioralnych, a szczególnie ze mną.
0: Zapraszamy. Ja myślę, że sukces Poznania, bo można o tym mówić w polityce senioralnej, kilka miejsc w Polsce naprawdę jest fantastycznych. Wiele gmin się stara, żeby być jak najbardziej przyjazny seniorom i Poznań do tej grupy należy, ale to nie bierze się znikąd. To bierze się dlatego, że działają, tak jak Kinga wspomniała, fantastyczne organizacje pozarządowe. Dzieje się dlatego, że coraz więcej firm widzi seniora nie tylko jako klienta, ale także jako partnera do współpracy. Dzieje się dlatego, że również instytucje publiczne podnoszą jakość swojej oferty, komunikacji, działań. Więc sukces Poznania jest sukcesem wszystkich tutaj dookoła. Nie byłoby tego, gdyby nie wszystkie elementy i wszystkie składowe. I projekt ten nasz trochę to pokazuje. Znaczy, cieszymy się, że również biznes wszedł do projektu. Widzi tu seniora nie tylko jako klienta, o czym wspominaliśmy. Cieszę się, że coraz więcej instytucji nie tylko raz ubiega się o ten certyfikat i odpowiadając na to pytanie, tak, dla nich jest to coś ważnego, czym mogą się pochwalić, ale to też coś, co ich mobilizuje do dalszych działań i widzimy, że wiele organizacji, przykładowo ZO, które zrobiło jeden projekt i teraz mówi, jesteśmy z miejscówką, zrobimy kolejne. To jest cel naszego działania. Bardzo się cieszymy. Nie widzimy tu żadnej rywalizacji niezdrowej, ale bardziej taka chęć do tego, żeby być jeszcze lepszym. Tak jak my jako centrum jeździmy po wielu miejscach albo czytamy, obserwujemy inne centra podobne, które działają w Polsce, uczymy się od nich, podpatrujemy. Myślę, że taki jest fantastyczny cel naszego projektu. Znaczy, żeby się inspirować, uczyć, no i rozwijać. Jeśli tak się zadzieje, będzie to dobre dla wszystkich, dla tych firm, dla tych instytucji, a przede wszystkim dla poznańskich seniorów i seniorek.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzali na fali, wracamy po krótkiej przerwie. Tradycyjnie z garścią bardzo przydatnych i bardzo praktycznych informacji o tym, co ciekawego w Poznaniu się dzieje, a tym razem dzieje się dosyć sporo, bo mamy przecież początek października i senioralnych.
2: Senioralni w pełni, dzień dobry ponownie. Bardzo wiele wydarzeń. Postarałam się wybrać tylko te najważniejsze i jak zawsze odsyłam i zachęcam do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Tak jak wspominaliśmy, przygotowaliśmy dla Państwa w całym październiku ponad 200 wydarzeń, więc o kilku opowiem. Zapraszam 9 października na godzinę 18 na spotkanie poetyckie z listami Agnieszki Osieckiej w rocznicę jej 90. urodzin. Urodzin z oprawą muzyczną zaśpiewa, zagra Maksymilian Śliwiński. Spotkanie zatytułowane I napisz do mnie list klasyczny. Zapraszam do Biblioteki Raczyńskich, Plac Wolności 19, wstęp wolny. 10 października o godzinie 12 zapraszam na spacer zatytułowany Poznański Czerwiec 56. Na wycieczce uczestnicy dowiedzą się o przyczynach, przebiegu i skutkach wydarzeń czerwcowych. Organizator Grupa Przewodników po Poznaniu.pl, a miejsce zbiórki przed wejściem do centrów szyfrów Enigma. O godzinie 16, również 10 października, zapraszam na wyjątkowe wydarzenie Potańcówka dla osób 60+. Kolejna pełna muzyki, tańca i radości Potańcówka. Należy zabrać ze sobą dobre humory i wygodne buty. Spotykamy się Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami, Osiedle pod Lipami 108A, a udział bezpłatny. 12 października zapraszam na Qigong o godzinie 10. To ćwiczenia łączące ruch, oddech i koncentrację. Należy przyjść w wygodnym stroju, bez maty. Udział bezpłatny, a zaprasza Dorota Davidson w klubie seniora przy ulicy Garbary 41. O godzinie 12, 12 października zapraszam na warsztaty rękodzielnicze zatytułowane Magia świec. Seniorki i seniorzy wykonają własne świeczki i ozdobią świeczniki, dając upust swojej wyobraźni. Zaprasza osiedle młodych, spółdzielnia mieszkaniowa. Zapraszamy na osiedle Jagiellońskie 120, udział bezpłatny. Również 12 października o godzinie 14 zapraszam na trening pamięci. Zajęcia z psychologiem polegające na ćwiczeniach umysłu, zadania rozwijające różne rodzaje pamięci oraz inne funkcje poznawcze, np. sudoku, krzyżówki, skojarzenia. Wszystko to w klubie seniora Świerczewski Krąg, ulica Grabowa 22B. Udział oczywiście bezpłatny. A o godzinie 17, 12 października zapraszam na trochę ruchu. Kręgle dla seniorek i seniorów. Aktywna integracja przy grze w kręgle. Zapraszam w imieniu Stowarzyszenia Centrum Promocji Ekorozwoju, a spotykamy się w Champions Bowling Niku Piątkowska 200. Udział bezpłatny. Zapraszam również 13 października na ważne spotkanie zatytułowane Jak nie dać się oszukać w sieci. Warsztaty mają bardzo praktyczny charakter, a uczestnicy będą pracować na konkretnych przykładach, wzmacniać kompetencje cyfrowe, aby zwiększać swoje bezpieczeństwo w internecie. Organizator, znane chyba Państwu Stowarzyszenie Demagog, a miejsce Pracownia Ekonomii Społecznej Ładne Rzeczy, Święty Marcin 57, udział bezpłatny. O godzinie 10 zapraszam na konsultacje fizjoterapeutyczne zatytułowane Mocne Podstawy Zdrowia. Podczas indywidualnych spotkań fizjoterapeutka opowie o tym, jaki rodzaj aktywności wspiera zdrowe kości i mięśnie oraz jak bezpiecznie wprowadzać ruch do codziennego życia. Zapraszam do gabinetów medycznych Nowina, ulica Nowina 12A, udział bezpłatny. O godzinie 11, 14 października zapraszam na warsztaty z języka angielskiego. Warsztat łączący lokalne dziedzictwo z nauką języka angielskiego dla osób na każdym poziomie zaawansowania. Organizator Centrum Szyfrów Enigma, ulica Święty Marcin 78, udział bezpłatny. A na godzinę 11 zapraszam również na spotkanie zatytułowane Zaprojektuj zdrowe starzenie. Podczas spotkania uczestnicy poznają plan działania dla aktywnego seniora w ćwiczeniach ciała i umysłu z fizjoterapeutką. Zaprasza Centrum Endocentrum, Centrum Rehabilitacji, mieszczące się przy ulicy Bukowskiej 18B, udział bezpłatny. Również tego dnia zapraszam na drzwi otwarte w klubie Starówka, w klubie Centrum. Wszelkie szczegółowe informacje są u nas w Centrum Inicjatyw Senioralnych. Warto zobaczyć, czym są dzienne domy pomocy. Może będziecie Państwo zainteresowani współpracą. O godzinie 14 października zapraszam na ćwiczenia Ćwicz swój mózg. Nie daj się starości. Będzie to wykład oraz ćwiczenia, które mają pomóc prowadzić zdrowy styl życia, zachęcać do aktywności, stosowania zbilansowanej diety i podtrzymania relacji społecznych. Zaprasza Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. Zapraszamy do kawiarenki przy Kościele Świętego Rocha. Udział bezpłatny. 16 października zapraszam na godzinę 12 na spacer z przewodnikiem śladami książki Diabły, Zjawy, Klątwy, Legendy i Opowieści Poznańskie. Podczas przechadzki po zakamarkach Ostrowa Tumskiego i Śródki spacerowicze przeniosą się do tajemniczego świata, w którym spotkają się postacie ludzkie z baśniowymi stworami. Trasa spaceru opracowana została na podstawie książki Piotra Kraszewskiego, organizator, Wydawnictwo Miejskie Poznania, a spotykamy się przy kościele Jana Jerozolimskiego za murami, ulica Świętojańska 1. O godzinie 14 zapraszam na spotkanie Różne Pokolenia, Wspólny Język. To międzypokoleniowy warsztat komunikacji. Podczas wspólnych ćwiczeń, rozmów i zabaw uczestnicy przyjrzą się temu, co pomaga się porozumieć, a co tworzy bariery. Zapraszamy na ulicę Łozową. Udział bezpłatny, a organizator to Fundacja Otwartych Możliwości. Łozowa 77. Zapraszam również serdecznie 19 października na Dni Otwarte w drugim oddziale ZUS. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele NFZ-u, PFRON-u, Policji, Biura Rzecznika Finansowego, Starołęcka 31, wstęp wolny. Zapraszam również na wyjątkowe spotkanie. Będzie to wykład Jana Strugarka poświęcony Gwarze Poznańskiej. W ramach cyklu Wtorek dla seniora, Gwara z naszego frytla. Organizator CIS oraz Biblioteka Raczyńskich. Spotykamy się na Placu Wolności 19. Szanowni Państwo, na zakończenie zapraszam również na wyjątkowe spotkanie z policją 21 października o godzinie 10. Zachęcam do spotkania się z oddziałem prewencji policji. Wycieczka po oddziale prewencji policji w Poznaniu. Będzie możliwość zwiedzania policyjnego muzeum, obejrzenia najnowocześniejszego sprzętu policyjnego, pokazy umiejętności psów służbowych oraz przejazd armatki wodnej. Spotykamy się przy ulicy Taborowej 22. Po więcej informacji, a jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, zachęcam do kontaktowania się z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zapraszam na Mielżyńskiego 24 oraz niezmiennie pod numerem telefonu 61 847 21 11.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami i chyba już...
1: to już mamy czwarty trzeci odcinek z psalmem 37.
2: Och, tak. Panie Hubercie, dopiero trzeci chyba, nie? Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Od 18 chyba...
1: Nie, od 16 do 17.
2: Aż 16
1: dwa wersety
2: jeszcze.
1: Mamy,
2: dobrze, 16, 17.
1: Od nich mamy rozpocząć.
2: Dobra.
1: Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych. Bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. To ten psalm pod tytułem Los złych i dobrych.
2: I dobrych, tak. 37, proszę Państwa, tu już bym nie miał nic właściwie wielkiego do powiedzenia. Jest tylko to śliczne stwierdzenie.
1: No nie
2: lepsza
1: wierzę, nie
2: jest. Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych. Rzeczywiście od razu mi się tutaj przypomina z kolei tekst z Księgi Przysłów. Też wam nie powiem, który coś mi się kojarzy z 25 chyba rozdziałem, gdzie jest napisane, że lepsza jest odrobina ze stołu sprawiedliwego, niżli tłuste pokarmy, czy tam jakiś tłusty byk u niegodziwców. To jest mniej więcej ta sama myśl, proszę Państwa. Bardzo cenna, ponieważ po pierwsze kieruje nam wzrok przeciwko pazerności, przeciwko chciwości, przeciwko zazdrości dóbr materialnych. Bo bardzo często, zresztą sami to Państwo widzicie, ludzie dają się nabrać i moralność odsuwają tam, gdzie widzą wielkie dobra materialne. I w tym momencie, kiedy człowiek zdobywa coś

0: Chcąc to mieć za wszelką cenę, bardzo łatwo posuwa się do środków niegodziwych. No przykładowo weźmy sobie przynajmniej z początku duże pieniądze za sprzedaż narkotyków, bo to się zdobywa szybko. To są naprawdę duże pieniądze. I ludzie przynęceni właśnie takimi pieniędzmi bardzo często oczywiście i natychmiast właściwie popadają w konflikty z prawem. Albo też, no może to się kończyć morderstwami, może to się kończyć więzieniem, i tak dalej, czy uwięzieniem, albo szkodą w ogóle bliźniego, no bo właśnie takie to ciągłe patrzenie na te dobra materialne, zwłaszcza na pieniądze, no to wtedy człowiek zupełnie gubi rozum, przede wszystkim rozum w tym kontekście bycia człowiekiem mimo wszystko uczciwym, nie? I wtedy właśnie autor to mówi, miej odrobinę, ale miej świadomość, że jesteś człowiekiem uczciwym, bo wielkie bogactwo występnych na nic się zda, jeżeli dojdzie, a dojdzie do osądu ostatecznego przed Panem Bogiem. To zresztą pamiętacie Państwo tę poradę Pana Jezusa. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól ich nie niszczy, ani rdza ich nie zabierze, ani złodziej nie ukradnie i nie patrzcie na to, co macie, bo to jest tak szybko utracalne. A jeżeli towarzyszyła temu jakakolwiek niegodziwość czy nieuczciwość, tu proszę Państwa, no byliśmy świadkami, zwłaszcza latem, tych spraw związanych akurat no, z naszymi lekarzami, też o tym wspominaliśmy. Kolejne sprawy wychodzą gdzieś tam na jaw w różnych szpitalach i tak dalej, i tak dalej. To mówię sobie, no właśnie to jest co, że maksymalne zdobywanie tych środków, zwłaszcza pieniężnych, ja się tak zawsze zastanawiam, przecież w życiu nie będę w stanie tego przejeść. No ile ja mogę sobie wycieczkę do końca, znaczy wycieczkę przez cały świat zrobić. Mogę żyć w najbardziej luksusowych hotelach i tak dalej, ale no nie przejem wszystkiego, co mogę mieć. I dlaczego są ludzie właśnie, to jest to chyba, co mają niestety pieniądze, że one tak uzależniają od siebie, że ostatecznie nawet gdy człowiek już wykorzysta do maksimum wszystko, a ich jeszcze pozostaje, no to potem sama radość z tego, że to konto jest wypchane, że ten portfel jest gruby, no to chyba już tylko to pozostaje. Ale mniejsza z tym, nie będziemy rozmawiać tutaj no, na temat bogactw, ale chodzi o połączenie bogactwa z występkiem, proszę Państwa. Bóg nie będzie na to patrzył. Naprawdę nie. Jeżeli chodzi o bogactwa, tylko na ów występek. I dlatego mówi werset 17. Ramiona występnych zostaną połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje, no bo Bóg zawsze będzie do sprawiedliwości dążył. Potem mówi dalej, 18 jest śliczna, że Pan zna dni ludzi, którzy żyją bez zarzutu, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. My już to teraz wiemy, w świetle Nowego Testamentu tym dziedzictwem jest zbawienie. W Starym Testamencie to dziedzictwo będzie trwało, to znaczy ponad czy dłużej niż ich życie, bo zostało zdobyte, czy zostało uczynione w sposób, który się Bogu może podobać, czyli uczciwie, skromnie, powoli, czyli tak jak powiedzmy warunki na to pozwalały. I takie dziedzictwo, tak, my jeszcze też na przykład to, co z kolei mówią ludzie głównie niewierzący, że żyją w naszej pamięci, tacy, czy tacy. No i to wtedy właśnie wspominamy te wielkie rzeczy, które gdzieś tam uczynili, ale właśnie poprzez dobro. I to są właśnie nasi święci wielcy. To są ludzie też, no owszem, mogli być też te innych religii, czy nawet niewierzący, ale ludzie, którzy uczynili ogromne dobro i oni zawsze będą wspominani właśnie to. I to jest to ich dziedzictwo, które pójdzie. Natomiast, no, ewidentnie warto wierzyć, bo jeżeli ja wierzę, no to ja żyję, to ja z tego jeszcze będę miał na wieki jakąś korzyść. Natomiast jeżeli nie wierzę, no to ja się mogę tylko poświęcać dla ludzi, bo skoro umrę, no to już tak nic ze mnie nie będzie. A więc te ramiona, Pan zna dni tych ludzi i w czasie klęski nie zaznają wstydu, a w dniach głodu będą syci, będą nasyceni, proszę Państwa, czyli opieka Boża, zauważaszcie, której nie będą mieli tamci, bo tamci sobie sami wszystko potrafią zrobić, więc Pan mówi, dobrze, no to ja was opuszczę, bo ja wam do niczego nie jestem potrzebny, sami sobie potraficie to załatwić, używacie łajdat, używacie niegodziwości, no więc pozostaniecie sami. Natomiast ci, którzy pozostają mi wierni, to ja się nimi będę opiekować. Teraz mi przyszedł też kolejny psalm prześliczny. Prześliczny, proszę Państwa, ten, który się rozpoczyna, Panie Hubercie, jeżeli domu Pan nie zbuduje, Nie?
1: To ja poszukam, jest przepiękny.
0: Właśnie, bo on jest, bo ten psalm, on tak bardzo opowiada właśnie o tej Bożej opiece. Ja dokładnie nie wiem,

0: który to jest numer? 120 któryś z psalm chyba.
1: 127.
0: Siódmy, nie? Niech pan może go przeczyta. Chodziłoby mi o pierwsze, może on dwa czy trzy
1: krótkie,
0: wersety.
1: Ma tylko 5 wersetów w ogóle.
0: Aha.
1: Jeżeli panu domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna. Dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko, tyle daje on i we śnie tym, których miłuje.
0: O właśnie, śliczne to jest, naprawdę
1: to
0: śliczne.
1: Dwa wersety.
0: To były te właśnie, a więc jeżeli pozostajecie sami, to się zachapiecie na śmierć, a pan za darmo może dać to samo, co wy z takim trudem zdobywacie, może zupełnie darmowo dać tym, którzy są mu posłuszni. To się dzieje oczywiście bardzo rzadko, ale znaczy nie dlatego, by Pan Bóg nie był hojny czy szczodry, ale gdyby tak dawał wszędzie, to i tak dalej, to ludzie szybko by się odzwyczaili pracować. Natomiast chodzi o to, że Pan może to zrobić i dlatego autor mówi, jeżeli wy nie ufacie Panu albo wiedziecie życie poza Panem, to będziecie harać i owszem, zdobędziecie, bo Pan wam na to łaskawie pozwoli. Ale żeby pokazać, że ta droga nie jest właściwa, no to Pan darmowo da to, co wy żeście z takim trudem nazbierali, obdarzyć może darmowo tych, którzy pozostają mu wierni. Może to zrobić, nie? Jeżeli uzna, że oni dadzą sobie z tym radę i nie zmienią kierunku życia, to Pan ich też właśnie ten, to ja tak mówię, wy haracie, harujecie dosłownie na każdego dnia, a ktoś wygra w totolotka i będzie miał to samo w ciągu jednego wieczora. Nie znaczy to, że wszyscy wygrywają, są od razu dobrzy i tak dalej. Tak samo jak też i ci, którzy harają, nie znaczy, że są źli, proszę Państwa, nie. To są wnioski krańcowe i błędne zupełnie. Natomiast chodzi mi o sam fakt po prostu, o sam fakt, że Pan może dać i właśnie, żeby pokazać, że ktoś, kto jest jego ulubieńcem, kto jest dobrym człowiekiem, może się takimi darami cieszyć. Mówię, co nie znaczy, że gdy się cieszy, to od razu mógłby o sobie powiedzieć, że jest wybrańcem Bożym. Dla Pana Boga żadne pieniądze, naprawdę żadne, nie mają najmniejszego znaczenia. Werset 20 i 21 może, bo mamy wspólny temat właśnie co do owych występnych.
1: Występni natomiast poginą. Wrogowie Pana jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją. Występny pożycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i obdarza.
0: Właśnie, ten wspólny temat tych łajdactw, które dokonują ci niegodziwi, stwierdzę, no to jest to stwierdzenie, wyginą. Dlaczego? No bo są wrogami Pana. I nawet kiedy są przepiękni teraz, przepyszni i wyglądają przewspaniale, tak jak piękno łąk, to wszystko zwiędnie. I taka jest prawda, proszę Państwa. Pamiętacie, jak cieszymy się na wiosnę, kiedy drzewa wypuszczają śliczne, zielone liście, to jest taka świeżuteńka zieleń. Patrzcie już teraz, kiedy jesteśmy, po tej zieleni prawie nic nie zostało, gdzieniegdzie tam jeszcze i tak zawsze widzimy, że już od września ta zieleń jest już taka wymęczona. Wszystko mija. Dosłownie wszystko mija. I stąd też jak krasa, nawet najpiękniejsze, pojawią się owszem nowe kolory i tak dalej, to wszystko przemija. Wszystko. Nawet piękna nasza polska jesień w słońcu, te kolorowe, przepiękne liście, co się dzieje w listopadzie? Wszystko pada. A więc proszę Państwa, już w ogóle nie muszę tego rozwijać. Tutaj wszystko więdnie, to co najpiękniejsze i jak dym się rozwieją. Jest, wystarczy tylko dmuchnąć i naprawdę nie ma już nic. Potem 21, to oczywiście jest znowuż konfrontacja pomiędzy jednym a drugim, czyli występnym a sprawiedliwym. Występny jest złodziejem, bo pożycza, ale nie zwraca, czyli jest człowiekiem co najmniej niesłownym, albo też kłamczuchem, bo obiecuje, że zwróci, albo obiecuje, że coś da w zamian, a oczywiście niczego nie robi. Natomiast sprawiedliwy, jedną z takich, bym powiedział, cech charakterystycznych człowieka bardzo wartościowego, to jest właśnie miłosierdzie i obdarzanie. To jest bardzo wartościowe. Miłosierdzie to znaczy wobec tego, o którym wiem, że może mi nie oddać, bo ma różne warunki, a nawet gdyby tylko nie chciał. Ale chcę mu teraz, w tej konkretnej chwili pomóc, może nawet kosztem naciągania. Nie wiem, Bóg to ostatecznie oceni. Ale tak czy owak, proszę Państwa, dużo ludzi, znaczy dużo świętych nawet, tak jak tu mi się przypomina święta Elżbieta Węgierska, która była jedną z tych wielkich, wspaniałych świętych, która całe swoje życie, albo nasza Jadwiga Śląska, które całe swoje życie przeznaczały dla ubogich. To to chyba to była chyba święta Elżbieta Węgierska, która mówiła: wolę być ileś razy oszukana przez naciągaczy, niż raz chociaż nie dać komuś, kto naprawdę na to zasługuje. Od razu się, proszę Państwa, przyznaję, nie mam takiej miłości bliźniego, bo zaraz wszystko się w naszych głowach otwiera, co zrobić, żeby tylko nie dać, żeby się nie podzielić. I piękne jest oczywiście to, jeżeli wiemy, że powiedzmy pożyczamy albo obdarzamy tych, którzy są tego godni, o których wiemy, że znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Wtedy potrafimy dawać hojnie, bez patrzenia na to, czy ktoś tam to, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś przeżywa jakiś dramat, jakąś katastrofę, jakiś kataklizm, to nawet społecznie się kiedyś to w dniach powodzi ujawiło. To Państwo pamiętacie, jest to prześliczne właśnie, że no na wielu, bo albo teraz, kiedy Ukraińcy uciekali ze swoich domów przed wojną, ilu z nas naprawdę ich przyjęło, bo mamy to serce. Pan Bóg, to zapewniam Was, ogromnie doceni. Ogromnie doceni. To, że się może część z nich okazała jak zwykle niewdzięczna, albo może to wykorzystali, zostawmy już to. Nie ma co pomstować. Nie ma co pomstować. Cieszmy się tym, że serce zostało otwarte, albo też komuś pożyczycie, no niby spodziewacie się, że odda, a wam nie oddaje. Pamiętajcie, jeżeli mógł oddać, a nie oddaje, bo jest nieuczciwy, zdecydowanie Bóg tego nie puści. Odda wam to wszystko w czyśćcu i to będą straszne męki czyśćcowe. Naprawdę, gdyby ci ludzie, którzy oszukują swoich dobroczyńców i pożyczają od nich, wiedząc, że nie oddadzą, gdyby oni wiedzieli, na co się narażą po swojej śmierci, jeżeli do śmierci nie oddadzą tego, no to by spieszyli, nie wiem co, trawę by jedli, byleby tylko oddać. Naprawdę, bo tych kar, bo Bóg naprawdę nie znosi nieuczciwości. I będzie tutaj bez dwóch zdań, to ja od razu, owszem, nie mam żadnego prywatnego objawienia, ale z natury rzeczy. Naprawdę Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagrodzi, a za zło karze. Dlatego nie ma co, jeżeli gdzieś tam cokolwiek Państwo gdzieś będziecie mieli, to nie pomstujmy. Nie pomstujmy. Cieszmy się, że mogliśmy dać dobro, a co będzie w tym? Pewnie, że zawsze musimy się liczyć z jakąś szkodą i czasami i nam się to zdarzy, że pożyczyłem, a potem sam potrzebuję. Mam prawo iść do tego, komu pożyczyłem, czy odda mi, czy nie odda. Nie? Natomiast nie ma co pomstować, bo człowiek tylko traci pokój serca i potem pomniejsza sam swoje własne dobro. Nie?
1: Kolejne wersety prowadzę po przerwie muzycznej.
0: Ach, już teraz. Tak? Dobra.

Śpiewasz na cały świat chrupawą, szaloną Rosję. Twoje olbrzymie państwo stać na wielkiego artystę.

Ciebie nie można uciszyć, nie zamkną ci nigdy ust. Czy siedzisz przy nocnej lampce, czy idziesz w szalony kurs? Szklanka wódki dogasa na stole, wszystkich zmarłych dzisiaj święto, więc pewnie śpiewasz teraz Bogu całą swą duszą ochrypniętą. Śpiewasz na cały świat chrupawą, szaloną Rosję. Twoje olbrzymie państwo stać na wielkiego artystę.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do rozmowy o psalmie 37. Będziemy sobie czytali kolejne trzy wersety teraz.
2: Błogosławieni
1: przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni. Pan umacnia kroki człowieka i w Jego drodze ma upodobanie, a choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę Jego Pan podtrzymuje.
2: Śliczne to. Proszę Państwa, błogosławieni przez Pana posiądą ziemię. Znowuż mamy ten sam motyw tych, którzy zapanują, dla których ta ziemia jako dar Pana jest przeznaczona, czyli błogosławieni. Wtedy autor wcześniej powiedział o pokornych, o tych, którzy, tu Pan Jezus mówił o tych, którzy są cisi i ci, którzy ufają Panu, nie? A więc oni są w tej chwili zebrani w jedno jako błogosławieni, natomiast przeklęci przez Niego zostaną wytraceni, to już też o tym wspominaliśmy, proszę Państwa. Czy Bóg może przeklinać? Tu nie chodzi o takie przekleństwo, jakie my używamy. Bóg czegoś takiego nie. Przekleństwo jest odwrotnością błogosławieństwa i kiedyś to definiowaliśmy, ja to Państwu przypomnę. Błogosławieństwo to jest, ze strony Pana Boga, to jest obdarzenie wszelkimi potrzebnymi darami, które człowiek wykorzystuje dla swojego rozwoju. Oczywiście, proszę Państwa, wpierw dla jakiego rozwoju? Dla rozwoju duchowego. Rozwój materialny będzie przez Boga akceptowany o tyle, o ile służy dobru duchowemu, bo zawsze jest taki porządek. Nigdy Bóg nie daje dóbr, o których by wiedział, że będą nam przeszkodą w naszym rozwoju duchowym. No bo wtedy oczywiście poszłoby to w złą stronę. I dlatego powiemy, że zawsze błogosławieństwo Boże co do dóbr materialnych jest zawsze względne. I dlatego Bóg już w swej nieskończonej mądrości wie, komu te dobra mogą być przydatne, to temu je da. Jeżeli wie, że mogą być przeszkodą, to ich nie da. Natomiast zawsze będzie obdarzał wpierw dobrami duchowymi, bo to one pozwalają nam po pierwsze być ludźmi, a po drugie otwierają nas na zbawienie, czyli na tę nagrodę wieczną, którą Bóg wszystkim swoim wiernym przygotował. No i stąd też weźmiemy to, że przeklęci przez Pana to są ci, którzy żadnych dóbr nie otrzymają. Dlaczego? Dlatego, że są już ludźmi złymi. To jest tak jak Kain. Nie? To jest, Kain był pierwszym człowiekiem, którego Bóg przeklął, bo to jest napisane w 4 rozdziale, o ile się nie mylę, Księgi Rodzaju, werset chyba 11. Jest napisane, bądź teraz przeklęty, ty, który zamordowałeś swojego brata, bo jego krew woła do mnie właśnie z żądaniem sprawiedliwości. I to przekleństwo to jest odmówienie wszelkich dóbr, pozostawienie tylko jednego dobra, życia. Ale proszę Państwa, życie w takich warunkach, kiedy nie ma się pomocy Bożej, to jest życie straszne. Straszne. To sobie nawet nie wyobrażamy, jakim przekleństwem dla szatana jest konieczność bycia wiecznym. Wiecznym, tak. Wiecznym z dala od Boga, w straszliwych cierpieniach, w jakich sam się pogrążył. Ja sobie nawet czasami jakieś zupełnie retoryczne pytanie bez odpowiedzi zadaję, co on by zrobił, żeby móc przestać istnieć. Nie wiem, bo nie jest zdolny do nawrócenia, ale jak bardzo pragnąłby przestać istnieć. Właśnie kiedy teraz widzi, na co skazał go Bóg właśnie swoim przekleństwem, co mamy opisane w 14 wersecie w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Zresztą przeczytajcie sobie, proszę Państwa, rozdział 3 Księgi Hioba. Bardzo Wam polecam początek, kiedy Hiob zaczął przeklinać swoje własne życie. Czyli zaczął przeklinać dobro największe, którym Bóg z wszystkich doczesnych obdarza człowieka, czyli życie. A on zaczął to przeklinać. Dlaczego? Dlatego, że zobaczył, jakie to życie jest, kiedy został pozbawiony wszystkiego. To Państwo też, myślę, że dobrze pamiętacie. Wpierw dóbr doczesnych, potem swoich dzieci, a na końcu zdrowia. No, jak można tak dalej żyć? Ilu z nas popełniłoby samobójstwo? Hiob do tego punktu nie doszedł, ale doszedł do bardzo bliska, bo przeklinał swoje własne istnienie. My tego już nie robimy, bo my mamy niestety środki prostsze, czyli samobójstwo. Jeżeli człowiek dochodzi do przekonania, że jego życie straciło jakąkolwiek wartość i staje się przekleństwem, sam fakt, że żyje, to człowiek się tego pozbawia. Niestety. Takie są kolejności. Tutaj diabeł też bardzo mocno pracuje. Moi drodzy, 23. Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie. Wtedy tu już nic nie muszę powiedzieć. Pan zawsze będzie współdziałał z tymi, którzy chcą pozostać po jego stronie. To jest też kolejny bardzo ważny argument. Właśnie przeciwko takiemu gniewowi z powodu łajdactw innych ludzi, bo im się udaje. Nie, Pan ciebie będzie wspomagał. A choćby upadł, to nie będzie leżał. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, że w to wspomożenie Pana dla życia ludzi sprawiedliwych, ludzi bogobojnych, uczciwych, prawych, nie oznacza łatwości życia. Nie. Pan Bóg prowadzi nas przez bardzo różne koleje losów. To jest tytułem próby, właśnie tak jak Hioba. Tytułem próby każdego z nas, bo kiedyś ileś razy też stwierdzimy, Boże, byłem Tobie wierny, starałem się żyć, a Ty mnie tym czy tym doświadczyłeś. Tak, właśnie tak. Choćby upadł. Choćbyś upadł, choćby twoje życie gdzieś tam wiodło przez jakieś trudy, coś ci się nie udało, będziesz albo wystraszony, albo rozgoryczony czymś, to jest też wszystko wliczone w jakość twojego życia. Ewidentnie, to o tym też wspominaliśmy na początku samego psalmu, że jeżeli Bóg uzna, że jest potrzebne twoje upokorzenie, to pokaże ci daną sytuację właśnie dlatego, żebyś ciągle nie szedł tylko po górach, ale również po dolinach. Tak, bo jakbyś szedł po górach, to nabierzesz pychę. Nie jesteśmy w stanie uchronić się przed pychą, jeżeli nam się wszystko udaje. Zawsze człowiek będzie myślał, och, jakiż to ja jestem wspaniały, jak jestem dobry, jak jestem sprytny, jak jestem zaradny i tak dalej, nie? To Bóg powie, o nie, to ja ci muszę teraz pokazać, że nie. Pycha jest słusznie pierwszym grzechem, który obraża Pana Boga, bo to jest stawianie siebie w centrum swojego zainteresowania z pomijaniem Pana Boga. Czyli jest to kłamstwo. Pycha jest kłamstwem. I stąd też Pan Bóg musi nieraz właśnie poprowadzić. A więc choćby upadł, to jednak, zobaczcie, nie będzie leżał. Bo jeżeli jest człowiek uczciwy i taki pozostaje wobec Boga, to Bóg, pozwoliwszy mu na to, to rękę mu poda. I to właśnie dlatego, że to ileś innych psalmów mówi, że człowiek w upadku woła do Boga o pomoc. I właśnie to jest to. Też trzeba, aby człowiek sobie o Panu Bogu przypomniał. No, ale na pewno nie będzie leżał, bo jego rękę Pan podtrzymuje. Czyli właśnie to jest to. Pan, który jest gnany oczywiście ku nam swoją miłością, swoją dobrocią, swoją wyrozumiałością, miłosierdziem i tak dalej. Nie? I teraz autor swoje czytam własne dalej. Doświadczenie. 20, ale tylko werset 25.
1: Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu, ani potomstwa jego by o chleb żebrało.
2: Przepiękna sprawa. To werset jest pewnym uproszczeniem, proszę Państwa. Tak, rzeczywiście, bo autor tutaj po pierwsze mówi o całym swoim doświadczeniu życiowym. I mówi, przyglądał się życiu i widział, że to życie ludzi prawdziwie bogobojnych jest życiem szczęśliwym. Czy rzeczywiście nigdy nie nadeszły tak ciężkie chwile, które by weryfikowały tę wierność, to nie potrafimy powiedzieć. Tak, ja osobiście, kiedy ten werset czytam, mówię, no to chyba tak może na jedno oko byłeś ślepy, a jednym okiem tylko oglądałeś. Bo są różne trudne sytuacje, do których też Bóg może dopuścić. Jeżeli On mówi, że nie widział, to stosuje pewną taką, pewne uproszczenie życia. Być może, chcę powiedzieć tylko tyle, że cokolwiek ich spotkało, to przez nich było rozumiane li tylko jako pewne zachwianie. Natomiast żebranie o chleb to już jest bardzo trudna sytuacja życiowa, no bo to już jest no nie tyle zamach, ile to już jest taka próba wręcz przeżycia. Kto żebrze o chleb, znajduje się w krańcowej sytuacji już głodu, czyli wszelkie podstawy jego życia zostały już w tym momencie zachwiane. I chce być może autor właśnie o tym przekonać, że nigdy Bóg nie doprowadza do sytuacji krańcowych, tak by te osoby były rzeczywiście doświadczone ponad swoje własne siły. Aczkolwiek, gdybyśmy chcieli tak patrzeć, to proszę Państwa, jakże wielu świętych zostało w taki sposób doświadczonych. To przecież ile razy, kiedy pamiętam, czytałem trochę żywot, na przykład świętego Jana Bosko, który miał tych chłopaków pod swoją opieką, no ile razy im zaglądał głód naprawdę na stoły i tylko Jan, kiedy tam przybiegali do niego jego bracia zakonni, no to mówili, że już chleba nie ma nic, no to on w spokoju mówił, idźcie jeszcze na strych, tam znajdziecie jakieś jeden czy dwa worki ziarna i możecie je przemielić. Więc to jest taka sytuacja, no zresztą bieda świętego Jana Wianeja i tak dalej, no rzeczywiście były to takie sprawy, no nieraz były krańcowe, ale tu chodzi o to, że nigdy dany człowiek nie zostanie zostawiony sam w sobie, by znalazł się naprawdę w sytuacji absolutnie bez wyjścia, nie? A więc zarówno ten sprawiedliwy, jak i jego potomstwo, zobaczcie, że tu jest zawsze bardzo ładne to podpięcie potomstwa pod sprawiedliwego ojca. To samo już mieliście, proszę Państwa, w dwóch słynnych przypadkach, czyli Noe plus Lot. Jeden i drugi byli sprawiedliwi i również ich potomstwo skorzystało na tym, bo zostało uratowane. W księgach mądrościowych to jest bardzo częsty motyw, w Księdze Przysłów, te też będziemy o tym chyba wspominać, to też tam będzie właśnie o potomstwie, które zawsze przejmuje wzorce zachowania swojego ojca, dlatego zawsze potomstwo będzie korzystało z wartości życia swojego ojca. Tym razem mamy 26, jeszcze werset 26, który opisuje też tylko ten werset.
1: Potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.
2: Właśnie, bo lituje się w każdym czasie i pożycza. Bardzo ładne to jest. To jest oczywiście znowuż nawiązanie do któregoś z poprzednich wersetów, dokładnie, a jest, 21 właśnie, występny pożycza, nie? Sprawiedliwy lituje się i obdarza. To jest, proszę Państwa, ta cudowna cnota bezinteresowności. To jest przepiękne, że pożyczam bez patrzenia na zwrot, czy będzie, czy nie będzie. Pan Bóg będzie. W Księdze Przysłów jest jeden prześliczny tekst. Już teraz oczywiście nie powiem wam gdzie, ale treść jest przepiękna, że Bóg czyni się dłużnikiem temu, kto pożycza bliźniemu. Właśnie on z Boga robi wierzyciela sobie samemu. Nie, więc to jest przepiękne, nie? Zauważa, nie wierzyciela, tylko dłużnika właśnie, bo wierzyciel to jest ten, który pożycza. Czyli Bóg sam staje się dłużnikiem tego, kto pożycza bliźniemu, nie bacząc na zwrot. I przede wszystkim taki uczynek będzie ogromnie cenny przed Bogiem. A jak wiemy, uczynki, które biorą się z miłości, zmazują bardzo wiele grzechów, bo też jest napisane w Księdze Przysłów, miłość zakrywa wiele grzechów. I dlatego, kiedy pożyczacie, czy litujecie się nad biednymi i nie patrzycie na zwrot, bardzo wiele waszych grzechów będzie przez Boga zmazanych z tytułu miłości bliźniego. To nie tylko sakrament spowiedzi świętej wymazuje grzechy, oczywiście śmiertelne tak i robi to najskuteczniej, bo sakramentalnie, ale również poprzez miłość bliźniego, czy poprzez modlitwę, Bóg z tytułu dobra, które wykonuje człowiek, sam wymazuje mnóstwo grzechów, takich przynajmniej pośrednich, a tych przecież też mamy bez liku. Proszę Państwa, w tym momencie mamy stwierdzenie, potomstwo tak, a jego potomstwo stanie się błogosławieństwem, to już jest końcówka, no bo ono uczy się na podstawie postępowania swojego ojca i ono to będzie wcielać, ono będzie to rozwijać. Czyli błogosławieństwem w tym starotestamentowym rozumieniu to sam fakt posiadania dzieci jest wyrazem Bożego błogosławieństwa, ale tu jest z pewnością to rozszerzone, że poprzez to dobro, którego ten sprawiedliwy ojciec nauczył swoje dzieci, dzieci będą rozgłaszać jego dobre imię, bo one same będą postępować dobrze. Zresztą też Państwo od razu to zauważacie, jak często chwalimy rodziców, gdy widzimy dobre dzieci. Właśnie, bo widać, że te dzieci przejęły wartości, które zostały im dane i dzieci stają się świadectwem życia czy jakości życia swoich rodziców. No i mamy 27 i wie pan co, chyba do 29, tak.
1: Przeczytam, ale mówię od razu, że ma ksiądz 3 minuty potem.
2: Ach.
1: Odstąp od złego, czyń dobro, abyś mógł mieszkać na wieki, bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych, nikczem nie wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.
2: Na zawsze, tak. To są te motywy, które się już powtarzają. Ta zachęta odstąp od złego właśnie, czyli nie gniewaj się i nie zazdrość, bo to są te dwie główne pokusy, jakie powiedzmy tego człowieka sprawiedliwego, który widzi tyle zła, zła, a przy tym widzi skuteczność tego zła, jakie czynią bliźni, no to wtedy go szlak trafia, jak to możemy powiedzieć. Dlatego mówi: odstąp od złego. Nie gniewaj się ani nie zazdrość, natomiast odwrotnie, czyń dobro, bo to jest twoje prawdziwe bogactwo, a będziesz mieszkać na wieki. Dlaczego? Bo Pan tobą się zajmie. W kontekście Nowego Testamentu to my od razu to widzimy, jakie to jest piękne i jasne właśnie, że będziesz mieszkał na wieki. Gdzie? No w niebie, po prostu zbawienie wieczne. My to już mamy przesunięte to przez Pana Jezusa aż do samego końca. Ten psalm ma wymiar wieczny. Tak, w świetle teologii Nowego Testamentu i zbawienia, które Jezus obiecuje wszystkim dobrym i uczciwym ludziom, no to już jest rzeczywiście zbawienie wieczne, nie? Bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych, co jest zupełnie jasne. Mówię, nawet gdyby się potknęli, nawet kiedy będą leżeć, Pan ich nigdy nie zostawi sam, bo zostawia tylko tych, którzy są niegodziwcami. A więc właśnie to, nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione. To są te wersety, proszę Państwa, czy to jeden z tych wersetów, które może nas troszkę zadziwiają, bo czemu dzieci mają cierpieć za ojca? My wiemy, że to już nie jest, bo prorok Ezechiel wyraźnie mówił, każdy odpowie za swoje czyny, ale każdy z nas też doskonale wie, proszę Państwa, że zły rodzic nie wychowa dobrze swojego dziecka. I dlatego dziecko będzie z definicji przejmowało wzorce postępowania swojego rodzica. To tu leży ta ogromna odpowiedzialność rodziców przed Panem Bogiem i rodzice będą wszyscy odpowiadać za to, jak wychowywali swoje dzieci. Bo tu chodzi o to, że właśnie dzieci przejmują wzorce postępowania rodziców. A więc jeżeli potomstwo wyginie, no to autor z góry przyjmuje, że potomstwo też będzie złe, no bo ciągle mając ten wzorzec takiego zachowania, jeszcze będąc celowo uczone, bo taki ojciec, który jest łajdakiem czy nikczemnikiem, to będzie wskazywał, co robić, żeby osiągnąć dane sukcesy. Więc będzie permanentnie deprawował swoje własne dzieci. I skoro one przejmą tego typu wzorce, no to też nie są nie są przez Pana Boga predestynowani do osiągnięcia wieczności. I my chyba z tym będziemy musieli tu prawie...
1: Tak, będziemy musieli tutaj przerwać kończyć. I Państwu tutaj zostawić jak zwykle taką ciekawość w Państwu, co będzie dalej, bo od tego 30 wersetu dalej będziemy omawiali sobie już ten psalm.
2: Dokładnie 29.
1: 29, tak, za tydzień sobie tylko tak zmienię to 29 na 28 w moich zapiskach.
2: Aha, bo to jest inny.
1: Tak.
2: Okay.
1: Okay. 574 odcinek już za nami, za tydzień się spotkamy już po raz kolejny, a za to dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Kichowski.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg biblijny.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: W Watykanie trwa kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia. Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, powiedział kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Wielka Brytania przeżywa tydzień pamięci dziecka utraconego. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. W Watykanie trwa od wczoraj kościelny szczyt 10 lat po Amoris Laetitia, a zatem adhortacji papieża Franciszka o duszpasterstwie rodzin. Polskę reprezentuje przewodniczący episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: Papież Leon XIV zaprosił wszystkich przewodniczących konferencji episkopatów na całym świecie do Watykanu i w tych dniach rozpoczynamy tygodniową sesję na temat recepcji Amoris Laetitia. Dokument papieża Franciszka, który mówi o duszpasterstwie. Papież chce pewno usłyszeć, jak wygląda recepcja tego dokumentu w poszczególnych diecezjach, w poszczególnych krajach. Będziemy na ten temat dyskutować. Bardzo zapraszam wszystkich, żeby wspierać to spotkanie i żeby modlitwą otaczać wszystkich, którzy razem z papieżem będą się zastanawiać i pochylać nad tym dokumentem.
2: W obradach zabrał już głos m.in. kardynał Mario Grech, sekretarz generalny synodu. Jego zdaniem Kościół powinien uważniej słuchać rodzin, także tych, które przeżywają kryzysy i trudności.
4: Rodziny mają Kościołowi wiele do powiedzenia i mogą pomóc mu lepiej głosić Ewangelię, podkreślił kardynał Mario Grech. Sekretarz generalny synodu przypomniał, że podstawą duszpasterstwa musi pozostawać Ewangelia. Jednocześnie wezwał do uważnego słuchania samych rodzin. Zwrócił również uwagę, że wiele z nich zmaga się z problemami finansowymi, napięciami w relacjach i dramatycznymi skutkami wojen. Mimo tych trudności rodziny są, jak mówił maltański kardynał, autentycznymi przykładami nadziei. Przyznał też, że przez 10 lat adhortacja Amoris Laetitia była różnie interpretowana, a jej przyjmowaniu towarzyszyły napięcia. Dlatego wezwał do wyciągnięcia wniosków z tych doświadczeń i lepszego towarzyszenia rodzinom. Karol Darmoros, Vatican News.
2: W intencji uczestników watykańskiego szczytu o duszpasterstwie rodzin Polacy modlili się na cotygodniowej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II. W homilii biskup Janusz Stepnowski przywołał przykład polskiego papieża, którego nazwał tytanem modlitwy.
5: Wiadomości ze świata.
2: W Wielkiej Brytanii rozpoczyna się jutro tydzień pamięci dziecka utraconego w czasie ciąży, podczas porodu i krótko po narodzeniu. Na wyspach skala zjawiska jest bardzo duża. Do pomocy rodzicom w żałobie wzywają katoliccy biskupi Anglii i Walii.
6: W Wielkiej Brytanii utrata dziecka staje się ważną kwestią społeczną. Według badań połowa Brytyjczyków doświadczyła takiej straty albo zna kogoś, kogo ona dotknęła. Wśród powodów wymienia się coraz późniejsze macierzyństwo. Pod tym kątem zmieniono nawet prawo pracy. Rodzice dotknięci utratą dziecka w początkowej fazie ciąży mogą dostać do 2 tygodni bezpłatnego urlopu. Kościół katolicki apeluje, aby rodzice nie pozostawali z żałobą sami, aby parafie były na nich otwarte i przywołują chrześcijańską nadzieję, która wykracza poza doświadczenie śmierci. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Serdecznie zapraszam, Dariusz Jakubiak
1: i Paweł Hajduga.
0: Przed nami co najmniej trzy kwadranse najlepszej polskiej muzyki chrześcijańskiej. Do poczekalni też zaglądniemy, oczywiście na Facebooka, ale jeszcze nie zdążyliśmy tu gadu przed audycją, więc fotka się zaraz pojawi, będzie post, zaglądajcie. Będziemy na was czekać, a my może garść informacji i wiadomości później, a teraz zagrajmy może w całości, prawie że, naszą propozycję.
1: W całości może nie, ale zagramy na pewno fragment, żebyście posłuchali. Natalia Drąg z utworem Maska, rdn.lista.193. Takie treści SMS-a ślijcie, jeżeli chcecie, żeby Natalia Drąg weszła do naszej listy z mocą na numer 7148.

0: Natalia Drąg z utworem Maska. To nasza dzisiejsza propozycja do naszej listy z mocą 7148. Taki numer. Na taki numer wysyłacie SMS-y o treści rdn.lista.193. A jeżeli macie jakieś swoje utwory, które chcecie do listy z mocą zgłosić, to wysyłajcie je na maila listazmocom@rdn.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I szybka garść statystyk, którą obiecał nam wcześniej Paweł. 6 pozycji awansuje, 7 spada względem tamtego tygodnia. 6 utrzymało swoją pozycję i mamy jedną nowość. A co za tym idzie, jedną pozycję też będziemy żegnać. Kogo? Niedługo się przekonamy, a zaczniemy naszą listę od miejsca 20. I będzie to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz Mnie. rdn.lista.188, 7 punktów i to jest chyba największy spadek tego tygodnia, bo z 6 na 20. No mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Jak to się mówi, z 20 można się tylko odbić już do góry, więc wszystko w waszych rękach. rdn.lista.188.

0: pozycja 20. No niestety duży spadek, ale została nie z nami. Wierzę w to mocno. Dominika Stabrawa, nauczysz mnie. erden.lista.188. Niezmiennie ślemy pod numer 71 48. Piękni młodzi, za chwilę wpadniemy na Facebooka. Zaglądajcie, zostawcie komentarz. Będzie fotka tradycyjnie, a my teraz zaglądamy na pozycję 19. Niestety też spadek.
1: Teleo, na wieki wieków z 15 spadek, rdn.lista.190, 8 punktów w tym tygodniu.

0: Pozycja 19. Teleo na wieki wieków. Niestety spadek, a jak to przy końcu tabeli zawsze strefa spadkowa. Na wieki wieków zaledwie 8 punkcików. Możecie zaglądać również na stronę internetową Listy z Mocą. Tam też możecie oddać kilka głosów. No zawsze się ich pozbiera. Co prawda taki tylko waży internetowy pół punktu, ale możecie dosłać SMS-a, a ten już naprawdę daje moc, daje kopa. 10 głosów za każdego wysłanego niezmiennie od wielu, wielu lat. Wszystko wokół rośnie, ceny rosną, a koszt SMS-a niezmiennie złoty 23, całkowity koszt, więc naprawdę warto się bawić razem z nami. To teraz czas na pozycję 18.
1: Mamy nadzieję, że dzisiejsi spadkowicze pójdą w górę w przyszłym tygodniu, a nadzieję ma też Marcin Wargocki z utworem właśnie Nadzieja do nas przychodzi z 16 na 18. Spadek rdn.lista.181. 10 punktów w tym tygodniu.
2: Tam, gdzie źródło bije, gdzie życie zaczyna.

0: gratulujemy. Głosujcie. Bardzo fajny utwór. No nie chciałbym żegnać Marcina. No chyba, że ewentualnie w poczekalni pojawi się inny utwór, a ma tego Marcin trochę w swojej audiotece. Możecie podsyłać do naszej poczekalni. Czekamy na wasze propozycje. Lista z mocą łapka rdn.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Teraz czas na 17.
1: Nie chcielibyśmy się też żegnać z dzikimi sercami.
0: Oj nie.
1: Utwór Stać się kimś to kolejny spadek, tym razem z miejsca 13 na 17, rdn.lista.162, 11 punktów, jeżeli chcecie, żeby to zmienić i żeby dzikie serca wróciły do pierwszej dziesiątki, bo to pamiętam, że całkiem niedawno jeszcze byli. Głosujcie, czy to SMS-owo, czy internetowo.

0: to byśmy do samego końca wygrali. Myślę, że to nie tylko my się bawimy teraz dobrze, ale większość naszych słuchaczy bawi się z nami. Dajcie znać, jesteśmy już na Facebooku, Darku?
1: No jesteśmy, tak, wyglądamy. Jesteśmy już, tam pierwsze widzę komentarze są, więc śmiało komentujcie, wchodźcie, zostawiajcie znak po sobie. Będziemy na pewno w pierwszej dziesiątce tam patrzeć, co ciekawego u was słychać, ale na razie nie pierwsza dziesiątka, tylko 16 miejsce, czyli pierwszy awans dzisiaj. Ania Jaskierska z utworem Porwij Mnie odbiła się od dna, bo od 20 miejsca rdn.lista.113 punktów 12.

0: Jaskierska was porwała z 20 na 16, a może to właśnie wy porwaliście Anię Jaskierską z 20 na 16?
1: Nie wiem, jak was. Mnie ten utwór bardzo uspokaja. Chociaż no, powiem szczerze, jest kilka moich faworytów, którzy jeszcze przed nami, ale kibicujemy Ani, głosujcie i pomagajcie Ani, piąć się w górę, jest całkiem dobrze, rdn.lista.113, a jeśli chcecie, a też idą w dobrym kierunku, Agnieszka Miłek i Mariusz Cięgulski tuż przed nami teraz na pozycji 15, Ocean bez dna, też awans, troszkę mniejszy, 3 oczka w górę, rdn.lista.156 punktów 13.

0: zaśpiewajcie, dajcie znać, że jesteście z nami. Czekamy na was na Facebooku. A my wspólnie z Agnieszką i Mariuszem płyniemy w górę zestawienia. No, trochę jeszcze do podium daleko, ale kierunek dobry. 14 lokata, ocean bez dna, rdn.lista.
1: I 15.
0: 56. 15 bo tak lista, się przesunęło w Borczek. I
1: tak, 14 lokata to z kolei Marcin Styczeń. Tak, dokładnie. Marcin Styczeń nam utrzymał lokatę z tamtego tygodnia. Utwór Noc Pojedynku, rdn.lista, 170. 14 punktów w tym tygodniu.

0: Marcin Styczeń, Noc Pojedynku utrzymał swoją pozycję z tamtego tygodnia, a przed nami 13.
1: To ja.
0: To ty?
1: Nie zapowiadałem już. Ho, ho, ho.
0: Dobrze, to premiera. Uwaga. Tak. 13. Szczęśliwe wychodzi na to dla nich. Słucham.
1: Mniejsze granie. Uwielbiam dziewczynę. Przed nami utwór, który po raz pierwszy prezentujemy. I o ile mniejsze granie znamy, lubimy. Mój dom po raz pierwszy na pozycji 13 prosto z poczekalni rdn.lista.192.15.
0: A to znaczy też, że utwór Nadzieja, też mniejszego grania, no zostanie w naszej pamięci, ale już niestety nie w naszym notowaniu, bo tak jak dobrze wiecie bądź nie wiecie, jeden artysta, jeden utwór weszło mniejsze granie z utworem Mój dom, więc utwór Nadzieja musi z listy wypaść.

0: No nie mogliśmy sobie odmówić. Na pierwszy raz chcieliśmy troszkę dłużej wysłuchać tego utworu.
1: No tak, mówi, że w pamięci zostaje nadzieja, jak zawsze jest. Czytam mniejsze granie w głowie, słyszę w ciszy tej. No nie mogę przeboleć, ale piękny utwór, piękny. Gdybym miał wybierać nadzieję, mój dom, cieszę się, że taka decyzja wasza była, a nie inna. Na pozycji 13, mniejsze granie, mój dom, nasza jedyna dzisiaj nowość. Gratulujemy bardzo serdecznie i pędzimy już na pozycję 12.
0: A miejsce 12 to kolejny spadek z 9, tym razem na 12, duet Maria Bober i Jadwiga Postrożna z utworem Ukryta Miłość. rdn.lista.191, 17 punktów w tym tygodniu.

0: Na pozycji 12, no, lekka zadyszka, 3 oczka w dół, Maria Buber i Jadwiga Postroszna, Ukryta miłość, rdn.lista.191, punktów 17.
1: I drugą dziesiątkę zamykamy również duetem, tym razem jest to Aaron i Crux z utworem Anioły. Obronili 11 lokatę z tamtego tygodnia. rdn.lista.142 21 punktów.

0: tuż za pierwszą dziesiątką nasi ulubieńcy, przynajmniej moi, wasi też, widać po głosach, są z nami od wielu, wielu tygodni. Nie powiem od ilu, żeby mnie wprowadzać w błąd. Zliczaliśmy to kiedyś. Ja różne rzeczy obiecuję. Ja obiecuję, Darek dotrzymuje słowa. Póki co na pozycji 11 Aaron i Crux, Anioły, erden.lista.142, punktów 21.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Zostajemy w rapowych klimatach, bo na 10. miejsce wskakuje z 12. ksiądz Jakub Barczak. Lubię być księdzem, to jego utwór. rdn.lista.902, 22 punkty.

0: Jest dobrze.
1: Ale ja uwielbiam tą muzykę. Nie wiem, czy ty słuchałeś za dzieciaka hip-hopu.
0: Trochę.
1: A, też ja ogólnie dużo muzyki nie słucham, ale jak już słuchałem, to gdzieś tam się przyjmie. Nawet nie u mnie, ale wokół mnie było dużo hip-hopu. Jak widać, a dzisiaj też go jeszcze będzie. To nie ostatni utwór, to już mogę zdradzić. Wiemy, kto już wypadł, wiemy, kto jeszcze będzie. Stali słuchacze śledzą pewnie i skrupulatnie sobie liczą głosy. Póki co na pozycji 10 nasz ulubiony ksiądz. Ksiądz Jakub Barczak, lubię być księdzem, rtn.lista.902. Teraz czas na pozycję 9.
0: Jest to awans z 19, czyli tak jak mówiłem, można się odbić od dna i wrócić do pierwszej dziesiątki. Kapela N z utworem Anioł Pański. rdn.lista.180 26 punktów od Was.

0: mocno się odbili od dna, ale szybciej podobno na to dno można wrócić. Tego nie życzymy, broń Boże, ale cieszymy się, że kapela N z pozycji 19, no, prosto do pierwszej dziesiątki, dokładnie na pozycję 9, erden.lista.180. Zachęcamy Was, czekamy na Was na Facebooku, za chwilkę tam zaglądniemy, pozdrowimy, przeczytamy Wasze pozdrowienia, może podzielcie się też fotkami. Czekamy na Was, a my teraz będziemy na pozycję 8.
1: Spadek z 7, Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. 32 punkty uzyskał Adam Rymasz i grupa Odpowiem. rdn.lista.124 na numer 7148. Takie SMS-y ślijcie, jeżeli chcecie, aby Adam Rymasz powędrował w górę tabeli.

0: pozycję ósmej. Adam Rymarz, grupa Odpowiem. Zawiesiłem się, bo mi się telefon zawiesił. Bliżej, mocniej, więcej. O ile utwór znamy, to w pozycji już nie do końca. Czy jest bliżej? Już patrzę. No nie jest bliżej. Jest dalej, ale niewiele. Głosujcie. rdn.lista.124. Punkcików też słabiutko jeszcze jak na pozycję ósmą. To zaledwie 32.
1: Adam Rymarz i grupa Odpowiem zamienili się miejscami z siostrą Julitą, która awansowała z ósmego. Utwór Czuwajmy to propozycja właśnie od siostry Julity. rdn.lista.026 punktów 35.

0: To teraz nasza ulubiona siostra już za nami. No, drogi się rozeszły gdzieś z księdzem Jakubem już wiele tygodni temu. Zajdę się. Utwór Czuwajmy dziś na pozycji 7.026. To jest numer przypisany do tego utworu. Ślemy niezmiennie pod numer 7148.
1: Miejsce szóste z kolei to Bibro z utworem Jestem głosem ulic. rdn.lista.187.36.

0: Ja widziałem od razu, że jak Bibro się pojawi w poczekalni, to na dobre zagości się i to w czubie tabeli. Niewiele się pomyliłem. Znaczy dzisiaj lekka zadyszka, ale jedno oczko w dół. Jest dobrze, jest wysoko, pozycja szósta. Jestem głosem ulic. Lubicie tą muzykę. rdn.lista.187 punktów 36.
1: A przed nami awans z 10 na 5. Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. rdn.lista.189 na numer 7148 punktów 42.

0: Przebaczam ci.
1: To życie jeszcze.
0: Oddzwoń, jak to odsłuchasz. Przebaczam ci, słyszysz?
1: Wyjdzie ci.
2: Bardzo ładnie, spokojnie. Do snu układa nas Wiola Brzezińska. Historia pewnego dzieciństwa. Ładny awans. Pięć oczek w górę. rdn.lista.189 punktów 42. I teraz oczko wyżej, ale to będzie już skok, jeśli chodzi o ilość punktów.
3: Natomiast nie będzie to skok, jeżeli chodzi o awanse bądź spadki, bo to oczywiście na czwartym miejscu, no jakżeby inaczej, Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać, rdn.lista.116. No i tutaj rzeczywiście duża różnica, 233 punkty. Głosujcie SMS-owo albo też na stronie listazmocą.rdn.pl.
4: Lęki, zagniewanie, bezradność, zasiedzenie, jakiś nieokreślony brak. Czy zechcesz to

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Oborniki zyskają nowoczesny dworzec. Spółka PKP ogłosiła przetarg na budowę obiektu przy stacji Oborniki Wielkopolskie Miasto. Nie będzie to jednak standardowy budynek, tylko pierwszy w kraju modułowy obiekt, który jako prototyp w ramach międzynarodowego projektu badawczego przetestuje proekologiczne rozwiązania na kolei. Przetarg obejmuje opracowanie koncepcji i same prace budowlane, wyjaśnia Justyna Gawron z Biura Komunikacji PKP.
2: Nowy dworzec zapewni podróżnym komfortową poczekalnię, toalety oraz dostęp dla osób o różnych potrzebach. W ramach inwestycji zagospodarowane zostanie również otoczenie obiektu, gdzie powstaną chodniki, zieleń, elementy małej architektury oraz zadaszona poczekalnia zewnętrzna.
1: Wizualizację nowego budynku przygotowali już eksperci z Politechniki Poznańskiej. Dworzec powstanie w sąsiedztwie modernizowanej linii kolejowej. Pasażerowie powinni móc z niego korzystać już w połowie przyszłego roku.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznaniacy znów będą mogli się poślizgać. W sobotę ruszają sezonowe lodowiska w stolicy Wielkopolski. Od tego dnia będzie dostępne lodowisko nad Maltą oraz drugie w wielofunkcyjnej hali sportowej na Wildzie. Mieści się ona obok popularnej Chwiałki. Oprócz normalnego ślizgania się będzie można również potańczyć na lodzie, mówi rzecznik POSIR Filip Borowiak.
3: Co roku proponujemy naszym mieszkańcom na obu lodowiskach tak zwane ice party, czyli zabawę przy muzyce, którą zapewnia DJ, są kolorowe światła, więc jest to taka, można powiedzieć, dyskoteka na lodzie. I te ice party będą także w tym sezonie. Kiedy będą się odbywały, to zapowiemy w mediach społecznościowych, także zapraszam do śledzenia.
1: Z tafli nad Maltą będzie można korzystać codziennie w godzinach od 8 do 22. W piątki i soboty obiekt będzie działał godzinę dłużej. Lodowisko na Wildzie w sobotę będzie działało od godziny 16. Pełny harmonogram i ceny biletów dostępne są na stronie miasta Poznania.
0: Informacje kulturalne.
1: Poznaniacy upamiętnią Konrada Drzewieckiego, choreografa, tancerza i twórcę Polskiego Teatru Tańca. W tym roku przypada setna rocznica jego urodzin. Z tej okazji trzy instytucje kulturalne, w których działał, Szkoła Baletowa przy Gołębiej, Teatr Wielki i Polski Teatr Tańca, przygotowały liczne atrakcje. Obchody rozpoczną się 14 października. W Teatrze Tańca będzie można od południa oglądać zachowane nagrania z prób czy występów przygotowanych przez Drzewieckiego. O godzinie 18 na dziedzińcu nastąpi punkt kulminacyjny, czyli odsłonięcie ruchomej rzeźby Tlen, zapowiada dyrektorka placówki Iwona Pasińska.
4: Konrad byłby bardzo niezadowolony, gdybyśmy mu zrobili po piersie. Byłoby to zbyt trywialne. A uchwyciliśmy ruch, przejrzystość, lekkość. To nie my uchwyciliśmy, przepraszam, autor, profesor Tomasz Matusewicz, ale udało się zawrzeć wszystko to, o czym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o dziedzictwo i to, żeby było to piętno artystyczne.
1: Dzień później, 15 października, w Szkole Baletowej rozpocznie się 4. Ogólnopolski Festiwal Tańca Współczesnego imienia Konrada Drzewieckiego. Z kolei w Fotoplastykonie Poznańskim do końca listopada można oglądać poświęconą mu wystawę.
0: Informacje z Leszna.
1: Las pamięci i grzebowisko dla zwierząt. Takie są plany rozbudowy cmentarza komunalnego w Lesznie. Władze miasta zauważają, że nekropolię przy ulicy Osieckiej trzeba powiększyć. Stąd decyzja o przygotowaniu koncepcji zagospodarowania pozostałych terenów z zaplanowaniem wspomnianych dwóch nowych stref. Miejsce grzebowiska nie jest jeszcze przesądzone, mówi Lucyna Gbiorczyk z gabinetu prezydenta Leszna.
5: Z naszych analiz wewnętrznych wynika, że najlepiej byłoby urządzić je w północnej części cmentarza, oddalonej od tych miejsc, gdzie odbywają się pochówki ludzi. Na razie trudno tutaj mówić, czy to o kosztach, czy to o tym, jakiego rodzaju to będzie grzebowisko. To wszystko wykażą nam właśnie analizy i koncepcja.
1: Pomysł stworzenia grzebowiska i lasu pamięci wynika z zainteresowania mieszkańców. Do końca roku mają być znane analizy i koszty ewentualnej rozbudowy.
0: Informacje z Poznania.
1: W piątek 9 października poznański Stary Rynek ozdobi kwietny dywan z wrzosów przedstawiający poznańskie koziołki oraz napis PWO. Wzór został wcześniej wybrany przez mieszkańców i mieszkanki miasta w głosowaniu. Do układania pachnącego i kolorowego obrazu może się włączyć każdy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11, a chętni do układania kwietnego dywanu powinni stawić się na Starym Rynku obok fontanny Apolla. Do stworzenia obrazu posłużą kolorowe wrzosy, a po akcji kwiaty trafią do mieszkańców Poznania.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Akcja policji w rejonie ulicy Braci Czeskich w Szamotułach. Padły strzały, dwie osoby są ranne. Jak powiedziała portalowi szamotuły.pl aspirant Sandra Huda z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach, funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję do zakładu fryzjerskiego na rynku z powodu znajdującego się tam mężczyzny z nożem, budzącego strach wśród przechodniów. Gdy policjanci pojawili się na miejscu, mężczyzna próbował ich zaatakować. Funkcjonariusze użyli paralizatora, jednak ten okazał się nieskuteczny. Oddali więc strzały z broni i ruszyli w pościg za mężczyzną. Okazał się ranny od kuli i noża. Druga ranna osoba to przechodzień, który przypadkowo został postrzelony w miejscu interwencji.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Małgorzata Nawrocka, Anhar. Powieść antymagiczna.
2: Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
1: Milena Lisiecka
2: i Jerzy Zelnik.

0: lubił przy posiłkach przyglądać się Teresie i z wyrazu jej twarzy domyślać się, w jakim dziewczyna jest nastroju, co robiła od rana, z kim się pokłóciła w kuchni, albo czy spotkało ją coś niezwykłego lub miłego. Często trafiał, chociaż w zgadywance tej nie stosował nigdy magicznych sztuczek.
1: Wiercisz się, żeby przekazać mi jakąś niezwykłą nowinę, a poza tym wyglądasz, jakbyś źle spała w nocy, powiedział po chwili milczenia.
0: Jak zwykle zgadłeś, panie, i nie uwierzę, że tym razem również zrezygnowałeś z magii, by czytać w mojej głowie, odpowiedziała wesoło.
1: Co więcej, uśmiechnął się tajemniczo Gordoneo, ja nawet domyślam się, z jakiego powodu spóźniłaś się 10 minut.
0: Spóźniłam się? Czy twoja potrawa jest zimna, panie? Teresa była wyraźnie zmartwiona.
1: Jest ciepła, ale dam głowę pod różdżkę Magissimusa, że dawno by wystygła, gdybyś nie ogrzała jej płomieniem swoich najlepszych chęci.
0: Gordoneo znów przymrużył oczy w zwykły dla niego sposób i udawał, że nie dostrzega podziwu wymalowanego rumieńcem na twarzy Teresy. Mówił, dopijając pucharu słonej wody.
1: Dziś rano, prawdopodobnie między 10 a 11, zaufany sługa przyniósł do kuchni wytyczne, co kucharz ma przyrządzić na obiad, ze szczególnym uwzględnieniem zachcianek jej królewskiej mości. Zdziwiłaś się jak żaba w deszcz, kiedy wręczył ci osobiście pismo zalakowane pieczęcią Magissimusa, a było tam napisane mniej więcej tak. Ja, najwyższy mag i tak dalej, wszystkie jego 72 tytuły, w drodze szczególnej łaski zgadzam się na zagwarantowane królewskim prawem kilkudniowe opuszczenie pałacu w celu odwiedzenia i tak dalej, to dokładnie warunki i kary, jakim podlegają spóźnialscy. Zarządca służby winien ustawić stosowną klepsydrę następnego ranka po doręczeniu królewskiego pisma, surowo zabronione i tak dalej.
0: Teresa już klęczała u stóp Gordonea, z trudem powstrzymując szaleństwo radości. Pojadę do domu, panie, zobaczę ojca Tomasza i małą Annę. Jestem taka szczęśliwa. A ty, panie, jesteś największym jasnowidzem, jakiego nosiła ziemia.
1: Jasnowidzem, obruszył się Gordoneo. Czy ja wyglądam na szubrawcę bez sumienia, co naciąga stare dewotki, wróżąc im ze znaczonych kart pogodną przyszłość? A może jestem magistrem psychologii, przekonującym zrozpaczone brzydkie panny na wydaniu, że im się trafi książę z bajki, jak przyjdą do mnie jeszcze 3 razy i zapłacą podwójnie za wywabienie kurzajek końskim tłuszczem?
0: Ach, wybacz, nie miałam tego na myśli, wyszeptała zmartwiona nie na żarty Teresa.
1: Ale Gordoneo rozchmurzył się natychmiast i z energią nadzwyczajną dla jego lat i kondycji zaczął przebiegać pokój drobnymi kroczkami, krzywiąc się przy tym komicznie i wołając zmienionym, skrzekliwym głosem. Kupujcie horoskopy, jest tam bzdur na kopy, a pochwał na tuziny dla durnia i niemoty. Mam znaki zodiaku dla głupców po znaku. Mam szczęśliwe kamienie, niech kupują jelenie. Tu dzielny Gordoneo zasapał się nieco, więc przystanął na chwilę, ale napotkawszy rozbawiony wzrok Teresy, zgiął się w pół i tym razem kobiecym głosem jęknął. Wróżka prawdy ci powie, będziesz żyła, aż umrzesz. Nie będziesz chorowała, aż zachorujesz i będziesz bardzo szczęśliwa, chyba że cię jakieś nieszczęście spotka. Wyjdziesz za mąż, za mężczyznę i powiem ci jeszcze w sekrecie, że będzie albo starszy, albo młodszy od ciebie. Dzieci nie będziesz miała, albo jak będziesz miała, to jedno albo dwoje, albo troje, albo czworo, albo pięcioro, albo sześcioro, albo siedmioro, a na pewno nie 7,5. Wróżka prawdę ci powie, a koniec świata będzie przed świętami, albo po świętach.
0: Teresa dusiła się ze śmiechu, ocierając chusteczką policzki mokre jeszcze przed chwilą od łez radości.
1: Jesteś jedną z najmądrzejszych osób, jakie spotkałem w swoim długim życiu. Tereso, powiedział poważnie Gordoneo, zatrzymując się przy niej i podając rękę, by wstała.
0: Czy dalej raczysz żartować, panie? Zdumiała się szczerze.
1: Ani mi to w głowie. Znam przynajmniej 2000 łotrów, którzy za podobną przepowiednię zapłaciliby po worku złota każdy. A ty się śmiejesz. I dobrze, Tereso, i dobrze, dopóki są ci, którzy się śmieją, może nie wszystko jeszcze stracone.
0: Starzec stanął przy zamkniętym oknie i zapatrzył się w mgły nad królewskim ogrodem. Niebieskie światło witraża padało prosto na jego skronie.
1: Chciałabyś pojechać do domu jutro rano?
0: Ach tak, oczywiście, jeżeli tylko ty zgodzisz się, panie, dodała cicho.
1: Czy się zgodzę? To dobre. Jak myślisz, kto od tygodni wiercił dziurę w brzuchu Magissimusa, żeby dał swoje pozwolenie? Raz nawet zagroził, że przeniesie mnie na bezludne wyspy Tekloru razem z tym specjalistą od fruwających kluczy Asellusem, jak nie przestanę. No, puszczaj. Oganiał się, niby zły, od serdecznego uścisku. Nie wypada magowi, mnie nie wolno.
0: Ale Teresa, nic sobie nie robiąc z jego protestów, młynkowała już po pokoju w radosnych podskokach, po czym znów przypadła mu do stóp. Więc jutro o świcie, czy tak, panie?
1: Widzisz, dziecko, odezwał się najłagodniej jak potrafił. Pragnę twego szczęścia nie mniej niż własnego. Czy wierzysz mi?
0: Nigdy mnie nie zawiodłeś, panie.
1: Czy zatem mógłbym błagać cię, abyś została ze mną jeszcze dzień lub dwa, zanim pojedziesz?
0: Ty nie musisz błagać, panie. Ty rozkazujesz. Odpowiedziała po chwili milczenia, ale z drżenia głosu poznał, że zaraz się rozpłacze.
1: O, biedna. Pogładził ją po złotych, splecionych w gruby warkocz włosach. Wolałbym raczej sam iść pieszo nad ocean pod dzban słonej wody i głodować przez cały czas twojej nieobecności, niż prosić cię o zwłokę. Nie chodzi jednak o mnie, ale o sprawy najwyższej wagi, o których ty nie masz pojęcia, a od których zależy nie tylko twoje i moje życie.
0: Nie musisz mówić nic więcej, panie. Ja rozumiem.
1: Nie rozumiesz, dziecko. Dlatego tym bardziej doceniam twoją ofiarę. Przysięgam wyjaśnić ci wszystko i wynagrodzić w stosownym czasie. A teraz, moja młoda damo, mam do ciebie prośbę. Kiedy dziś po południu znowu zakradniesz się do książęcej stajni, żeby podglądać księcia Anhara, czyszczącego konia po gonitwie, przekaż mu ode mnie ten oto list.
0: Sukno kanapy nie było w tej chwili bardziej purpurowe niż twarz Teresy.
1: No, uśmiechnął się Gordoneo. Kto by pomyślał, że w dzisiejszych podłych czasach są jeszcze dziewczęta, co potrafią tak uroczo spiec raka. Jej królewska mość przed każdą ucztą wypowiada zaklęcie na rumieńce, ale przy tobie wyglądałaby jak rozgnieciony pomidor przy szkarłatnej róży.
0: Teresa, nie czekając, co jeszcze powie Gordoneo, umknęła korytarzem w stronę kuchni.
1: Starzec tymczasem zatrzymał wzrok na niewielkim lusterku stojącym obok karafki i wyszeptał, patrząc sobie samemu w oczy: teraz każda chwila w twoim życiu jest bezcenna, przyjacielu, bo sam Geddes nie wie, ile ci ich jeszcze zostało.
0: Małgorzata Nawrocka, Anhar, powieść antymagiczna.
2: Nagranie zrealizowane na podstawie książki wydanej przez edycję Świętego Pawła. Czytają
0: Milena Lisiecka
2: i Jerzy Zelnik.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego domu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze 7 innych duchów, złośliwszych niż on sam, wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni.
2: Jezus znał myśli tych, którzy wątpili w Jego posłannictwo. Mógł je ignorować, mógł je potępić, mógł jako Syn Boży nawet do nich nie dopuszczać. Dzisiaj również zna nasze myśli. Zarówno te, w których się do Niego zwracamy, jak i te, w których wątpimy. On jednak nie chce, by człowiek pozbawiony był refleksji czy wątpliwości. Przeciwnie, chce na nie odpowiadać i cierpliwie tłumaczyć. Pomyśl, kiedy miewam wątpliwości w wierze? Co z nimi robię?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.